0: Od razu słychać, że im majóweczka weszła trochę za mocno. Kungs i nasz ulubiony Teofil London śpiewają, że Galaxy.
1: Nie Galaxy, tylko Galaktyka dzisiaj.
0: A nawet Galaktyka.
1: A nawet.
0: Nawet. Niech lektyka wiesie was na maturę
1: z języka polskiego.
0: Będzie dobrze, Asia Mełek, Zirek Jakubek. Jak my zdaliśmy, to wy tym bardziej.

0: Żeby było wam łatwiej wejść w ten poniedziałek po dłuższym majówkowym weekendzie, podrzucamy wam takie hity na maksa w RMF Max.
1: Jest informacja, która spowoduje, że trudniej będzie z pracy wyjść. Tak będziemy bardziej szanować.
0: Liczba ofert pracy w naszym kraju w ciągu jednego roku spadła prawie o połowę.
1: Ale może to dlatego, że praca znalazła człowieka.
0: No.
1: I już nie szuka.

0: Reklama.
1: K2. To co dziś robimy?
2: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem Motka 2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
1: K2!
0: I po reklamie.

0: I właśnie dlatego muzyczna radość zmierza ku nieskończoności w RMF Max. Dzisiaj Polski, ja tak wjechałem trochę z matematyką, nie? Na maturze. Trzymajcie się, drodzy abiturienci, będzie dobrze, ważne sprawy, by być na bieżąco we fleszu o 6. Max.
1: Jest 6 na zegarach RMF Max, a to oznacza garść najnowszych informacji. Czas na flesz, Anna Łopuszańska, zapraszam. Pożar nieczynnej fabryki drutów w Gliwicach opanowany. Z żywiołem wciąż walczy około 200 strażaków. Ogień pojawił się wieczorem na terenie rozebranej hali produkcyjnej.
2: Te materiały się paliły z bardzo dużą intensywnością. Ten pożar rozprzestrzenił się na nieużytkowaną halę magazynową, która była w pobliżu. W wyniku pożaru nie ma osób poszkodowanych.
1: To starszy kapitan Damian Dudek, rzecznik prasowy gliwickich strażaków, a my w RMF Max dbamy o to, byście byli na bieżąco. 33-letni sternik usłyszał zarzuty w związku z tragedią na jeziorze Salińskim. Na Pomorzu. Zginęły dwie osoby, mężczyzna w chwili zatrzymania miał 1,5 promila alkoholu. Grożą mu za to 3 lata więzienia.
3: Jak usłyszałem, przyznał się do winy oraz złożył obszerne wyjaśnienia. Przypomnę, w piątek wieczorem na jeziorze Salińskim pijany mężczyzna sterował łodzią, na pokładzie której znajdowały się jeszcze 4 osoby. W pewnym momencie łódź się wywróciła, jednej osobie udało się samodzielnie wydostać na brzeg. Pozostali zostali wyciągnięci z wody przez służby ratunkowe. Niestety życia 2 osób nie udało się uratować.
1: Tyle, Michał Krasonie. Kierowców ostrzegamy, nie przeginajcie z prędkością. Jeszcze dziś na trasach możecie spotkać więcej policyjnych patroli. Funkcjonariusze prowadzą akcję Bezpieczna Majówka.
4: Będziemy sprawdzać zarówno sposób przewożenia pasażerów, będziemy zwracać uwagę na te najbardziej poważne wykroczenia. Mówimy tutaj przede wszystkim o nadmiernej prędkości, która cały czas przynosi skutki w postaci ofiar śmiertelnych na polskich drogach, dlatego tych pomiarów też na pewno będzie dużo. Światła, czystość tych świateł, a jak światła, to i płyn do spryskiwaczy i wyciera, bo to często się okazuje w trasie, że zaczyna padać deszcz, a my nie jesteśmy w stanie oczyścić tej szyby, więc to jest też bardzo istotne.
1: To rzecznik Komendy Głównej Policji podinspektor Robert Opas. W Orzeszu w warmińsko-mazurskim trwają ćwiczenia pod kryptonimem Ambershock 26. Na tamtejszym poligonie trenują dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód NATO z 2. pułkiem kawalerii Armii Stanów Zjednoczonych. A w ćwiczeniach bierze udział ponad 3,5 tysiąca żołnierzy z kilku krajów członkowskich sojuszu oraz kilkaset pojazdów. A my przenosimy się teraz za ocean, bo prezydent Stanów Zjednoczonych znów grozi. Chodzi o decyzje dotyczące zmniejszenia obecności amerykańskich wojsk w Europie. Zabrał głos w sprawie planów wycofania części amerykańskich wojsk z Niemiec. Dlaczego Stany Zjednoczone wycofują wojska z Niemiec? Będziemy znacznie redukować i to o dużo więcej niż 5 tysięcy. Tak odpowiedział dziennikarce na płycie lotniska w Palm Beach na Florydzie przed odlotem do Miami prezydent Donald Trump. Pentagon ogłosił w piątek, że wycofa 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. To pokłosie krytyki wojny z Iranem ze strony niemieckiego kanclerza Friedricha Merza. My do tego tematu jeszcze będziemy wracać na naszej antenie, a z kolejną dawką treści oczywiście wracamy do Was punktualnie o godzinie 7. Tuż po 7 będą też najnowsze informacje ze świata sportu.

0: 10 minut po godzinie 6 z wami o poranku RMF Max i te numery, które powodują, że zaczyna się pomajówkowo z wielgachną energią, nawet jeśli jedziesz teraz na maturę.
1: No właśnie, całą naszą energię dzisiaj kierujemy w stronę maturzystów.
0: Pewnie.
1: Pierwszy dzień egzaminów dzisiaj przed nimi.
0: I uwaga, mamy maturalne pewniaki, przynajmniej jeżeli chodzi o najczęściej wyszukiwane frazy w polskim internecie.
1: No i zaskoczenia nie będzie, jeżeli chodzi o język polski.
0: No.
1: Lalka
0: albo pani profesor Meus.
1: Bambolina.
0: Bambolina.
1: Pięknie to brzmi, jak, bambolina.
0: Jak ktoś w ramach języków nowożytnych pisze jeszcze włoski, po prostu bambolina. Irek Jakubek i bambolina. Ej, no super, nie, no wiadomo, ej, no.
1: Asia Meus, dzień dobry.
0: 10 po 6. Farewell. Farewell. Game. Miss.

0: I od dawna to wiem.
1: Igor Herbut, Vito Bambino i Izalia. Wszyscy, każdy osobno super, a wszyscy razem to już w ogóle jest petarda.
2: Jezu, Aśka tak mówi, Igor, że fajnie, że mam imię też na I. To jest w ogóle ekstra.
1: Igor, Irek, można się pomylić.
2: Wiadomo, nawet podobnie się jak ten Igor z tego, właściwie Igor z Frankensteina trochę tam. No wiadomo, maturzyści, słuchajcie, dobra, to nie była lektura obowiązkowa, ale wiadomo, każdy naukowiec musi mieć swojego Igora, który mu pomaga w trudnych, różnych sprawach. 20 minut po godzinie 6:00, chodźcie na jaśniejszą stronę świata, to my ją zamieszkujemy, Asia Meus, Irek Jakubek, całe radio RMF Max.
1: I mamy ceny, z dystrybutorów prosto zdjęte, mamy ceny na poniedziałek.
2: Po ile dzisiaj benzyna, po ile dzisiaj diesel?
1: Benzyna 6,46, diesel 7,31 i nie przyzwyczajajmy się za bardzo do tego, bo eksperci mówią, że jutro może być

0: drożej.
1: Ale to nie jest jedyne oszustwo związane z tankowaniem.
0: Nie?
1: Ja ci powiem, największe oszustwo związane... Największe oszustwo związane z tankowaniem polega na tym, że wszyscy ci mówią na majówce, że idziemy na grilla, a potem jest tankowane. A grillowania jest mało.
0: Nic o tym nie wiem.
1: Ja też nie, kolega mi mówił.
2: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Asiu, pamiętaj, za tydzień impreza. Gotowa?
6: Kochana, ja nie jestem gotowa pokazywać się nawet po zmroku. Te pierwsze zmarszczki, sucha skóra, wypadające włosy bez blasku.
5: Zobaczysz, zabłyśniesz dzięki Kolibre.
6: Co to?
5: Kolagenowa bomba regeneracyjna wzbogacona witaminami w formie szota.
6: Szota? To da się wypić?
5: Jest owocowo pyszne, a efekty, dziewczyno, zobaczysz. Kolagen Kolibre. Piękno i zdrowie zaczynają się w środku.
7: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design. Skol Fishing Pan.
8: Miesiąc zamknięty na plusie?
9: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
8: A jak to działa?
9: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
8: To rzeczywiście jasny wybór.
9: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
10: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
11: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
15: Zdrowid.
16: I po reklamie.

0: No uda się dzisiaj wszystko, bo przecież leci Italo Disco w RMF Max. Wasi ulubieni The Colors, między innymi hitami na Maxa. 28 minut przed godziną 7.
1: Trochę mnie straszą te wiadomości. Trochę się przeraziłam, powiem wam. Naprawdę, bo sprawa jest poważna. Okazuje się, że koniec wszechświata jest bliżej niż do tej pory sądziliśmy. Aha. 20 miliardów lat nam zostało.
0: To się martwi?
1: No.
0: To najważniejsze, że nie dzisiaj.

0: My to czujemy, wyczuwamy, że no. właśnie tego chcieliście. Wow. Alex Le Mirage w głośnikach RMF Max, 22 minuty przed siódmą.
1: Wiesz, kiedy ja to poczułem?
0: Kiedy?
1: Poczułem, jak się okazało, że ten numer tak znakomicie buja, a my jesteśmy na huśtawce pogodowej.
0: I no to, niestety.
1: I majówkowo było rewelacyjnie, ale to, co nam się szykuje w tym tygodniu w pogodzie, 21 minut przed godziną siódmą, informuję o tym RMF Max.
0: No. Od północnego zachodu.
1: To tam!
0: Tam, stamtąd idzie zimne i mokre i burzowe. I różnica będzie naprawdę znacząca, bo na południu nadal 20 kilka, no. a północny zachód może się zdarzyć, że w okolicy 10.
1: Także był pretekst, żeby zobaczyć Podkarpacie, Małopolskę i Dolny Śląsk, jego fragmenty, zwłaszcza teraz jest jeszcze okazja. No. Szybko się nie powtórzy, bo wahnięcie pogodowe tylko na środek tygodnia, a potem stopniowo sytuacja będzie wracać do normy, czego wam i sobie bardzo serdecznie życzymy.
2: Reklama.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Szukasz stabilnych i wygodnych krzeseł na balkon lub do ogrodu? W Jula znajdziesz krzesła ze stali lakierowanej proszkowo tylko teraz za jedyne 59 zł, czyli o 70 zł taniej. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Asiu, pamiętaj, za tydzień impreza. Gotowa?
9: Kochana, ja nie jestem gotowa pokazywać się nawet po zmroku. Te pierwsze zmarszczki, sucha skóra, wypadające włosy bez blasku.
8: Zobaczysz, zabłyśniesz dzięki Kolibre.
9: Co to?
8: Kolagenowa bomba regeneracyjna wzbogacona witaminami w formie szota.
9: Szota? To da się wypić?
8: Jest owocowo pyszne, a efekty, dziewczyno, zobaczysz. Kolagen Kolibre. Piękno i zdrowie zaczynają się w środku.
10: Twój Lucky ma tyle energii i tak pięknie wygląda. Jak to robisz?
11: To proste. Daję mu Multiway Vet.
10: Multiway Vet?
11: Tak, tak. Multiway Vet i Mumuno na odporność. Multiway Vet Osteo na stawy. Multiway Vet Sierść na zdrową skórę i piękną sierść.
10: A dla starszych pupili?
11: Multiway Vet Neuro. To smakowite produkty dla psów i kotów.
10: Multi nam pomogłaś, psia psiłeczko. Gdzie mogę kupić Multiway Vet?
11: Zapytaj lekarza weterynarii lub sprawdź na www.jmsante.pl. Bo szczęście twojego pupila zaczyna się od zdrowia.
12: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Blue City, Vola Park oraz Factor Outlet Annopol i Ursus w Warszawie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
13: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: I po reklamie.

0: naturalny pewniak, zwłaszcza jeżeli chodzi o egzamin z wiedzy o tańcu. Danca Kuduro, 11 minut i 7, tu RMF Max.
1: A teraz będzie coś o nas Polakach, bo okazuje się, że jesteśmy niezaangażowani w pracę. No. Na samym końcu listy narodów najbardziej zaangażowanych w pracę jesteśmy my.
0: Naprawdę? Cała Europa bardziej zaangażowana?
1: Tak.
0: To dlatego, że zadali to pytanie ludziom w pierwszym dniu po majówce, nie? Hej, jak jesteście zaangażowani w pracę?

0: Utrzymujemy majówkowe tempo, nie zwalniamy ani na moment. David Guetta w głośnikach RMF Max, kilka chwil przed siódmą.
1: A siódma za 4 minuty, jakby ktoś do tych chwil był jeszcze bardziej przywiązany. 4 minuty do siódmej, utrudnienia na A4, powypadkowe na Dolnym Śląsku. Bądźcie na bieżąco, słuchajcie Maxa o poranku, za chwilę wszystko w tej sprawie.
2: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. Szukasz samochodu, który naprawdę pasuje do Twoich potrzeb? Poznaj przyszłość Mercedesa podczas Dni Otwartych 8 i 9 maja w Auto Torino Warszawa. Wsiądź za kierownicę nowych elektrycznych modeli CLA, GLB, GLC. Spotkaj się z ekspertami i poznaj ofertę przygotowaną z okazji 140 lat innowacji, także na pozostałe modele. Sprawdź, jak może wyglądać Twój Mercedes. Wybierz napęd dopasowany do Twoich potrzeb. 8-9 maja. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl / regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.

0: www.tu.pl.
1: Asiu, pamiętaj, za tydzień impreza. Gotowa?
2: Kochana, ja nie jestem gotowa pokazywać się nawet po zmroku. Te pierwsze zmarszczki, sucha skóra, wypadające włosy bez blasku.
1: Zobaczysz, zabłyśniesz dzięki Kolibre.
2: Co to?
1: Kolagenowa bomba regeneracyjna wzbogacona witaminami w formie szota.
2: Szota? To da się wypić?
1: Jest owocowo pyszne, a efekty, dziewczyno, zobaczysz. Kolagen Kolibre. Piękno i zdrowie zaczynają się w środku.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
7: I po reklamie.

0: Punktualnie 7 w RMF Max, czas na Flash Sport, pogodę. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie i zapraszam. To co tu i teraz, tylko w RMF Max. Kierowców z dolnośląskiego odcinka 4 ostrzegamy przed utrudnieniami. Dwa samochody zderzyły się w pobliżu Krzyżowa i są ranni. Oba pasy ruchu w kierunku Wrocławia są zablokowane. Wprowadzono objazd węzłem Godzieszów. Strażacy tymczasem wciąż dogaszają pożar nieczynnej fabryki drutów w Gliwicach. Spłonęły dwie hale. Akcja, która trwa od wieczora, potrwa jeszcze co najmniej kilka godzin, przekazał rzecznik gliwickich strażaków starszy kapitan Damian Dudek.
1: Słuchacie RMF Max.
0: Prezydent Karol Nawrocki podziękował amerykańskiemu przywódcy Donaldowi Trumpowi za pomoc w uwolnieniu Andrzeja Poczobuta, czytamy we wpisie opublikowanym w nocy przez kancelarię prezydenta na portalu X. Uwolniony z kolonii karnej dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi został odznaczony orderem Orła Białego.
2: To człowiek niezłomny, który dla polskości spędził lata w więzieniu i wrócił jako zwycięzca.
0: Mówił prezydent Karol Nawrocki, a już za 2 godziny punkt 9. Absolwenci liceów, techników i szkół branżowych zaczną maturalny maraton na pierwszy ogień egzamin pisemny z języka polskiego. No, to na razie podstawa, ale maturzyści lekko zestresowani.
3: Obawiam się polskiego.
4: A dlaczego akurat polskiego? Co jest takim największym problemem?
3: Wszystko. Polskiego moim zdaniem ma największy zakres materiału.
5: Większych obaw o całą maturę nie mam, jedynie o język polski.
0: No proszę, a jutro matematyka, to może pójdzie gładko. Z maturzystami rozmawiał nasz reporter Kamil Puternicki. Trzymamy kciuki za dzielnych maturzystów i do tematu oczywiście będziemy wracać. I na zamknięcie jeszcze kolejny powód do dumy. Polski satelita poleciał na orbitę. Rakieta firmy SpaceX wystartowała wczoraj z bazy kosmicznej w Kalifornii. Produkowane przez polsko-chińską firmę radary, posługując się mikrofalami, pozwalają widzieć ruchy wojsk bez względu na zachmurzenie. Na otwarcie piłka Brukbet Termalika Nieciecza pierwszym ekstraklasowym spadkowiczem. Pięknie za to zaprezentował się GKS Katowice. Wynik spotkania 5-1. Bezbramkowy remis w meczu Zagłębie Lubiny Krakowia, a Pogoń Szczecin wygrała u siebie z Wisłą Płock 3-0. W 34. kolejce Primera Divisione Real Madrid pokonał Espanyolę 2-0 w siatkarskiej plus lidze bez rozstrzygnięcia. Trwa walka o brąz, bo PGE Projekt Warszawa, choć wprowadził w grze 2-0, trzeci mecz przegrał z Asekoresowią 3-2.
6: Tylko dopóki piłka w grze, to wiemy o tym, że z taką drużyną jak Rzeszów będzie bardzo ciężko.
0: Podsumował libero projektu Damian Wojtaszek. Czwarty mecz w środę o 17:30 w Rzeszowie. Dziś jeszcze pięknie, słonecznie i bardzo ciepło, zatem kontynuacja wysokich wartości z majówki. Mamy maksymalnie na termometrach dziś 23 stopnie w Trójmieście, 25 to Suwałki, 25 również zobaczymy w Poznaniu, w Katowicach 26, 27 to Kraków i Rzeszów, najwięcej. No więc gorąco, letnio wręcz, będzie też słonecznie, jedynie na północy i na północnym zachodzie kraju może dziś zagrzmieć, a od środy zmiana pogody.
1: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
7: Uwaga, uwaga, bo gramy numery, przy których poranna kawa pachnie jeszcze bardziej zachwycająca. 4 minuty po 7:00 tu RMF Max.

0: dla którego ludzie robią głośne RMF Axy. 9 minut po godzinie 7. Nasza ulubiona, rewelacyjna Ina.
1: Ludzie chcą też alimentów na psa albo kota. Jest coraz większa potrzeba. No, wyobraźcie sobie taką sytuację, że jest para. Pan i pani mają psa albo kota. Aha. Para się rozstaje i ten zwierzak zostaje z jednym panciem albo pancią. No a ten drugi nie płaci na jego utrzymanie. I to jest duży problem, bo wszystko przecież kosztuje. Stąd ta potrzeba, żeby to było jakoś ułożone.
0: O, prawdziwa rewolucja to będzie wtedy, jak Wigilię pies po pieskim chce dostać. Także ej, a może się dogadajmy. Będzie dobrze, piękny dzień przed nami. Tyle możliwości, 10 po 7.

0: Najlepsze połączenie na poniedziałkowy poranek. Ellie Goulding, Illenium i RMF Max. No i czego chcieć więcej, proszę Państwa?
1: Asia i Irek też jest super.
0: No to my jesteśmy w RMF Max, to jakby się samo przez się rozumie.
1: Pięknie. Irek. 17 minut po godzinie 7. Jak się dzisiaj czujecie? Jak się dzisiaj macie? Jak tam dzisiaj sprawki od samego rana?
0: I przyjmujemy wszystkie skargi, zażalenia i dobre wiadomości. Była pełnia, więc ktoś może być trochę... No ja właśnie tak niedospany. A taka jestem popełniowa. To jest taki...
1: A chcesz mi powiedzieć, że twój wilk robi au? Świeci,
0: dobra. Tak, jak już się obudzi, to pewnie zrobi.
1: SMS-owo 3001, piszcie wiadomości wysłane do nas bez żadnych dodatkowych opłat. Jak się dzisiaj czujecie? Piszcie śmiało, bo 300 przygotowane. A to jest przepustka do gry o fajne pieniądze w poniedziałkowy poranek, 18 minut po godzinie 7.
2: Reklama. Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Szukasz samochodu, który naprawdę pasuje do Twoich potrzeb? Poznaj przyszłość Mercedesa podczas Dni Otwartych 8 i 9 maja w Auto Torino Warszawa. Wsiądź za kierownicę nowych elektrycznych modeli CLA, GLB, GLC. Spotkaj się z ekspertami i poznaj ofertę przygotowaną z okazji 140 lat innowacji, także na pozostałe modele. Sprawdź, jak może wyglądać Twój Mercedes. Wybierz napęd dopasowany do Twoich potrzeb. 8-9 maja. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
6: Teraz najnowsza prognoza pogody. Już wkrótce. Czekają nas upały, burze, chłody. Wszystko niemal jednocześnie.
7: Jak to się zrelaksować na własnym tarasie?
6: Z Centrum Pergoli to możliwe.
7: Jak?
6: Dzięki nowoczesnemu zadaszeniu tarasu, które umożliwi relaks niezależnie od pogody. Otwierany dach, przesuwne ścianki, oświetlenie.
7: O, a ceny?
6: Prognozujemy miłe zaskoczenie. Sprawdź na centrumpergoli.pl i ruszaj do Janek. Ulica Mszczonowska 14.
8: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
9: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
10: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
12: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design.
13: Skol Fashion Fun.
14: Tomasz?
15: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
14: Chips Lays? Dzięki.
15: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
14: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
16: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
15: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
17: Teraz z kuponem w aplikacji

0: Każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
3: Skoda.

0: Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: I po reklamie.
2: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
3: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
4: Hit na maksa.
0: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: majówkowo, eksperci mówią, powinniśmy się czuć zupełnie inaczej niż piszecie na 3001, opisując swoje samopoczucie 29 minut po godzinie 7.
1: Jedni niewyspani, inni zadowoleni.
0: O, a Janusz jest królem naszej dzisiaj zabawy. Cześć Janek, siemano rano, witaj.
2: Siemano, cześć.
0: Witaj w RMF Max. No jak się Janusz dzisiaj czuje? No tak po
2: majówce. Gorąco. Gorący, piecze.
0: Aha, plecki czy w innym miejscu?
2: Plecki.
0: całe szczęście.
1: Trzeba się było posmarować, Janusz. Ale teraz wsiadaj z nami do samochodu. Tak. Jedziemy razem w podróż, bo dzisiaj matura z języka polskiego.
0: Tak.
1: I pojedziemy dzisiaj do miejscowości, która zagrała Soplicowo w Panu Tadeuszu. Mhm. Miejscowość nazywa się Cichowo.
0: Ale w naszych głowach zawsze Soplicowo, forever and ever. No i ty decydujesz, kto ma bliżej do tego Soplicowa, czy Asia, czy Irek. Jak dobrze odpowiadasz, to bronisz 300, a jak się rąbniesz, no to 100 niestety stracisz.
1: Pierwsze pytanie, Janusz. Irek jedzie z miejscowości Ciekoty, tak, bo tam mieszkał Stefan Żeromski.
0: A Aśka sprawdziła, gdzie się urodził Prus, Bolesław, no i mówi, zabierzcie mnie do Soplicowa z Chrubieszowa.
1: Kto ma bliżej, Aśka czy Irek?
0: Aśka czy Irek?
2: Irek.
1: Dobrze, 300 obronione.
0: Brawo.
1: Drugie pytanie.
0: Brawo.
1: Do Soplicowa, czyli Cichowa. Ja jadę z Warszawy, bo tam się urodził Witkacy.
0: Co innego Sienkiewicz z Woli Okrzejskiej. To jadę ja z Okrzejskiej.
1: Kto ma bliżej?
0: Asia czy Irek? Panie maturzysto, no dawaj. No.
2: Asia.
1: Brawo, Janusz. Okej, trzecie pytanie. Irek jedzie z Małoszyc, bo tam Gombrowicz się pojawił.
0: No, a Laskowo Głuchy, miejsce narodzin Cypriana Kamila Norwida.
1: Kto ma bliżej, tak. Janusz? Aśka czy Irek?
0: No.
1: Szybko!
2: Aśka.
1: Dobrze!
0: Bracie, super, cały pokój nauczycielski jest
1: zdumiony. Ci teraz, brawo.
0: Ostatnia ławka przez 4 lata, a teraz na maturze, idealnie. 300, super, brawo ty.
2: Dziękuję.

0: w RMF Max, no i to znaczy, że albo już nauczyliście się tańczyć ten szalony Dracula Dance, albo dopiero ćwiczycie ruchy 24 minuty przed godziną 8 przy ustawionym w głośniku RMF Max.
1: Iga Świątek, słuchajcie,
0: no,
1: ma nową pasję, nowe hobby. Teraz okay. W wolnym czasie Iga Świątek bawi się golfem.
0: Golfem się bawi.
1: No.
0: Ja się kiedyś bawiłem golfem.
1: Tak?
0: Rozciągnąłem sweter. Przepraszam. Pozdrów dla tych, co się golfem bawią na parkingu pod dyskontem. Widzimy te bączki. O, fajnie. 23 minuty i 8.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Wybierasz łóżko szyte na miarę, czy wolisz gotowe, nawet w 24 godziny? W mybed.pl masz wybór. Wybierz gotowy model lub stwórz łóżko na zamówienie, dopasowane w każdym detalu. Ponad 40 tysięcy sprzedanych łóżek i polska produkcja to jakość, której możesz zaufać. Dopasuj tkaninę, stelaż, materac i stwórz łóżko idealne dla siebie. Zapraszamy do naszych showroomów. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 185 oraz Marki Piłsudskiego 1. mybed.pl. Komfort, który wybierasz.
1: Teraz najnowsza prognoza pogody. Już wkrótce. Czekają nas upały, burze, chłody. Wszystko niemal jednocześnie.
2: Jak to się zrelaksować na własnym tarasie?
1: Z Centrum Pergoli to możliwe.
2: Jak?
1: Dzięki nowoczesnemu zadaszeniu tarasu, które umożliwi relaks niezależnie od pogody. Otwierany dach, przesuwne ścianki, oświetlenie.
2: O, a ceny?
1: Prognozujemy miłe zaskoczenie. Sprawdź na centrumpergoli.pl i ruszaj do Janek. Ulica Mszczonowska 14.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.

0: radio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Tuż po przekroczeniu progu UKSW poczułam dużo większą pewność siebie.
5: Nasz wykładowca okazał się fanem piłki nożnej, tak jak my, i co piątek przychodziliśmy na zajęcia w koszulkach piłkarskich.
4: Wchodziłam na UKSW z marzeniami, a wyszłam z kluczami do własnej klasy.
6: Te historie zaczęły się od jednej decyzji. Wybierz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i stwórz swoją historię. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje-studia. UKSW. Wiemy, że jesteś kimś.
7: Masz Mercedesa i planujesz wakacyjne wyjazdy? W MB Motors przygotujemy twój samochód na każdą podróż. Wymienimy olej dla lepszej pracy i dłuższej żywotności silnika. Wyczyścimy klimatyzację. W największe upały w kabinie zapanuje świeży i komfortowy klimat. Międzyprzeglądowa wymiana oleju plus czyszczenie klimatyzacji teraz za jedyne 999 zł netto. Umów wizytę online lub odwiedź nasze serwisy w Jankach lub Piasecznie. Różne potrzeby. Zawsze MB Motors.
8: Good.

0: KFC.
1: Hello, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: I po reklamie.

0: ulubione hity na maksa w poniedziałek rano i to niezależnie od tego, czy jedziecie do pracy, czy na maturę.
1: Tak, dla jednych i drugich odwołujemy korki, jakby co 12 minut i godzina 8, tu Asia, tu Irek, tu poranek RMF Max.
0: A teraz będzie Ministerstwo Nauki, bo ma nowy pomysł, a nie o Boże, tylko Ministerstwo Nauki będzie promowało studiowanie w Polsce.
1: Brawo!
0: Bo chcą ściągnąć do nas więcej studentów z zagranicy i pokazują, jak fajnie jest być studentem w Polsce.
1: Teraz w ogóle w całym kraju ruszy taka wielka promocja studiowania. To jest rewelacja. To się nazywa Juvenalia. Juvenalia! Wiktor Waligura też tam zagra. Najpierw u nas o poranku w RMF Maxa, a pewnie gdzieś na studenckiej imprezie.

0: Zaśpiewa, że poranku w RMF Max, to od razu mam lepszy dzień. Katy Perry, 5 minut i 8.
1: A o 8 flesza, w nim ostrzeżenia z trasy Łazienkowskiej w Warszawie, tam po wypadkowe utrudnienia.
0: A czwóreczka na Dolnym Śląsku, też są korki, do tego jeszcze matura, ceny paliw, bądźcie na bieżąco, słuchajcie flesza RMF Max za 5 minut o 8.
2: Reklama. Szukasz samochodu, który naprawdę pasuje do Twoich potrzeb? Poznaj przyszłość Mercedesa podczas Dni Otwartych 8 i 9 maja w Auto Torino Warszawa. Wsiądź za kierownicę nowych elektrycznych modeli CLA, GLB, GLC. Spotkaj się z ekspertami i poznaj ofertę przygotowaną z okazji 140 lat innowacji, także na pozostałe modele. Sprawdź, jak może wyglądać Twój Mercedes. Wybierz napęd dopasowany do Twoich potrzeb. 8-9 maja. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
3: Miesiąc zamknięty na plusie?
4: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
3: A jak to działa?
4: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
3: To rzeczywiście jasny wybór.
4: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
5: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów. Słyszysz to? To Jungle Night w Factory Ursus. Tylko 7 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Factory Ursus i poczuj klimat Jungle Night.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Są chwile, kiedy chcesz więcej. Więcej przestrzeni. Więcej pewności. Więcej kontroli. Odkryj SUV-y BMW stworzone do miasta i poza nim. BMW X3, X5, X7. Niezależnie dokąd jedziesz, jedziesz w klasie premium. Teraz na te modele możesz zyskać korzyść nawet do 120 tysięcy złotych. BMW. Radość z jazdy. Dealer BMW Bawaria Motors Warszawa. Janki Piaseczno zaprasza.
2: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
4: Hity na maksa.
5: Warszawa 95 i 8 FM.
6: Zerkamy na zegary 8 w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje. Czas na flash sport pogoda. Anna Łopuczańska, zapraszam. I od aktualnych informacji dla kierowców zaczynamy. Mamy sygnał o utrudnieniach na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Doszło tam do zderzenia dwóch samochodów. Gęsto robi się w kierunku Pragi. Przypominamy też, że wciąż korkuje się A4 na Dolnym Śląsku po zderzeniu dwóch pojazdów w pobliżu Krzyżowa i trasa w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Możecie korzystać z objazdu przez węzeł Godzieszów.
5: Słuchacie RMF Max.
6: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział początek operacji Wolność. Ma ruszyć dziś. Siły USA zaczną pomagać statkom handlowym w bezpiecznym tranzycie przez cieśniny Ormus. Chodzi o jednostki, które tam utknęły. To, jak stwierdził, gest humanitarny ze strony Stanów Zjednoczonych, krajów Bliskiego Wschodu, a w szczególności Iranu. Szczegóły akcji nie są znane. A kierowcy na razie nie mogą sypiać spokojnie, bo sytuacja na Bliskim Wschodzie cały czas odbija się na cenach paliw. Według ekspertów lada chwila będziemy płacić więcej.
7: Spodziewamy się, że paliwa będą w dalszym ciągu droższe. Benzyna i olej napędowy. Tu spodziewamy się podwyżek o około 30 groszy na litrze.
6: To Magdalena Robak z portalu epetrol.pl. Ostatnie obwieszczenie ministra energii zostało opublikowane w piątek i obowiązuje do dziś. Za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 46 groszy, za 98 6 zł 96 groszy. Litr oleju napędowego kosztuje 7 zł 31 groszy. To już oficjalne. Dziś, dokładnie za godzinę, absolwenci liceów, techników i szkół branżowych otworzą arkusze z pytaniami. O 9:00 startuje matura z języka polskiego na poziomie podstawowym. Do egzaminu przystąpi ponad 340 tysięcy osób. Maturalny maraton potrwa do 21 maja. Maturzystom jeszcze przypominamy na koniec, koniecznie weźcie ze sobą dokument ze zdjęciem i długopis z czarnym tuszem. Hokejowa reprezentacja Polski przegrała z Francją po rzutach karnych 2-3 w drugim meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A. Łukasz Tomczyk nie jest już trenerem Rakowa Częstochowa. Został zwolniony. W oświadczeniu klubu czytamy, że decyzja została podjęta na podstawie szerszej analizy. Grad goli w meczu 31. kolejki PKO Ekstraklasy. Brukbet Termalika Nieciecza przegrała z GKS-em Katowice 1-5. Jest pierwszym spadkowiczem. Jannik Sinner został z kolei pierwszym tenisistą, który wygrał 5 z rzędu turniejów rangi ATP Masters 1000. W finale w Madrycie pokonał Aleksandra Zwerewa 6-1, 6-2. Lato wiosną trwa w najlepsze. Na termometrach bardzo wysokie wartości. Dziś maksymalnie 23 stopnie w Trójmieście. 25 to Suwałki. Podobnie będzie w Poznaniu. 26 Kresek. Zobaczymy we Wrocławiu i w Katowicach. Kraków, Rzeszów 27. No idealnie można by było rzec. Zdecydowaną przewagę ma mieć słońce, chociaż będą takie miejsca jak północ kraju i północny zachód. Tam może dziś zagrzmieć, a od jutra no, sporo chmur się pojawi.
8: Oj, cztery wejściówki do parku rozrywki. W drodze na maturę też można wygrać, bo takie rzeczy są tu w RMF Max o poranku.

0: Ej, Houston, mamy problem.
1: Mamy?
0: I to większy niż jakbyśmy jechali nieprzygotowani na maturę z matematyki. To jutro. Bo dzisiaj, hello, dzisiaj Polski. Bo nie potrafimy się Zasią dogadać, czy lepsza w tym numerze to jest Nicki Minaj, czy lepszy jest Justin Bieber.
1: Pójdziemy na kompromis i jedno i drugie jest super.
0: Jest, dlatego właśnie w duecie Asia Meł z Irek Jakubek tutaj o poranku.
1: Justin Bieber, Nicki Minaj, wiecie jak jest.
0: 10 po 8, wiadomo.
1: 8210 zł na rękę.
0: Ile?
1: 8210 zł na rękę. Aha. Średnio będziemy dostawać za pracę w 2030 roku w Polsce.
0: O, kto tak powiedział?
1: Premier.
0: Premier, no. Szkoda, że premier tak mówi, bo mało osób w to uwierzy. Max. Jakby święty Mikołaj tak powiedział.
1: Wróżka zębuszka.
0: Kurczę, chyba. Ile? 8?

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamię, coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: kolejny z waszych ulubionych hitów na Maxa, Alok i Khalid w RMF Max. Dive into me. 18 minut po 8.
1: Ja też uwielbiam tę nowość. Jakby ktoś pytał, cztery wejściówki do Energylandii. Jakby nikt nie pytał, to byłoby nam bardzo przykro, bo wy wiecie, że jeżeli jest poranek RMF Max, to jest taka dobra energia i są wejściówki do tych miejsc, w których lubicie się bawić najbardziej.
0: Dlatego cztery wejściówki już przygotowane, czekają na nowego właściciela, a dzisiaj w dzień matury z języka polskiego.
1: Jesteśmy długopisem.
0: Wszyscy. Jesteś dzisiaj długopisem, który właśnie pisze maturę z języka polskiego. I wszystkie te odgłosy, które długopis piszący wydawać by mógł, nagrywacie na głosówkę i wrzucacie na naszego messengera RMF Max.
1: Pamiętajcie, że długopis może też pomyśleć, bo on też ma uczucia. Jakby ktoś pytał, także proszę mnie nie gryźć. Messenger RMF Max przygotowany, cztery wejściówki do parku rozrywki. Owszem, dzisiaj, żeby je wygrać, trzeba być długopisem piszącym dzisiaj maturę z polskiego. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
3: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
2: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
4: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Cześć, tu Michał Miczut, komentator Kanal Plus. Już od jutra półfinały UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a w środę Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
6: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26

0: 6 Ultra.
1: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design.
2: Skol Efficient Fun.
3: Tuż po przekroczeniu progu UKSW poczułam dużo większą pewność siebie. Relacje z ludźmi na studiach są 10 na 10.
4: Uczelnia zaprosiła bardzo znanego dziennikarza. Każdy na sali chciał z nim chociaż chwilę porozmawiać, ale to właśnie mi udało się z nim nagrać rolkę.
5: A jaka będzie twoja opowieść? Studiuj na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i otwórz nowy rozdział swojej historii. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje-studia. UKSW. Wiemy, że jesteś kimś.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do -35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Miesiąc zamknięty na plusie?
8: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
7: A jak to działa?
8: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
7: To rzeczywiście jasny wybór.
8: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
9: Są chwile, kiedy chcesz więcej. Więcej przestrzeni. Więcej pewności. Więcej kontroli. Odkryj SUV-y BMW stworzone do miasta i poza nim. BMW X3, X5, X7. Niezależnie dokąd jedziesz, jedziesz w klasie premium. Teraz na te modele możesz zyskać korzyść nawet do 120 tysięcy złotych. BMW. Radość z jazdy. Dealer BMW Bawaria Motors Warszawa. Janki Piaseczno zaprasza.
10: I po reklamie.
11: To jest RMF Max.
12: Hity na maksa.
11: Warszawa 90.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Dzisiaj o poranku w RMF Max, żeby zdobyć 4 wejściówki do Energylandii, trzeba być długopisem, który pisze maturę z języka polskiego.
2: O tym nie było na lekcjach.
1: Wybaczcie, świetna nagroda, więc i poprzeczka zawieszona bardzo, ale to bardzo wysoko.
3: W temacie długopisów Tomek.
1: Tomek. Jak słyszycie, to jest długopis w brudnopisie. Teraz łaki długopis.
3: Jednak zmienił argumenty.
1: Ola reprezentuje długopisy, które właśnie zobaczyły pytania maturalne.
3: A Melania troszkę się stresuje.
1: I sobie klika długopisem. 4 wejściówki do Energylandii w naszym porannym konkursie wygrywa Tomek! Głos wielu długopisów.
4: Czuję, że zaraz puszczę kleksa. Ta interpretacja wiersza jest taka słaba, że aż mi wstyd pisać.
0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Będzie dobrze, 30%.
3: Trzymamy kciuki nieustannie.
1: To minimum, żeby zdać, zobaczycie, będziecie bliżej 90. Słuchacie, RMF.

0: specjalnie dla maturzystów. Alex Warren przypomina, że Don't Warren, be happy. 22 minuty przed 9. Trzymamy kciuki, będzie dobrze, dacie radę. Przecież uczyliście się przez te 4 lata.
1: Nie tylko, całe życie się do tego uczyliście przecież.
0: Wiadomo, będzie dobrze. Maturalne pewniaki, tak jak hity na maksa, traficie z nimi idealnie.
1: Dzisiaj polski, jutro matematyka, to teraz będzie trudna cyfra. 5 miliardów złotych. To tyle warty jest rynek komunijny, pierwszokomunijny w Polsce.
0: Jezus Maria.
1: No właśnie.
0: Przepraszam, że Jezus.
1: 5 miliardów to jest 5 i 9
0: zer. Gdzie, matko, dobrze, że tylko jeden chrzestny nie musi tego obsługiwać. Jeden chrzestny, tylko się da na 100 tysięcy chrzestnych. Rozkładam. O Boże. Reklama. Bo w Media
2: Expert taniej masz. Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko 1,69 zł z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Teraz najnowsza prognoza pogody. Już wkrótce. Czekają nas upały, burze, chłody, wszystko niemal jednocześnie.
7: Jak to się zrelaksować na własnym tarasie?
6: Z Centrum Pergoli to możliwe.
7: Jak?
6: Dzięki nowoczesnemu zadaszeniu tarasu, które umożliwi relaks niezależnie od pogody. Otwierany dach, przesuwne ścianki, oświetlenie.
7: O, a ceny?
6: Prognozujemy miłe zaskoczenie. Sprawdź na centrumpergoli.pl i ruszaj do Janek. Ulica Mszczonowska 14.
8: Słyszysz to? To Jungle Night w Factory Ursus. Tylko 7 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Factory Ursus i poczuj klimat Jungle Night.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
11: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.

0: żabka.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
1: Asiu, pamiętaj, za tydzień impreza. Gotowa?
2: Kochana, ja nie jestem gotowa pokazywać się nawet po zmroku. Te pierwsze zmarszczki, sucha skóra, wypadające włosy bez blasku.
1: Zobaczysz, zabłyśniesz dzięki Kolibre.
2: Co to?
1: Kolagenowa bomba regeneracyjna wzbogacona witaminami w formie szota.
2: Szota? To da się wypić?
1: Jest owocowo pyszne, a efekty, dziewczyno, zobaczysz. Kolagen Kolibre. Piękno i zdrowie zaczynają się w środku.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
4: 9 maja w warszawskiej Progresji techno strona euforii dźwięku. A w line-upie Anfisa Letiago, Pan Pot, Dobra Faza i Siasia. Warszawa, 9 maja, Progresja. Bilety dostępne na euforiadźwięku.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: Pięknie wyćwiczone, idealnie w tempo. Irek Jakubek, drodzy państwo, i Another w RMF Max.
1: Nasza kukuła disco.
0: Kukuła.
1: 11 minut i godzina 9. Dzisiaj jest ten dzień.
0: Tak.
1: Dzisiaj jest ten cudowny moment. Dzisiaj jest ta naprawdę wyjątkowa chwila, kiedy powraca wasza ulubiona zabawa z dużymi pieniędzmi. Za dużo, za mało.
0: To działa tak, że my wam mówimy, ile to jest za dużo, a ile to jest za mało.
1: 20 tysięcy za dużo, 10 tysięcy za mało.
0: I gdzieś pomiędzy tymi kwotami jest to, co ukryliśmy w naszym specjalnym sejfie. Jak traficie idealnie w kwotę, którą tam ukryliśmy, to te pieniądze są wasze.
1: A że my akurat jesteśmy ci fajni, wiecie.
0: Wiadomo.
1: Jak rozdajemy coś pomiędzy 10 a 20 tysięcy, to pomagamy wam wejść do finału, w którym za samo obstawianie już od razu 5 stówek gwarantowane, a jak trafiasz, to wygrywasz coś pomiędzy 10 tysięcy a 20 tysięcy złotych.
0: I pomagamy wam tak, żeby to naprawdę była pomoc, dlatego mamy super rundę fajnych okazji i mnożymy każde wasze zgłoszenie teraz razy 58.
1: Jeden max, jedno zgłoszenie wysłane na 7327 to 58 szans na to, by wejść do gry, zagrać, wytypować i zgarnąć coś pomiędzy 10 a 20 tysięcy.
0: Wiecie co robić, łapcie za telefon, ślijcie hasło MAX pod 7327.
1: Teraz!

0: SMS-em. Rihanna, jest w temacie SMS-em. Można się zgłosić do zabawy, w której do wygrania pieniądze. Zabawa powraca, nazywa się Za dużo, za mało.
1: I albo SMS-em, albo na www.rmfmax.pl. Sprawdzajcie, jakie macie opcje.
0: A tam jest naprawdę dużo okazji. www.rmfmax.pl.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
3: Są chwile, kiedy chcesz więcej. Więcej przestrzeni. Więcej pewności. Więcej kontroli. Odkryj SUVy BMW stworzone do miasta i poza nim. BMW X3, X5, X7. Niezależnie dokąd jedziesz, jedziesz w klasie premium. Teraz na te modele możesz zyskać korzyść nawet do 120 tysięcy złotych. BMW. Radość z jazdy. Dealer BMW Bawaria Motors Warszawa. Janki Piaseczno zaprasza.
4: Teraz najnowsza prognoza pogody. Już wkrótce. Czekają nas upały, burze, chłody. Wszystko niemal jednocześnie.
5: Jak to się zrelaksować na własnym tarasie?
4: Z Centrum Pergoli to możliwe.
5: Jak?
4: Dzięki nowoczesnemu zadaszeniu tarasu, które umożliwi relaks niezależnie od pogody. Otwierany dach, przesuwne ścianki, oświetlenie.
5: O, a ceny?
4: Prognozujemy miłe zaskoczenie. Sprawdź na centrumpergoli.pl i ruszaj do Janek. Ulica Mszczonowska 14.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Asiu, pamiętaj, za tydzień impreza. Gotowa?
10: Kochana, ja nie jestem gotowa pokazywać się nawet po zmroku. Te pierwsze zmarszczki, sucha skóra, wypadające włosy bez blasku.
9: Zobaczysz, zabłyśniesz dzięki Kolibre.
10: Co to?
9: Kolagenowa bomba regeneracyjna wzbogacona witaminami w formie szota.
10: Szota? To da się wypić?
9: Jest owocowo pyszne, a efekty, dziewczyno, zobaczysz. Kolagen Kolibre. Piękno i zdrowie zaczynają się w środku.
11: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
12: Stresujesz się decyzją o studiach?
13: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
12: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
13: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
14: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Masz Mercedesa i planujesz wakacyjne wyjazdy? W MB Motors przygotujemy twój samochód na każdą podróż. Wymienimy olej dla lepszej pracy i dłuższej żywotności silnika. Wyczyścimy klimatyzację. W największe upały w kabinie zapanuje świeży i komfortowy klimat. Międzyprzeglądowa wymiana oleju plus czyszczenie klimatyzacji teraz za jedyne 999 zł netto. Umów wizytę online lub odwiedź nasze serwisy w Jankach lub Piasecznie. Różne potrzeby. Zawsze MB Motors.
17: I po reklamie.
18: Jest RMF Max.
19: Hity na maksa.
18: Warszawa 95 i 8 FM.
20: Mamy punktualnie 9 w RMF Max Warszawa. Pora na flesz. Anna Łopuszańska, zapraszam. Musimy poczekać na decyzję Pentagonu. Tak na pytanie, czy amerykańscy żołnierze wycofywani z Niemiec trafią do Polski, mówi wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski.
19: Prowadzimy rozmowy z Pentagonem na temat zwiększenia zdolności amerykańskich w Polsce. To jest jedyna rzecz, którą mogę potwierdzić. Decyzja odnośnie tego, co się stanie z żołnierzami amerykańskimi wycofywanymi, zresztą tylko w niewielkiej części z Niemiec, to jest decyzja amerykańska.
20: Powiedział wiceszef resortu obrony.
21: Słuchacie RMF Max.
20: A my ostrzegamy przed utrudnieniami na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Doszło tam, przypomnijmy, do zderzenia dwóch samochodów. Gęsto robi się w kierunku Pragi. Na dziś na drogach jeszcze więcej kontroli. Prowadzą je policjanci z drogówki grupy Speed.
22: Będziemy sprawdzać zarówno sposób przewożenia pasażerów, będziemy zwracać uwagę na te najbardziej poważne wykroczenia. Mówimy tutaj przede wszystkim o nadmiernej prędkości, która cały czas przynosi skutki w postaci ofiar śmiertelnych na polskich drogach, dlatego tych pomiarów też na pewno będzie dużo. Światła, czystość tych świateł, a jak światła, to i płyn do spryskiwaczy i wycieraczki, bo to często się okazuje w trasie, że zaczyna padać deszcz, a my nie jesteśmy w stanie oczyścić tej szyby, więc to jest też bardzo istotne.
20: Wymieniał rzecznik Komendy Głównej Policji w Warszawie podinspektor Robert Opas. Maturzyści z Warszawy powinni już otwierać egzaminacyjne arkusze. Rusza matura z języka polskiego na poziomie podstawowym. W 11 Liceum Ogólnokształcącym przy placu Małachowskiego w Warszawie był Michał Dobrołowicz.
23: I dyrektor szkoły Małgorzata Wojtysiak potwierdza, że od rana trwa wietrzenie sal.
24: Zapowiada się piękny, słoneczny poniedziałek, dlatego dobrze, że było dobre powietrze.
23: Arkusze maturalne o której godzinie przyjechały tutaj do szkoły?
24: 20:20.
20: Do tematu jeszcze wrócimy, a za nami absolutny siatkarski thriller w stolicy. PGE Projekt Warszawa rozegrał fenomenalne dwa pierwsze sety, jednak to ostatecznie goście z Rzeszowa zdołali odwrócić losy spotkania, triumfując po tiebreaku 3-2. No, to bolesna lekcja, ale cel pozostaje niezmienny. Walka o brąz.
25: Prowadziliśmy 2-0, prowadzimy 2-0 w meczach, ale wiedzieliśmy, z jakim przeciwnikiem gramy. Wiedzieliśmy, że drużyna z Rzeszowa może w każdej chwili odpalić. Ma 14, 15 czy 16 zawodników, którzy mogą wejść w każdej chwili i zagrać dobrą siatkówkę. Wszedł po kontuzji Wasina, który zrobił różnicę. Wszedł Butryn, który gdzieś tam miał swój dzień i pokończył wszystkie piłki. Widocznie to starczyło. My musimy przeanalizować szybko, co zawiodło, co nie zawiodło i jechać do Rzeszowa walczyć, bo wiemy o tym, że będzie jeszcze ciężej w Rzeszowie.
20: Jeszcze kilka słów do kibiców.
25: Ja tylko chciałem podziękować kibicom, bo naprawdę robili atmosferę i te akcje, te długie wymiany. Wierzyliśmy dalej, że uda się to spotkanie wygrać, ale tak jak mówię, no rywalizacja toczy się dalej. Dopóki piłka w grze, no to nie możemy medalu założyć, bo wiadomo, każdy nie odda skóry łatwo.
20: Mówił kapitan PGE Projektu Warszawa Damian Wojtaszek i to wszystko na teraz. Czas na informacje od naszych synoptyków.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
20: Termometry dziś w stolicy będą pokazywały maksymalnie okolice 26 stopni. Ma być pięknie, ma być słonecznie, gorąc nie odpuszcza. Mamy lato wiosną i oby jak najdłużej, chociaż no jutro już niestety 23 kreski, ale ma popadać deszcz, będą burze w stolicy. Zrobi się nieprzyjemnie, w środę tylko 15 stopni już i niestety to chmury będą miały prowadzenie. Może też popadać deszcz, także nieprzyjemnie.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Matura się sama nie napisze, no bo się teraz właśnie pisze z polskiego 4 po 9.
1: Ale playlistę mamy taką, że praca i wszystko inne zrobi się samo.
0: Samo się zrobi, Asia Małus, Irek Jakubek, no my to wiadomo, tylko dekoracja, wszystko się robi samo dzisiaj.
1: Jutro też się będzie robiło samo od 5:30.
0: Pewnie, my też uwielbiamy słuchać tej muzyki w pracy, no.

0: Animat rzeczy Beautiful w RMF Max. No pięknie z głośników, a wiadomo, że powrót po weekendzie do pracy to nie jest takie pięknie, łatwo, lekko i przyjemnie, ale myślę, że damy radę. Znaczy myślę, no wiem, że damy radę, od tego jest ten program, byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Będą hity na maksa, będzie fajny klimacik, będzie nowa zabawa z kasą do wygrania. No i za chwilę to będzie z nami jeszcze Eminem, Without Me. A ja zostaję z wami do godziny 13. Dawid Miązek, dzień dobry i zapraszam.
1: Max. Reklama.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Blue City, Vola Park oraz Factory Outlet Annopol i Ursus w Warszawie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
9: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: 9 maja w warszawskiej Progresji techno strona euforii dźwięku. A w line-upie Anfisa Letiago, Pan Pot, Dobra Faza i Siasia. Warszawa, 9 maja, Progresja. Bilety dostępne na euforiadźwięku.pl.
12: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
13: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
14: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
15: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty! Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5

0: na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Komputronik SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

W Max Warszawa Lady Gaga i to był taki magiczny też weekend dla kibiców Legii, nareszcie udany, bo po piątkowym zwycięstwie z Widzewem 1-0 Legia oddaliła się nareszcie od spadku, nie, że jest pewna utrzymania w Ekstraklasie, no ale już jest w zdecydowanie lepszej sytuacji, jest na 10. miejscu w tabeli, a przy okazji udało się pognębić rywala z Łodzi, który teraz będzie się musiał napocić, żeby uniknąć degradacji. No oczywiście nie zapominamy, że to miała być drużyna, która walczy o mistrzostwo, a tu się cieszymy z 10. miejsca, ale jak się nie ma, co się lubi. A do przodu też koszykarska Legia, która na wyjeździe wygrała z MKS-em Dąbrowa Górnicza i utrzymuje ex aequo pierwsze miejsce w ligowej tabeli. No i Dziki Warszawa też do przodu wygrały z Anwilem Włocławek i zapewnimy sobie awans do play-offów, a z którego miejsca to się okaże ostatnia kolejka w środę. Wszystkie drużyny będą grać o tej samej porze. Dziki na wyjeździe z Zastalem Zielona Góra, a Legia u siebie mecz na szczycie z Kingiem Szczecin. W środę te mecze o 19:00.

0: Party, tak, nowość od Ale Farben i Rene Miller w RMF Max i takich nut to nigdy za dużo, a w naszej nowej zabawie, no, czasem za dużo, czasem za mało, a chodzi o to, żeby było w sam raz. Słuchajcie, ruszamy z nową odsłoną naszej zabawy, w której możecie zgarnąć, no właśnie, jeszcze do końca nie wiadomo ile, to trzeba odgadnąć. Słuchajcie, więcej niż 10 tysięcy złotych, a mniej niż 20 tysięcy na pewno do kogoś trafi. Pieniądze są ukryte w sejfie, a ile ich dokładnie jest, no to tę dokładną kwotę właśnie musicie zgadnąć w finale. Jak zgadniecie, to zabieracie ją ze sobą do domu, a jak nie zgadniecie, no to już następny strzał będzie łatwiejszy, bo będziemy wiedzieć, czy ta kwota, którą podaliście, to jest za dużo, czy za mało. Już nam się te widełki zmniejszą, a za każdy strzał i tak dostajecie 500 zł, nawet jak nie uda się trafić. No to co, wchodzicie, chcecie sobie postrzelać dzisiaj? A co wam szkodzi, dawajcie. rmfmax.pl, tam zapraszam, tam możecie się zgłosić, albo ślijcie hasło MAX za 369 pod numer 7327. rmfmax.pl albo 7327. RMF MAX.
1: Reklama.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
7: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
8: Znałem to już.
7: Dzięki RMF Max.
9: To tego się słucha.
7: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
9: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
10: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
11: Szukasz samochodu, który naprawdę pasuje do Twoich potrzeb? Poznaj przyszłość Mercedesa podczas Dni Otwartych 8 i 9 maja w Auto Torino Warszawa. Wsiądź za kierownicę nowych elektrycznych modeli CLA, GLB, GLC. Spotkaj się z ekspertami i poznaj ofertę przygotowaną z okazji 140 lat innowacji, także na pozostałe modele. Sprawdź, jak może wyglądać Twój Mercedes. Wybierz napęd dopasowany do Twoich potrzeb. 8-9 maja. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
12: Teraz najnowsza prognoza pogody. Już wkrótce. Czekają nas upały, burze, chłody. Wszystko niemal jednocześnie.
13: Jak to się zrelaksować na własnym tarasie?
12: Z Centrum Bergoli to możliwe.
13: Jak?
12: Dzięki nowoczesnemu zadaszeniu tarasu, które umożliwi relaks niezależnie od pogody. Otwierany dach, przesuwne ścianki, oświetlenie.
13: O, a ceny?
12: Prognozujemy miłe zaskoczenie. Sprawdź na centrumbergoli.pl i ruszaj do Janek. Ulica Mszczonowska 14.
14: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w

0: Allegro.pl i na stacjach MOL.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest organizator World Balloon Festival. Festiwal Balonów Expo 21. www.festiwalbalonów.pl.
1: Termometry dziś w stolicy będą pokazywały maksymalnie okolice 26 stopni. Ma być pięknie, ma być słonecznie, gorąc nie odpuszcza. Mamy lato wiosną i oby jak najdłużej, chociaż no jutro już niestety 23 kreski, ale ma popadać deszcz, będą burze w stolicy. Zrobi się nieprzyjemnie, w środę tylko 15 stopni już i niestety to chmury będą miały prowadzenie. Może też popadać deszcz, także nieprzyjemnie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest organizator World Balloon Festival. Festiwal Balonów Expo 21. www.festiwalbalonów.pl.
2: Hit na maksa.
3: RMF Max Warszawa.

Joe i End of Beginning to jest RMF Max i dochodzi godzina 10 i tytuł tego kawałka idealnie pasuje do tej pory dnia, bo mamy końcówkę początku tygodnia w pracy. Ten poranek już żegnamy, za chwilę będziemy witać przedpołudnie, ale najpierw to sobie nową godzinę przywitamy fleszem i prognozą pogody. Pogoda, no niczego sobie chyba dzisiaj, ale o szczegółach to pogadamy za momencik o pełnej, a póki co jeszcze przed pełną bledka i mega pozytywne dwa dni. Daleko z

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Najgłośniejsza impreza tej wiosny? Juwenalia Uniwersytetu Warszawskiego. Wbijajcie 8 i 9 maja na letnią scenę progresji. Zagrają Żabson, Ewa Farna, Kacperczyk, Hubert, Kizo, Lemon, Wilki, Perfekt i Łukasz Drapała, Kosma Król. Poczuj tę energię. Już 8 i 9 maja na Juwenaliach UW. Wstęp już od 16 lat. Bilety dostępne na biletomat.pl. Więcej w social mediach Juwenalia UW. Poleca RMF Max.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Szukasz samochodu, który naprawdę pasuje do Twoich potrzeb? Poznaj przyszłość Mercedesa podczas Dni Otwartych 8 i 9 maja w Auto Torino Warszawa. Wsiądź za kierownicę nowych elektrycznych modeli CLA, GLB, GLC. Spotkaj się z ekspertami i poznaj ofertę przygotowaną z okazji 140 lat innowacji, także na pozostałe modele. Sprawdź, jak może wyglądać Twój Mercedes. Wybierz napęd dopasowany do Twoich potrzeb. 8-9 maja. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
7: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
8: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, koczynna natury, chleb tostowy, pancake nawet do 50% taniej na delio.pl lub w aplikacji Żabka Już.
9: Potrzebujesz ciuchów do prac w ogrodzie lub przy samochodzie? W Jula znajdziesz wygodne spodnie robocze ze wzmocnionymi kieszeniami i ochroną na kolana. W najniższej cenie Jula 69,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
11: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
14: To jest RMF Max.
15: Hit na maksa.
14: Warszawa 95 i 8 FM.
16: Jest punktualnie 10 w RMF Max Warszawa, to pora na Flesza Anna Łopuszańska. Zapraszam. Andrzej Poczobut odznaczony Orderem Orła Białego, czyli najwyższym odznaczeniem państwowym. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi order odebrał wczoraj z rąk prezydenta.
17: Nie czuję się bohaterem. Dla mnie bohaterami tej historii są przede wszystkim żołnierze Armii Krajowej. Osoby, o gloryfikację których byłem oskarżony. Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
16: Mówił Andrzej Poczobut.
14: Słuchacie RMF Max.
16: W RMF Max dbamy o to, żebyście byli na bieżąco. A z aktualnych wiadomości trwa podstawa z języka polskiego. Uczniowie od godziny głowią się nad pytaniami, co mówili warszawscy maturzyści tuż przed wejściem na salę egzaminacyjną.
15: Na tym etapie wielu maturzystów próbowało przewidzieć, jakie lektury są w arkuszu z języka polskiego.
18: No myślę, że tutaj klasycznie lalka na pewno będzie, a nawet jeżeli nie będzie w arkuszu, to w wypracowaniu na pewno się przyda.
15: Jaka myśl jest teraz w głowie, tuż przed?
18: Teraz ja już chcę tylko to napisać, już chcę usiąść tam, nakleić wszystkie naklejki i zacząć robić swoje.
15: Do czegoś można porównać te emocje, to co się tutaj dzieje?
18: Do meczu piłkarskiego, wiadomo, i to na najwyższym poziomie.
16: Przed salą egzaminacyjną w 11 Liceum Ogólnokształcącym imienia Mikołaja Reja w Warszawie był Michał Dobrołowicz. Budowa metra na Bemowie na ostatniej prostej. Trzy nowe stacje wraz ze stacją techniczno-postojową Karolin są już gotowe w blisko 90%. Budowlańcy montują windy i wykańczają perony, by pierwsi pasażerowie wsiedli tu do pociągów pod koniec roku. Sprawdziliśmy w takim razie, jak idą prace na stacji Lazurowa.
19: To już jest gotowa architektura przejścia, płytki są już układane, na górze nad nami instalacje pod światłowody, teletechnikę. Na każdej takiej standardowej stacji do wykonania jest między 250 a 300 kilometrów bieżących kabli, więc to jest wszystko wciągane tutaj na miejsce pod ziemię i siłą ludzkich rąk układamy.
16: Tyle przedstawiciel wykonawcy Bartosz Sawicki z Gulermak Polska. Znamy wyniki konkursu Muzeum Powstania Warszawskiego hashtag 63 sekundy. Hasło 11 edycji brzmiało momenty, które mają dla mnie znaczenie. Nagrodę główną 10 tysięcy złotych oraz statuetkę Grand Prix otrzymała Helena Jastrzębska za filmy Co trzeba, to się wykasuje.
20: Chyba to był jeden z bardziej emocjonujących momentów w moim życiu. No, bardzo pozytywnie. No, kompletnie się nie spodziewałam. W ogóle jak się dowiedziałam, że właśnie nadesłanych zostało ponad 300 prac, byłam lekko speszona co najmniej. I no, kiedy dostałam informację o tym, że mój film zakwalifikował się do finału, no byłam strasznie szczęśliwa.
16: Tyle laureatka konkursu hashtag 63 sekundy, 17-letnia Helena Jastrzębska.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
16: Pięknie, słonecznie, gorąco w Warszawie, lato na całego, maksymalnie na termometrach do 26 stopni, to jest naprawdę sporo jak na wiosnę. No i tego słońca dziś nie będzie brakowało. To zmieni się jutro, bo jutro już w prognozach tylko 23 kreski i może zagrzmieć, może popadać w ciągu dnia. W środę 15 stopni tylko i w środę też obawiamy się opadów deszczu, a obawiają się tego przede wszystkim specy od meteo. No niestety, nie będzie pięknie.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
22: To lećmy z tą dziesiątą w RMF Max, a zaczniemy sobie tę godzinę od jednej z najfajniejszych nowości tegorocznych. Kygo z Khalidem, Save My Love. Dawid Miązek, zapraszam.

0: Right. Pink Panthers i Zara Larsson, to jest RMF Max. Słuchajcie, jak czasem oglądamy mecze, kto kibicuje, to wiecie, jakie to jest uczucie, jak nasz piłkarz strzela z dystansu i trafia w samo okienko. No, czy to jest proste, tak strzelić i trafić? No, raczej nie, ale za to jaka euforia, jak się uda. To trochę jak z zabawą za dużo, za mało, która właśnie ruszyła w RMF Max. Wiemy, że do zgarnięcia jest więcej niż 10 tysięcy złotych, a mniej niż 20 tysięcy i dokładnie tę sumkę trzeba ustrzelić i okej, na razie będzie trochę trudno, ale po pierwsze za każdy strzał macie i tak 5 stówek, po drugie po każdym strzale będzie coraz łatwiej, bo sobie te widełki będziemy zawężać, a po trzecie jak się uda trafić już teraz, no to piękna kaska jest do wzięcia, więc dlaczego nie dać sobie szansy na zgarnięcie tych pieniędzy i zrobienie sobie na przykład wypasionych wakacji albo długo odkładanego remontu w domu. Wślijcie hasło Max pod 7327 za 3,69 albo wbijajcie na www.rmfmax.pl. Po prostu tam parę kliknięć i jesteście w grze i już dzisiaj w finale możemy się spotkać. 500 za sam strzał, a może być więcej, może być między 10 a 20 tysięcy złotych kwota na twoim koncie. Tylko no, nie będzie, jak sobie nie dasz szansy. Wchodź do gry rmfmax.pl albo 7327 i hasło Max.
1: Reklama. To co, Angela? Idziemy na rower?
2: Ale mój stary już nie daje rady.
1: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
2: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
1: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Teraz najnowsza prognoza pogody. Już wkrótce. Czekają nas upały, burze, chłody. Wszystko niemal jednocześnie.
5: Jak to się zrelaksować na własnym tarasie?
4: Z Centrum Pergoli to możliwe.
5: Jak?
4: Dzięki nowoczesnemu zadaszeniu tarasu, które umożliwi relaks niezależnie od pogody. Otwierany dach, przesuwne ścianki, oświetlenie.
5: O, a ceny?
4: Prognozujemy miłe zaskoczenie. Sprawdź na centrumpergoli.pl i ruszaj do Janek. Ulica Mszczonowska 14.
6: Dzięki zajęciom na dziennikarstwie stworzyliśmy swój kanał w mediach społecznościowych.
7: Relacje z ludźmi na studiach są 10 na 10.
8: Na jednym z zaliczeń na kulturoznawstwie malowaliśmy obrazy w różnych stylach. Wszyscy uważali, że nie mają talentu, a jednak fajnie nam to wyszło.
9: A jaka będzie twoja opowieść? Studiuj na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i otwórz nowy rozdział swojej historii. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje-studia. UKSW. Wiemy, że jesteś kimś.
10: Słyszysz to? To Jungle Night w Factory Ursus. Tylko 7 maja dodatkowe minus 50%.

0: Nowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Ursus i poczuj klimat Jungle Night.
1: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
2: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
3: 9 maja w warszawskiej Progresji Technostrona Euforii Dźwięku. A w line-upie Anfisa Letiago, Pan Pot, Dobra Faza i Siasia. Warszawa, 9 maja, Progresja. Bilety dostępne na euforiadźwięku.pl.
4: Szukasz samochodu, który naprawdę pasuje do Twoich potrzeb? Poznaj przyszłość Mercedesa podczas Dni Otwartych 8 i 9 maja w Auto Torino Warszawa. Wsiądź za kierownicę nowych elektrycznych modeli CLA, GLB, GLC. Spotkaj się z ekspertami i poznaj ofertę przygotowaną z okazji 140 lat innowacji, także na pozostałe modele. Sprawdź, jak może wyglądać Twój Mercedes. Wybierz napęd dopasowany do Twoich potrzeb. 8-9 maja. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
6: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit.
10: I po reklamie.

To oczywiście Dawid Podsiadło w RMF Max Warszawa, a nam się po majówce zaczyna sezon, no oczywiście maturalny. Już dzisiaj się tam maturzyści zmurzają, ale też sezon na Juvenalia. No już w ten weekend, słuchajcie, w piątek i w sobotę startują Juvenalia Uniwersytetu Warszawskiego na letniej scenie progresji. Line-up naprawdę udany, bo to takie dla każdego coś miłego. W piątek zagrają Hubert, Wilki, Lemon i Kosma Król, a w sobotę Ewa Farna, Żabson, Kacperczyk, Kizo, Perfect i Łukasz Drapała. No i słuchajcie, z biletem juvenaliowym wchodzicie jeszcze na biforek czwartkowy w Hybrydach, na piątkowe afterparty w Progresji i na Silent Disco sobotnie w klubie Palladium. Nie wiem w ogóle, czy jeszcze bilety zostały w sprzedaży. Chyba tak, ale jakby co, to ja mam dla was jeszcze takie spod lady podwójne wejściówki na Juvenalia. Jeżeli chcecie je zgarnąć, to na 3001, słuchajcie, SMS-owo, koszt jak za zwykłą wiadomość, napiszcie mi, na kogo najbardziej chcielibyście się na te koncerty juvenaliowe wybrać. No i dlaczego? 3001, piszcie śmiało, ja do kogoś odzwonię z podwójnymi biletami na Juvenalia.

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
2: masz. Twój Lucky ma tyle energii i tak pięknie wygląda. Jak to robisz?
3: To proste. Daję mu Multiway Vet.
2: Multiway Vet?
3: Tak, tak. Multiway Vet Immuno na odporność, Multiway Vet Osteo na stawy, Multiway Vet Sierść na zdrową skórę i piękną sierść.
2: A dla starszych pupili?
3: Multiway Vet Neuro. To smakowite produkty dla psów i kotów.
2: Multi nam pomogłaś, psia psiułeczko. Gdzie mogę kupić Multiway Vet?
3: Zapytaj lekarza weterynarii lub sprawdź na www.jmsante.pl. Bo szczęście twojego pupila zaczyna się od zdrowia.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Może poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
11: Znałem to już.
10: Dzięki RMF Max.
12: To tego się słucha.
10: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
12: Też bądź pierwszy.
13: Świeże hity.
12: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
13: Tylko w RMF Max.
14: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
15: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.
16: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
19: Zdrowit. Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
5: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
19: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
10: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: I po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest organizator World Balloon Festival. Festiwal Balonów Expo 21. www.festiwalbalonów.pl.
9: Pięknie, słonecznie, gorąco w Warszawie. Lato na całego, maksymalnie na termometrach do 26 stopni. To jest naprawdę sporo jak na wiosnę. No i tego słońca dziś nie będzie brakowało. To zmieni się jutro, bo jutro już w prognozach tylko 23 kreski i może zagrzmieć, może popadać w ciągu dnia. W środę 15 stopni tylko i w środę też obawiamy się opadów deszczu, a obawiają się tego przede wszystkim specy od meteo. No niestety, nie będzie pięknie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest organizator World Balloon Festival. Festiwal Balonów Expo 21. www.festiwalbalonów.pl.
10: Hity na maksa!
13: RMF Max Warszawa.

Rihanna z nami, Only Girl in the World w RMF Max, dochodzi 11, także no niektórzy już tam pewnie kończą tę maturkę z polskiego. Powiedziałbym, że co zdolniejsi kończą, ale to różnie może być, bo owszem, ci zdolniejsi mogli szybko napisać, ale też ci, którzy tak słabo się przygotowali, mogli uznać, że a dobra, też więcej nie wymyślę. I tacy zazwyczaj mają więcej niż 80%. Tak to działa w 90% przypadków. Dobra, bo sypię tymi procentami, jakby to była matura z matematyki, a to dopiero jutro. Trzymamy kciuki za maturzystów, którzy cały czas piszą. Za chwilę 11, za chwilę flash i pogoda, ale najpierw jeszcze Metzner i Goda.

0: 70% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Halo, halo! Tego nie możesz przegapić. Tylko 15 km od Warszawy w Olszewnicy Nowej czeka na Ciebie Riviera Resort. Hotel i restauracja, które sprostają każdej okazji. Tu zorganizujesz wesele, urodziny, chrzciny, komunię, a także firmową imprezę, konferencję, a nawet targi. Riviera Resort to hotel z wygodnymi pokojami, wielokrotnie nagradzana restauracja i wyjątkowe położenie pod samym lasem. Riviera Resort. Tu tworzymy piękne historie.
8: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.

0: Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
3: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Jest punktualnie 11 w RMF Max Warszawa. Pora na flesz. Anna Łopuszańska, zapraszam. Podpisanie umowy SAIF odbędzie się w piątek w Warszawie. Wkrótce po złożeniu podpisów do polskiej kasy wpłynie zaliczka w wysokości 6,5 miliarda euro. Umowa opiewa w sumie na 44 miliardy euro na dozbrojenie Polski. Co jeszcze musi się wydarzyć przed podpisaniem umowy?
3: Do sfinalizowania procedury brakuje jedynie formalnej akceptacji Kolegium Unijnych Komisarzy po tym, jak Warszawa odesłała Brukseli uzupełniony tekst umowy. Ze strony komisji to będzie już formalność. Natomiast jak wynika z moich ustaleń, Polska musi zmierzyć się z twardym stanowiskiem Brukseli w kwestii mijającego 30 maja terminu na zamówienia indywidualne.
2: Tyle Katarzyna Szymańska-Borginą.
4: Słuchacie RMF Max.
2: Pod koniec czerwca rusza kolejowe połączenie z Warszawy do Chorwacji. Po drodze pociąg zatrzyma się też w Austrii i Słowenii, a podróż potrwa kilkanaście godzin. Bilety będzie można kupować lada moment.
5: 5 maja rusza sprzedaż biletów na pociąg do Rijeki i do słoweńskiego Kopru. Pociąg będzie kursował 6 razy w tygodniu. W zeszłym roku kursował 4 razy w tygodniu. Pociąg będzie zestawiony do Rijeki i Kopru z 4 wagonów. Jeden wagon będzie więcej. Ceny zaczynają się od 44 euro. W zeszłym roku bilety się bardzo szybko rozchodziły. Myślę, że w tym roku będzie bardzo podobnie.
2: Tyle prezes PKP Intercity Janusz Malinowski. A w środę o pierwsze miejsce przed decydującą fazą Mistrzostw Polski zagrają w stolicy koszykarska Legia Warszawa i King Szczecin. Obydwie czołowe drużyny Orlen Basket Ligi mają identyczny bilans po 29 kolejkach, 21 wygranych i 8 porażek. Z fasady siedziby Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie usunięto neon reklamujący Zonda Krypto. Czy to oznacza, że PKO kończy współpracę z mającą problemy finansowe giełdą kryptowalut?
6: Zapytałam o to prezesa Radosława Pisiewicza, ale na wiadomość nie otrzymałam odpowiedzi. Wcześniej szef PKO zapowiadał, że jeśli giełda kryptowalut nie ureguluje zaległych zobowiązań do końca kwietnia, umowa zostanie zerwana bezkosztowo. Warszawiaków cieszy zniknięcie loga Zonda Krypto z budynku.
7: Uważam, że dobrze, że zdjęli.
8: No to, że tak nocą?
7: No nie chcieli, żeby mieszkańcy, żeby ludzie widzieli.
6: Usłyszałam przed siedzibą PKO-lu.
2: Tematem zajęła się Magdalena Greinert. Chcecie wrócić do sportu? Macie ochotę poprawić formę przed wakacjami? Pamiętajcie, sport to zdrowie, ale z głową i nie wszystko od razu. O tym, jak się przygotować do ruchu, pytamy szefa Kliniki Ortopedii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego profesora Pawła Łęgosza.
9: Mogą również pomóc bardzo fajne materiały na kanałach typu YouTube, gdzie możemy wpisać sobie prostą rzecz, 5-minutowa rozgrzewka i tam na tych filmach instruktażowych jeden do jednego jest pokazana taka aktywność.
2: A teraz prognoza pogody.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Na pogodowych mapach rysują nam się różne scenariusze na ten tydzień. Dziś na szczęście ma być pięknie, słonecznie, bardzo ciepło, właściwie letnio. W Warszawie na termometrach maksymalnie okolice 25 stopni. Jutro już 23 kreski i może zagrzmieć. Raczej to chmury będą miały prowadzenie, a w środę nie wygląda to dobrze. A to dlatego, że znów zrobi się chłodniej, 15 stopni i to chmury przejmą stery zupełnie, może też popadać.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
10: No słuchajcie, jeżeli chodzi o święta, to kalendarz dzisiaj dosłownie pęka w szwach. Dzień strażaka, dzień hutnika, dzień kominiarza, dzień piekarza, dzień garncarza nawet. I uwaga, jeszcze jest Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen. No to niech moc będzie z wami, a tej mocy doda nam teraz Somber na start 11 w RMF Max. Back to Friends. Dawid Miązek, zapraszam.

0: I od dawna to wiem.
1: Nareszcie, męskie granie, orkiestra w RMF Max. My też mieliśmy u progu weekendu takie nareszcie, a potem wziął i zniknął ten weekend błyskawicznie. No to też nie był taki najdłuższy z długich weekendów, nie? Bywały takie dziewięciodniowe nawet majówki, ale słuchajcie, jakby co, na pocieszenie, najbliższy długi weekend już za miesiąc, 4 czerwca, Boże Ciało, to nadrobimy. No i chciałem powiedzieć od razu o sierpniowym długim weekendzie, ale niestety święto w niebo wstąpienia akurat w sobotę w tym roku wypada. No nie sprzyja ten kalendarz, nie sprzyja. Pogoda za to sprzyja, a do pogody jeszcze hity na maksa. Anna na klap za chwilę i Ale Farben Supergirl.
2: Max. Reklama.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
7: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
6: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie...

0: W 24 godziny w mybet.pl masz wybór. Wybierz gotowy model lub stwórz łóżko na zamówienie dopasowane w każdym detalu. Ponad 40 tysięcy sprzedanych łóżek i polska produkcja to jakość, której możesz zaufać. Dopasuj tkaninę, stelaż, materac i stwórz łóżko idealne dla siebie. Zapraszamy do naszych showroomów. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 185 oraz Marki Piłsudskiego 1. mybet.pl. Komfort, który wybierasz.
1: Najgłośniejsza impreza tej wiosny? Juwenalia Uniwersytetu Warszawskiego. Wbijajcie 8 i 9 maja na letnią scenę progresji. Zagrają Żabson, Ewa Farna, Kacperczyk, Hubert, Kizo, Lemon, Wilki, Perfekt i Łukasz Drapała, Kosma Król. Poczuj tę energię. Już 8 i 9 maja na Juwenaliach UW. Wstęp już od 16 lat. Bilety dostępne na biletomat.pl. Więcej w social mediach Juwenalia UW. Poleca RMF Max.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Mocne hity bez przerwy.
3: To działa.
2: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

Obejmuje noce, to Jonathan Liwka i PZ. Słuchacie RMF Max Warszawa. Za nami warszawska majówka, która no dla tych, którzy nie wyjeżdżali z Warszawy, którzy zostali, wyglądała idealnie, to znaczy mały ruch na drogach, no tam nie licząc niektórych wydarzeń, które się działy, a za to w parkach tłoczno, dużo ludzi, fajna atmosfera, no też w zdecydowanej większości przypadków fajna. No i w majówkę też zainaugurowaliśmy tegoroczny sezon na kino letnie w Warszawie, na plaży Poniatówka. Przez dwa dni można było oglądać klasykę polskiej komedii, ale to dopiero początek, bo kina plenerowe dopiero się rozkręcają. Na pewno startuje w tym tygodniu, w piątek konkretnie, sezon na kino pod gwiazdami w browarach warszawskich. Londyn Davida Attenborough sobie obejrzymy, a też jutro z sezonem rusza kino letnie w Honolulu. Tutaj francuski klasyk Do utraty tchu, a na resztę miejscówek z kinem plenerowym na Plac Defilad czy Wilanowską plażę będziemy musieli poczekać albo do końcówki maja, albo do czerwca.

0: Patrzcie, jak on ją kręci. Will You Turn Me? Kaskada w RMF Max i Felix Jan oczywiście. No a was kręci trochę duża kasa. Kogo nie kręci duża kasa? No może tych, co mają jej tak dużo, że już w ogóle tam nie robi wrażenia. Paręnaście tysięcy w tę stronę czy w drugą. Ale to niestety mnie akurat nie dotyczy. Jeśli wy też jednak reflektujecie na kaskę, na duży zastrzyk gotówki, no to słuchajcie, trzeba dołączać do zabawy Szyfr do Wygranej. Nowa zabawa, w której szukamy kwoty ukrytej w naszym sejfie. Jak traficie, no to zgarniacie ją dla siebie, a nawet jak się nie uda trafić, to i tak leci 500 zł do was, więc sytuacja win-win. Między 10 tysięcy a 20 tysięcy taka kwota jest ukryta w sejfie i takie pieniądze mogą trafić właśnie do was, ale najpierw musicie się zgłosić. To na szczęście nie jest trudne. rmfmax.pl, tam wszystkie szczegóły. Albo ślijcie hasło Max pod 7327 SMS-owo za 3,69. Co ci szkodzi? To jest parę kliknięć, a w zamian może być bardzo fajna kaska. rmfmax.pl albo 7327 i hasło Max.
1: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery

0: telio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
1: Szukasz samochodu, który naprawdę pasuje do Twoich potrzeb? Poznaj przyszłość Mercedesa podczas Dni Otwartych 8 i 9 maja w Auto Torino Warszawa. Wsiądź za kierownicę nowych elektrycznych modeli CLA, GLB, GLC. Spotkaj się z ekspertami i poznaj ofertę przygotowaną z okazji 140 lat innowacji, także na pozostałe modele. Sprawdź, jak może wyglądać Twój Mercedes. Wybierz napęd dopasowany do Twoich potrzeb. 8-9 maja. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
2: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Blue City, Vola Park oraz Factory Outlet Annopol i Ursus w Warszawie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
4: 9 maja w warszawskiej Progresji Techno Strona Euforii Dźwięku. A w line-upie Anfisa Letiago, Pan Pot, Dobra Faza i Siasia. Warszawa, 9 maja, Progresja. Bilety dostępne na euforiadźwięku.pl.
5: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
7: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Zdrowit.
13: I po reklamie.
14: Jak działa?

0: Sponsorem prognozy pogody jest organizator World Balloon Festival. Festiwal Balonów Expo 21. www.festiwalbalonów.pl.
1: Na pogodowych mapach rysują nam się różne scenariusze na ten tydzień. Dziś na szczęście ma być pięknie, słonecznie, bardzo ciepło, właściwie letnio. W Warszawie na termometrach maksymalnie okolice 25 stopni. Jutro już 23 kreski i może zagrzmieć. Raczej to chmury będą miały prowadzenie, a w środę nie wygląda to dobrze. A to dlatego, że znów zrobi się chłodniej, 15 stopni i to chmury przejmą stery zupełnie, może też popadać.
0: Sponsorem prognozy pogody jest organizator World Balloon Festival. Festiwal Balonów Expo 21. www.festiwalbalonów.pl.
2: Hity na maksa.
3: RMF Max Warszawa.

0: nie na zawsze, nie na zawsze, bo to już, słuchajcie, drodzy maturzyści, godzinka wam tylko została. Ale ja nie popędzam. 12 za chwilę w RMF Max, o 12 Flash, o 12 pogoda, ale najpierw genialna, nie boję się użyć tego słowa, nowość od Bauzy. I taki automatyczny doładowywacz naszych wewnętrznych baterii. Magnetic.
1: To jest nowość RMF Max.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Teraz najnowsza prognoza pogody. Już wkrótce. Czekają nas upały, burze, chłody. Wszystko niemal jednocześnie.
2: Jak to się zrelaksować na własnym tarasie?
1: Z Centrum Pergoli to możliwe.
2: Jak?
1: Dzięki nowoczesnemu zadaszeniu tarasu, które umożliwi relaks niezależnie od pogody. Otwierany dach, przesuwne ścianki, oświetlenie.
2: O, a ceny?
1: Prognozujemy miłe zaskoczenie. Sprawdź na centrumpergoli.pl i ruszaj do Janek. Ulica Mszczonowska 14.
3: Halo, halo, tego nie możesz przegapić. Tylko 15 km od Warszawy, w Olszewnicy Nowej, czeka na ciebie Riviera Resort. Hotel i restauracja, które sprostają każdej okazji. Tu zorganizujesz wesele, urodziny, chrzciny, komunię, a także firmową imprezę, konferencję, a nawet targi. Riviera Resort to hotel z wygodnymi pokojami, wielokrotnie nagradzana restauracja i wyjątkowe położenie pod samym lasem. Riviera Resort. Tu tworzymy piękne historie.
4: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
5: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie?

0: polska.pl i na stacjach MOL.
1: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
2: Masz Mercedesa i planujesz wakacyjne wyjazdy? W MB Motors przygotujemy Twój samochód na każdą podróż. Wymienimy olej dla lepszej pracy i dłuższej żywotności silnika. Wyczyścimy klimatyzację. W największe upały w kabinie zapanuje świeży i komfortowy klimat. Międzyprzeglądowa wymiana oleju plus czyszczenie klimatyzacji teraz za jedyne 999 zł netto. Umów wizytę online lub odwiedź nasze serwisy w Jankach lub Piasecznie. Różne potrzeby. Zawsze MB Motors.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowit.
6: I po reklamie.

0: Jest punktualnie godzina 12 w RMF Max Warszawa. To pora na Flesz, Anna Łopuszańska. Zapraszam. Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała o pierwszych przypadkach podejrzeń nieuczciwego zachowania maturzystów w czasie egzaminu. Chodzi o opublikowane w mediach społecznościowych zdjęcia fragmentów arkusza egzaminacyjnego. Po południu dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zamierza zgłosić te przypadki do prokuratury. Przypomnijmy, egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym trwa od godziny 9 i przystąpiło do niego ponad 340 tysięcy osób. Egzamin potrwa do 13, a sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa do 21 maja, natomiast sesja egzaminów ustnych potrwa od 7 do 30 maja. Ich terminy każda szkoła ustala we własnym zakresie.
1: Słuchacie RMF Max.
0: A my jesteśmy po to, byście otrzymywali najświeższe informacje w pigułce. O uwagę prosimy kierowców z Warszawy na Moście Gdańskim. Spodziewajcie się utrudnień. Drogowcy będą zabezpieczać przeprawę przed korozją. Jutro zmieni się organizacja ruchu na Wisłostradzie pod remontowanym mostem Poniatowskiego. Kierowcy pojedą w kierunku Mokotowa dwoma pasami. Najpierw drogowcy będą pracowali przy jezdni w kierunku Śródmieścia, potem przeniosą się na część właśnie w stronę Pragi. Kilkudziesięciometrowy fragment prawego pasa na jezdni w stronę Dworca Gdańskiego jest już zagrożony. A my sprawdzamy dla Was też, jak idą roboty w związku z budową metra na Bemowie. Co obecnie dzieje się na stacji Lazurowa?
2: W tym momencie na całym kontrakcie pracuje około 350 osób podwykonawców i 120 osób kadry inżynierskiej Gulerma. Te liczby wraz z kolejnymi tygodniami, one będą się sukcesywnie zwiększać wraz z postępem robót wykończeniowych, bo do zakończenia jest przebicie ściany pomiędzy istniejącym odcinkiem a odcinkiem nowo budowanym.
0: Mówił nam przedstawiciel wykonawcy Bartosz Sawicki z Gulerma Polska. Trzy nowe stacje wraz ze stacją techniczno-postojową Karoliny są już gotowe w blisko 90%. I na zamknięcie podsumowanie finału konkursu hashtag 63 sekundy. Organizatorem było Muzeum Powstania Warszawskiego. Hasło to momenty, które mają dla mnie znaczenie. Nagroda główna powandrowała do Heleny Jastrzębskiej za filmę Co trzeba, to się wykasuje. Czy pomysł na film był od początku, czy zrodził się w trakcie montażu?
3: Z pomysłem miałam wielki kłopot, ponieważ dni do końca zgłoszeń było coraz mniej, a ja nadal nie miałam filmu, a strasznie chciałam wziąć udział w konkursie. No więc wiedziałam, że chcę nagrać coś o rodzinie, więc w trakcie świąt wielkich wzięłam ze sobą po prostu aparat i zaczęłam nagrywać.
0: I udawało się, czy się nie udawało?
3: Większość z tego, co nagrałam, po prostu jakoś mi się nie kleiła. No i ten film tak naprawdę wyszedł jakoś tak naturalnie w momencie, kiedy zauważyłam, jakie fajne relacje zachodzą między właśnie członkami mojej rodziny w trakcie, kiedy ustawiali się do zdjęcia, to uznałam, że muszę to nagrać i po prostu z tego wyszedł film.
0: Tyle laureatka konkursu hashtag 63 sekundy, 17-letnia Helena Jastrzębska. Teraz prognoza pogody w RMF Max.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Pogoda w Warszawie na razie idealna. Zdecydowaną przewagę ma słońce i tak pozostanie do końca dnia. Natomiast jeśli chodzi o termometry, one pokazują wręcz letnie wartości wiosną. Maksymalnie 26 stopni, także można się dzisiaj poopalać, można skorzystać z tej pięknej pogody i korzystajcie koniecznie, bo jutro ta pogoda ma się zmienić. Z tego, co pokazują te najnowsze modele synoptyczne, to jutro już 23 stopnie i może zagrzmieć, może popadać. W środę tylko chmury i 15 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
4: O tym, że dzisiaj jest dzień strażaka, hutnika, kominiarza, garncarza, piekarza, a nawet dzień Gwiezdnych Wojen, to już mówiłem, ale nie powiedziałem, że dzisiaj jest Światowy Dzień Powolności. No i po co się tam spieszyć w poniedziałek. To tak na łagodne wejście w popołudnie. BTS i Swim w RMF Max. Dawid Miązek, zapraszam jeszcze przez godzinkę.

New Religion w RMF Max, czyli rewelacyjna absolutnie przeróbka wielkiego hitu Faithless Insomnia, tym razem z Bebe Rexą. To nowa wersja, a za chwilę przed nami też nuta z lat 90., ale w oryginale, której nawet nie trzeba przerabiać, bo nic się nie zestarzała, dalej działa i dalej tam porusza coś w brzuszku fajnie. Pras, razem z nim członek Wu-Tang Clan ODB i ze zmysłowymi wokalnymi wstawkami Mia, Ghetto Superstar.

0: Wiktor Waligura i cztery pory roku w RMF Max, no niby cztery, ale my już myślimy tylko i wyłącznie o jednej, o lecie i o wakacyjnych wyjazdach, na które gdzieś tam może troszeczkę zabraknąć gotówki, żeby to fajnie spiąć, ale tu cali na biało pojawiamy się my, czyli RMF Max. Wystartowała nowa zabawa Za dużo, za mało w RMF Max. I co to znaczy? To znaczy, że do wzięcia jest między 10 tysięcy a 20 tysięcy złotych. Ile dokładnie? Tego nie wiem, bo nawet mnie nie zdradzono, ale wiem na pewno, że kto odgadnie dokładną kwotę, ten zabiera te pieniądze ze sobą. Po prostu. Może być 11, może być 16, może być 19 tysięcy złotych. Ważne, że trafiają do ciebie. A nawet jak się nie uda trafić, to spokojnie, i tak z pustymi rękami nie zostawiamy. Więc wchodź do gry teraz, dokładnie w tym momencie. A dlaczego teraz i dokładnie w tym momencie? Dlatego, że teraz, tak, jeszcze patrzę przez okno w studiu na ekipę, tak, mam zielone światło, teraz odpalamy szybką, błyskawiczną rundę bonusową i przez najbliższe 7 minut 49 razy mnożymy wasze szanse na znalezienie się w finale i na zgarnięcie tych pieniędzy. 7327, hasło Max, pod ten numer SMS-em wysyłasz za 3,69 albo wbijasz na www.rmfmax.pl i może jeszcze dzisiaj cieszysz się z bardzo fajnego zastrzyku gotów. rmfmax.pl albo 7327. Tylko 7 minut rundy bonusowej.
1: Max. Reklama.
2: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
3: O kurde.
2: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
3: No jak najbardziej, jak najchętniej.
2: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
6: Szukasz samochodu, który naprawdę pasuje do twoich potrzeb? Poznaj przyszłość Mercedesa podczas Dni Otwartych 8 i 9 maja w Auto Torino Warszawa. Wsiądź za kierownicę nowych elektrycznych modeli CLA, GLB, GLC. Spotkaj się z ekspertami i poznaj ofertę przygotowaną z okazji 140 lat innowacji, także na pozostałe modele. Sprawdź, jak może wyglądać twój Mercedes. Wybierz napęd dopasowany do twoich potrzeb. 8-9 maja. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
7: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
8: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.

0: Słyszysz to? To Jungle Night w Factory Ursus. Tylko 7 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Factory Ursus i poczuj klimat Jungle Night.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda. Castorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
8: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Zdrowid.
12: I po reklamie.
13: Playlista, co zrobić dzień.
14: Niech się dzieje.
13: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

Talk to you another 54 Ultra. Słuchacie RMF Max Warszawa. Którą tam godzinę pokazują wasze złote Rolexy? Mam nadzieję, że Ferrari się nic wam nie zepsuło. No tak nieprzypadkowo pytam, bo słuchajcie, z najnowszych danych niezmiennie wynika, że w Warszawie zarabia się najlepiej w Polsce. Chociaż taka ciekawostka, Kraków nas wyprzedził. Nie tak ogólnie, bo ogólnie dalej średnia pensja w Warszawie jest najwyższa, ale w kategorii duże firmy to właśnie Kraków. O włos, o tam parę stówek brutto, ale jednak wygrywa. No ale w tej kategorii ogólnej Warszawa cały czas króluje. 11 200 zł brutto. To jest średnia pensja w Warszawie, czyli jakieś takie niecałe 8 tysięcy na rękę. No chociaż trzeba pamiętać, że ze średnią to jest tak, że jak szef zarabia kilkadziesiąt tysięcy, a pracownicy po 4, to mniej więcej tyle właśnie wychodzi. Ale no ze statystykami się nie dyskutuje. A najgorsze zarobki są, słuchajcie, w Kielcach. Także podwójne nieszczęście, bo tam nie dość, że wieje jak kieleckie, jeszcze zarobki niskie. Fukaj i Vito Bambino. Zabiorę cię tam, czyli gdzie? Do Kielc?

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tego nie da się pomylić z niczym. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max.
2: Iga Świątek, słuchajcie, no, ma nową pasję, nowe hobby. Teraz okay, w wolnym czasie Iga Świątek bawi się golfem.
3: Golfem się bawi. No. Ja się kiedyś bawiłem golfem.
2: Tak?
3: Rozciągnąłem sweter.
4: Śmiej się od samego rana.
1: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama. Yeah.

0: po w mojej Biedronce.
1: Ciesz się ogrodem bez marznięcia. W Jula znajdziesz dwumetrowy gazowy parasol grzewczy na praktycznych kółkach, dzięki którym bez trudu możesz go do woli przestawiać. Tylko za 699 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Asiu, pamiętaj, za tydzień impreza. Gotowa?
3: Kochana, ja nie jestem gotowa pokazywać się nawet po zmroku. Te pierwsze zmarszczki, sucha skóra, wypadające włosy bez blasku.
2: Zobaczysz, zabłyśniesz dzięki Kolibre.
3: Co to?
2: Kolagenowa bomba regeneracyjna wzbogacona witaminami w formie szota.
3: Szota? To da się wypić?
2: Jest owocowo pyszne, a efekty, dziewczyno, zobaczysz. Kolagen Kolibre. Piękno i zdrowie zaczynają się w środku.
4: Twój Lucky ma tyle energii i tak pięknie wygląda. Jak to robisz?
5: To proste. Daję mu Multiway Vet.
4: Multiway Vet?
5: Tak, tak. Multiway Vet Immuno na odporność, Multiway Vet Osteo na stawy, Multiway Vet Sierść na zdrową skórę i piękną sierść.
4: A dla starszych pupili?
5: Multiway Vet Neuro. To smakowite produkty dla psów i kotów.
4: Multi nam pomogłaś, psia psiułeczko. Gdzie mogę kupić Multiway Vet?
5: Zapytaj lekarza weterynarii lub sprawdź na www.jmsante.pl. Bo szczęście twojego pupila zaczyna się od zdrowia.
6: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
7: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.

0: telio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
1: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
2: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
3: Szukasz samochodu, który naprawdę pasuje do Twoich potrzeb? Poznaj przyszłość Mercedesa podczas Dni Otwartych 8 i 9 maja w Auto Torino Warszawa. Wsiądź za kierownicę nowych elektrycznych modeli CLA, GLB, GLC. Spotkaj się z ekspertami i poznaj ofertę przygotowaną z okazji 140 lat innowacji, także na pozostałe modele. Sprawdź, jak może wyglądać Twój Mercedes. Wybierz napęd dopasowany do Twoich potrzeb. 8-9 maja. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
6: To jest RMF Max.
5: Hity na maksa.
6: Warszawa 95 i 8 FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest organizator World Balloon Festival. Festiwal Balonów Expo 21. www.festiwalbalonów.pl.
8: Pogoda w Warszawie na razie idealna. Zdecydowaną przewagę ma słońce i tak pozostanie do końca dnia. Natomiast jeśli chodzi o termometry, one pokazują wręcz letnie wartości wiosną. Maksymalnie 26 stopni, także można się dzisiaj poopalać, można skorzystać z tej pięknej pogody i korzystajcie koniecznie, bo jutro ta pogoda ma się zmienić. Z tego, co pokazują te najnowsze modele synoptyczne, to jutro już 23 stopnie i może zagrzmieć, może popadać. W środę tylko chmury i 15 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody jest organizator World Balloon Festival. Festiwal Balonów Expo 21. www.festiwalbalonów.pl.
5: RMF Max.
6: RMF Max Warszawa.

I na te ostatnie parę minut pisania maturzystom życzymy tyle energii, ile jest w tym kawałku. Ariana Grande z Zedem, Break Free w RMF Max. Ja już powoli miejsce w studiu robię Ani Wojtkowiak i Fiołasowi. Za chwilę program I Wszystko Gra, a ode mnie jeszcze mocna nuta, zwłaszcza za kółko win od Gibsona. No i słyszymy się jutro po 9:00. Dawid Miązek, cześć.

0: Reklama.
1: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
0: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Teraz najnowsza prognoza pogody. Już wkrótce. Czekają nas upały, burze, chłody. Wszystko niemal jednocześnie.
4: Jak to się zrelaksować na własnym tarasie?
3: Z Centrum Pergoli to możliwe.
4: Jak?
3: Dzięki nowoczesnemu zadaszeniu tarasu, które umożliwi relaks niezależnie od pogody. Otwierany dach, przesuwne ścianki, oświetlenie.
4: O, a ceny?
3: Prognozujemy miłe zaskoczenie. Sprawdź na centrumpergoli.pl i ruszaj do Janek. Ulica Mszczonowska 14.
5: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
6: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
5: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
7: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Cześć, tu Michał Miczut, komentator Kanal Plus. Już od jutra półfinały UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a w środę Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
9: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko 1,69 zł z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowit.
14: Castorama!
15: Teoria
13: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
13: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: A co tam w Carrefourze?
16: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje, w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
0: I po reklamie.

0: Jest punktualnie 13 w RMF Max Warszawa, to pora na Flesz. Anna Łopuszańska, zapraszam. System antydronowy SAN i umowy na bojowe wozy piechoty Borsuk to pierwsze inwestycje, które zostaną sfinansowane w maju z pieniędzy z zaliczki SAFE. Polska w pierwszej transzy otrzyma zaliczkę w wysokości 6,5 miliarda euro. Kiedy trafią do nas kolejne pieniądze?
1: Wnioski o wypłatę środków w ramach pożyczki SAFE składa się dwa razy w roku, w maju i w październiku, a więc kolejna zaliczka trafi na konto Banku Gospodarstwa Krajowego jesienią. Wówczas Polska musi przesłać Komisji Europejskiej stan realizacji wszystkich dotychczasowych projektów i na tej podstawie zostanie wyliczona kwota, którą otrzymamy. Każda kolejna transza będzie uzależniona od postępu w realizacji projektu.
0: A to był Jakub Rybski.
2: Słuchacie RMF Max.
0: A teraz słuchajcie, fani kolejowych podróży. Wkrótce, pod koniec czerwca, ruszy skład z Warszawy do Chorwacji. Jak przetrwać tak długą podróż pociągiem, bo to jednak kilkanaście godzin? No, sporo.
3: Podróż do Chorwacji jest rzeczywiście długa. Trzeba pamiętać o tym, że Wars jest odpinany w Wiedniu, więc do końca, na tym ostatnim odcinku podróży, trzeba sobie, jeśli chodzi o jedzenie, radzić samemu. W wagonie sypialnym będzie można kupić kawę czy herbatę, natomiast już nie będzie można kupić dużego posiłku. Warto zebrać więc ze sobą śniadanie.
0: Kurczę, ale to się można zanudzić.
3: Warto zabrać jakieś rozrywki do wykorzystania w czasie podróży. Oczywiście polecam książki, jak ktoś jedzie z dziećmi, świetnie sprawdzają się gry takie, jak my znaliśmy z dawnych lat. Sprawdza się na przykład domino.
0: Mówił ekspert rynku kolejowego podróżnik Łukasz Malinowski. Aleje ujazdowskie mają przejść solidny lifting. Arteria ma zostać przebudowana. Co z terminami?
4: W tej chwili zamawiamy projekt. Zakładamy, że około roku będzie trwało przygotowanie dokumentacji projektowej, więc realizacja tych zmian nastąpi na przełomie roku 27 i 28, w zależności od tego, jaki zakres tej przebudowy. Myślimy o tym, żeby połączyć go przynajmniej częściowo z wymianą nawierzchni też, która już jest mocno zużyta.
0: Mówił w RMF Max Mikołaj Pieńkos z ZTM-u. W siatkarskiej Plus Lidze trwa walka o brąz, bo PGE Projekt Warszawa, choć prowadził w grze 2-0, trzeci mecz przegrał wczoraj z Asseco Resowią 3-2. No cóż, zabrakło niewiele, ale teraz trzeba się pozbierać.
5: My musimy przeanalizować szybko, co zawiodło, co nie zawiodło i jechać do Rzeszowa walczyć, bo wiemy o tym, że będzie jeszcze ciężej w Rzeszowie.
0: Tyle kapitan PGE Projektu Warszawa Damian Wojtaszek. Czwarty mecz w środę o 17:30 w Rzeszowie. Rusza funduszowy maj. Przez cały miesiąc w poszczególnych województwach będą organizowane różne lokalne wydarzenia, dzięki którym będzie można zobaczyć z bliska efekty funduszy europejskich. U nas w stolicy dziś na przykład multimedialna wystawa Kadry z budowy drugiej linii metra w Warszawie. Obejrzycie najciekawsze zdjęcia. Całą listę wydarzeń znajdziecie na funduszeeuropejskiego.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Pogoda na razie mocno rozpieszcza w stolicy. Zdecydowaną przewagę ma słońce. Właściwie to słońce jest bezkonkurencyjne. Jakieś tam minimalne obłoki się pojawiają, ale nie przejmą dziś sterów. Wiatr wieje słabo, nie przeszkadza. I w dodatku na termometrach mamy bardzo wysokie wartości, 26 stopni. To już w zasadzie lato, nie wiosna. Jutro natomiast 23 stopnie powyżej zera, ale już mogą pojawić się burzowe chmury, a w środę już ma padać. Przez cały dzień będzie nieprzyjemniej, 15 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
6: Dzień dobry po pierwszej.
7: RMF Max, hity na maksa.
8: Anka i Fioła, smeldujemy się w pomajówkowym wajbie. Jak dobrze, że dzisiaj jest dzień powolności w kalendarzu.
6: Do 17 z wami.
2: Poczuj dobry beat.
6: Dziś wszyscy mamy ten sam zapach, zapach grilla.
8: To na włosach, reszta już na pewno ogarnięta.
6: Dziś też wystartowały matury, my startujemy za to z nową zabawą. W niej duża kasa do wzięcia, szczegóły niebawem. Bądźcie z RMF Max.

0: tych najlepszych hitów w RMF Max? Nigdy za wiele. White 2115, Vivi Simon i Palar za nami. Za to w zabawie za dużo, za mało. W naszej nowej grze, która startuje dzisiaj, wygrać możecie sporą kasę, a wystarczy, że wytypujecie, ile pieniędzy mamy dla was do wygrania.
1: Między 10 tysięcy złotych, bo 10 tysięcy to już za mało, a 20 tysięcy. 20 tysięcy to już za dużo. No i teraz zabawmy się w to, ile pieniędzy mamy i jeżeli zgadniecie, to zgarniacie tę kasę całą dla siebie.
0: Hasło Max. Tym hasłem się do zabawy wystarczy zgłosić teraz. 7327 na ten numer za 3,69. Wyślij SMS-a o treści Max i spróbuj upolować dokładną kwotę, którą dziś mamy do wygrania w zabawie za dużo, za mało.
1: Szczegółów szukajcie na rmfmax.pl. RMF Max.
2: Reklama. Tuż po przekroczeniu progu UKSW poczułam dużo większą pewność siebie.
3: Nasz wykładowca okazał się fanem piłki nożnej, tak jak my, i co piątek przychodziliśmy na zajęcia w koszulkach piłkarskich.
2: Wchodziłam na UKSW z marzeniami, a wyszłam z kluczami do własnej klasy.
4: Te historie zaczęły się od jednej decyzji. Wybierz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i stwórz swoją historię. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje-studia. UKSW. Wiemy, że jesteś kimś.
5: Słyszysz to? To Jungle Night w Factory Ursus. Tylko 7 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Factory Ursus i poczuj klimat Jungle Night.
6: 9 maja w warszawskiej Progresji techno strona euforii dźwięku. A w line-upie Anfisa Letiago, Pan Pot, Dobra Faza i Siasia. Warszawa, 9 maja, Progresja. Bilety dostępne na euforiadźwięku.pl.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power 1 rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona.

0: Nie ucieknę, Zalia, Quebo, Faust w RMF Max. No i tak jest, no od poniedziałku nie uciekniemy, ale zawsze możemy go trochę przyspieszyć. Dlatego nasza zabawa, poniedziałek na skróty, dzisiaj startuje. Musimy przytulić maturzystów. CKE, czyli Centralna Komisja Egzaminacyjna, która dostarcza arkusze. Dzisiaj bierzemy ją na tapet.
1: To wy musicie w zabawny, kreatywny sposób rozwinąć ten skrót. CKE. Nagrywacie głosówki na naszym Messengerze, a te najfajniejsze nagradzać będziemy zestawami maksymalnych gadżetów.
0: CKE. Jak można to rozwinąć? No na przykład centrala kontrolowanych emocji. To tak w sprawie matury.
1: Centrala kreowania elit.
0: No, też.
1: CKE. Czekamy na wasze propozycje. Zbieramy głosówki na Messengerze i będziemy za najfajniejsze dawać gadżety do dzieła.

0: Ależ ten numer pasuje do majówkowej pogody. Anima w RMF Max. Ja mam wrażenie, że pogoda w tym roku ma wyjątkowy timing. Zauważyliście? No. Wielkanoc była przepiękna, ale przed i po już było gorzej. Teraz z majówką jest podobnie.
1: Było cudownie, a ma za chwilę zacząć padać. Ręce zacierają rolnicy, niech pada, niech nam trochę nawodni tę ziemię i dobrze, że to nie trafiło w majówkę. Jak będzie dzisiaj? Za momencik sprawdzamy w prognozie.
2: Reklama. Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
3: O kurde.
2: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
3: No jak najbardziej, jak najchętniej.
2: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
6: Wybierasz łóżko szyte na miarę, czy wolisz gotowe, nawet w 24 godziny? W mybed.pl masz wybór. Wybierz gotowy model lub stwórz łóżko na zamówienie, dopasowane w każdym detalu. Ponad 40 tysięcy sprzedanych łóżek i polska produkcja to jakość, której możesz zaufać. Dopasuj tkaninę, stelaż, materac i stwórz łóżko idealne dla siebie. Zapraszamy do naszych showroomów. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 185 oraz Marki Piłsudskiego 1. mybed.pl. Komfort, który wybierasz.
7: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
8: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Halo, halo! Tego nie możesz przegapić. Tylko 15 kilometrów od Warszawy, w Olszewnicy Nowej. Czeka na Ciebie Riviera Resort. Hotel i restauracja, które sprostają każdej okazji. Tu zorganizujesz wesele, urodziny, chrzciny, komunię, a także firmową imprezę, konferencję, a nawet targi. Riviera Resort to hotel z wygodnymi pokojami, wielokrotnie nagradzana restauracja i wyjątkowe położenie pod samym lasem. Riviera Resort. Tu tworzymy piękne historie.
10: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
11: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest organizator World Balloon Festival. Festiwal Balonów Expo 21. www.festiwalbalonów.pl.
14: Pogoda na razie mocno rozpieszcza w stolicy. Zdecydowaną przewagę ma słońce. Właściwie to słońce jest bezkonkurencyjne. Jakieś tam minimalne obłoki się pojawiają, ale nie przejmą gdzieś sterów. Wiatr wieje słabo, nie przeszkadza. I w dodatku na termometrach mamy bardzo wysokie wartości, 26 stopni. To już w zasadzie lato, nie wiosna. Jutro natomiast 23 stopnie powyżej zera, ale już mogą pojawić się burzowe chmury, a w środę już ma padać. Przez cały dzień będzie nieprzyjemniej, 15 stopni.
13: Sponsorem prognozy pogody jest organizator World Balloon Festival. Festiwal Balonów Expo 21.

0: Gdyby ktoś już nie mógł drugiej kawy, no to ma właśnie takie numery jak ten Forever and a Day w RMF Max. Ale strasznie dużo maturzystów mamy w tym roku. Ostatnio tak wielu było 14 lat temu, wyobraźcie sobie, bo w tym roku zdają maturę ci, co poszli i w wieku 6 i 7 lat do szkoły jednocześnie.
1: No, są też plusy, łatwiej ściągać, bo bliżej siebie trzeba siedzieć, jak jest gęściej, prawda?
0: Dobrze.
1: Trudniej na studia chyba będzie się dostać.
0: Właśnie, ja uważam, że powinno się poszerzyć możliwość włożenia większej ilości studentów do jednej sali.
1: Ale żeby... że co, że na kolanach jeden u drugiego? Tak chcesz walczyć z dzietnością w Polsce?
0: No to mogłaby być jakaś nowa metoda. Tymczasem u nas też nowość.
2: To jest nowość RMF Max.
1: Hit lata to jeszcze za dużo, ale do hitu wiosny to mocny kandydat.
0: Body Talk, Ale Farben i Ren Miller.

0: dziurar.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Teraz najnowsza prognoza pogody. Już wkrótce. Czekają nas upały, burze, chłody. Wszystko niemal jednocześnie.
7: Jak to się zrelaksować na własnym tarasie?
6: Z Centrum Bergoli to możliwe.
7: Jak?
6: Dzięki nowoczesnemu zadaszeniu tarasu, które umożliwi relaks niezależnie od pogody. Otwierany dach, przesuwne ścianki, oświetlenie.
7: O, a ceny?
6: Prognozujemy miłe zaskoczenie. Sprawdź na centrumbergoli.pl i ruszaj do Janek. Ulica Mszczonowska 14.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
12: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
13: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
14: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
15: Znałem to już.
14: Dzięki RMF Max.
2: To tego się słucha.
14: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
2: Też bądź pierwszy.
16: Świeże hity.
2: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
16: Tylko w RMF Max.
17: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
18: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
19: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
20: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
19: Latium?
20: Tak! Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
19: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
20: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
16: Zdrowid.
21: I po reklamie.
22: Jest punktualnie 14 w RMF Max, Warszawa, pora na flesz. Anna Łopuszańska, zapraszam. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym w lasach. Mieszkańcy 8 województw otrzymali SMS-y z alertami. Sucho jest na północnym wschodzie kraju, a także w zachodniopomorskim, lubuskiem, na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i w Wielkopolsce.
23: Pożary przy takiej niskiej wilgotności ścioły i przy silnych wiatrach bardzo szybko się taki pożar rozprzestrzenia i staje się niebezpieczny. Apeluję jeszcze raz o ostrożne przebywanie w lesie, przede wszystkim szczególnie używanie otwartego ognia, nie palenie papierosów.
22: Informował i apelował Tomasz Partyka, dyrektor Lasów Państwowych w Wielkopolskiej Pile.
2: Słuchacie RMF Max.
22: A my jesteśmy wszędzie tam, gdzie coś się dzieje, a dzieje się między innymi na budowie metra na Bemowie. Nowe stacje są już prawie gotowe, a budowa metra może przypominać małe miasteczko.
0: Od początku prac budowlanych zostało wydane 7 tysięcy przepustek dla pracowników budowlanych na tym kontrakcie. No można powiedzieć, że małe miasteczko tutaj przewinęło się przez tą budowę, a to jeszcze nie jest koniec. Na tym kontrakcie również rekordowa liczba, mamy do nasadzenia łącznie 1600 drzew. Te drzewa już są zamawiane i one też sukcesywnie będą pojawiały się na placu budowy, raczej w okresie letnim.
22: To był przedstawiciel wykonawcy Bartosz Sawicki z Gulermak Polska. Neon księgarnia MDM z 1976 roku jest już w rejestrze zabytków. W uzasadnieniu decyzji mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków wskazał, że wpisuje się ona w powojenną historię tak zwanej neonizacji Warszawy, realizowanej w latach 50. i 80. XX wieku. Neon wiąże się też z przedsiębiorstwem państwowym Dom Książki, który był głównym detalicznym dystrybutorem książek w latach 1950-1989. Znamy już wyniki konkursu hashtag 63 sekundy. Główną nagrodę zgarnęła Helena Jastrzębska za filmę Co trzeba, to się wykasuje. Organizatorem jest Muzeum Powstania Warszawskiego. Nagrody zostały wręczone podczas 19. edycji Międzynarodowego Festiwalu Mastercard of Camera w Krakowie. W zegorocznym jury zasiedli Magdalena Boczarska, Sonia Szyc i Kacper Zembrzucki.
1: No, wydaje mi się, że zostało postawione przed nami niemałe zadanie, no bo po pierwsze 320 filmów, ale to też było 320 dość jakościowych z roku na rok coraz bardziej filmów.
22: To była jurorka konkursu Sonia Szyc. A propos filmów, to teraz fani dobrej filmowej rozrywki. Mamy dla Was bilety do Cinema City na Sprawiedliwość Owiec. To jest komedia kryminalna. Film powstał na podstawie powieści Liany Swan, która w Polsce wydana została pod tytułem Sprawiedliwość Owiec. Filozoficzna powieść kryminalna. Po wejściówki oczywiście wbijajcie na rmfmax.pl, klikajcie w zakładkę Warszawa. Teraz czas już na prognozę pogody.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
22: Mamy lato w Warszawie, zdecydowanie. Dziś się przewagę ma słońce, chociaż gdzieś tam mogą pojawiać się pod wieczór jakieś chmury, ale nie groźne na razie. Jeśli chodzi o termometry, 26 stopni, więc to są prawdziwe letnie wartości już. Jeśli chodzi o jutro, to 23 kreski powyżej zera, ale już na niebie znacznie więcej chmur i te chmury będą też deszczowe i burzowe, a w środę 15 stopni powyżej zera i już same szarości.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
3: Dawid Podsiadło na start kolejnej godziny. To zawsze dobry wybór.
15: Witajcie w RMF Max. Anka i Fiołas tutaj. Mamy dla Was przygotowanych masę hitów, no i Dawid Podsiadło, tak owszem, jak zegarynka. Yes!

0: Plan, PZ, Kmata i Kas Bałagany w RMF Max, plan B. No plan to podstawa i my też mamy niezły. Na wygranie dużych pieniędzy. W naszej nowej zabawie za dużo, za mało. Teraz mamy bonus.
1: Wchodzicie do zabawy, wysyłając hasło Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Od teraz każde wasze zgłoszenie my mnożymy 77 razy, ale najlepsze jest to, co jest do wygrania.
0: Między 10 a 20 tysięcy jest gdzieś kwota, którą wystarczy wytypować, obstawić. A jeśli, może nawet dziś wam się to uda, po prostu bierzecie ją ze sobą.
1: Na co moglibyście wydać kilkanaście tysięcy złotych? Wakacje, wiadomo. Odświeżony ogród, wiadomo. A może dołożycie sobie do nowego samochodu?
0: Teraz, wchodząc do gry, 77 razy mnożymy twoje zgłoszenie. SMS o treści Max. Wyślij na 7327.
2: Max. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy.

0: teraz najnowsza prognoza pogody. Już wkrótce. Czekają nas upały, burze, chłody. Wszystko niemal jednocześnie.
1: Jak to się zrelaksować na własnym tarasie?
0: Z Centrum Pergoli to możliwe.
1: Jak?
0: Dzięki nowoczesnemu zadaszeniu tarasu, które umożliwi relaks niezależnie od pogody. Otwierany dach, przesuwne ścianki, oświetlenie.
1: O, a ceny?
0: Prognozujemy miłe zaskoczenie. Sprawdź na centrumpergoli.pl i ruszaj do Janek. Ulica Mszczonowska 14.
2: Słyszysz to? To Jungle Night w Factory Ursus. Tylko 7 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Factory Ursus i poczuj klimat Jungle Night.
3: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już od jutra półfinały UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a w środę Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
10: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
11: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
10: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
12: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych.

0: na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Blue City, Vola Park oraz Factory Outlet Annopol i Ursus w Warszawie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: z łatwością zapada w pamięć. Zakaria za nami w RMF Max, a teraz rewolucyjna wiadomość dla tych, którzy używają sztucznej inteligencji. Sąd orzekł, że nie można tak po prostu zwolnić pracownika z powodu zastępowania go przez AI.
1: Brawo!
0: To jest oczywiście w Chinach na razie.
1: A, wiedziałem, że jest gwiazdka.
0: Ale ja wierzę, że to dojdzie do nas również. No, super by było.
1: No, trzeba umieć pracować z AI, jeśli marzyliście o tym właśnie, żeby nauczyć się właściwie promptować, ale żal wam było kasy. Może warto nią zagrać dziś w zabawie za dużo, za mało. Nowa gra w RMF Max, duża kasa do wzięcia, a wiemy, że przecież ta kwota, którą mamy dla was, jest pomiędzy 10 a 20 tysiącami złotych.
0: Na siebie nie ma co oszczędzać. Wyślijcie teraz hasło Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Jak wchodzicie do gry, to my mnożymy jeszcze przez chwilę wasze zgłoszenie 77 razy, ale tylko do 14.50.
1: 7327. SMS o treści Max. Tak, zgarniacie 77 szans na finał, w którym wystarczy tylko właściwie wytypować, jaką kasę uszykowaliśmy dla was.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Co powiecie na taki klimat o poranku?
2: 8210 zł na rękę. Aha. Średnio będziemy dostawać za pracę w 2030 roku w Polsce.
3: O, kto tak powiedział?
2: Premier.
3: Premier, no. Szkoda, że premier tak mówi, bo mało osób w to uwierzy.
4: Siemano rano!
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku już od 5.30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama.
5: Skakuj na rower, a najlepiej zabierz rodzinę na rowerową wycieczkę do lasu. Z Jula to bardzo proste. Bagażnik rowerowy na 4 rowery, montowany na haku holowniczym tylko za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design.
7: Skol Efficient Fun.
8: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
9: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
8: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
10: Ten zabójca nie popełnia błędów.
8: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
12: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
1: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
13: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
14: 9 maja w warszawskiej Progresji Techno Strona Euforii Dźwięku. A w line-upie Anfisa Letiago, Pan Pot, Dobra Faza i Siasia. Warszawa, 9 maja, Progresja. Bilety dostępne na euforiadźwięku.pl.
15: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
16: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
17: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
11: I po reklamie.
8: Muzyka zawsze po pierwsze.
2: Tu się czuję hity.
8: RMF Max.
1: Warszawa 95 i 8 FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest organizator World Balloon Festival. Festiwal Balonów Expo 21. www.festiwalbalonów.pl.
16: Mamy lato w Warszawie, zdecydowanie. Dziś się przewagę ma słońce, chociaż gdzieś tam mogą pojawiać się pod wieczór jakieś chmury, ale nie groźne na razie. Jeśli chodzi o termometry, 26 stopni, więc to są prawdziwe letnie wartości już. Jeśli chodzi o jutro, to 23 kreski powyżej zera, ale już na niebie znacznie więcej chmur i te chmury będą też deszczowe i burzowe, a w środę 15 stopni powyżej zera i już same szarości.
10: Sponsorem prognozy pogody jest organizator World Balloon Festival. Festiwal Balonów Expo 21. www.festiwalbalonów.pl.
4: RMF Max.
1: RMF Max Warszawa.

0: Zawsze jest miło, gdy wpada Katy Perry. Last Friday Night w RMF Max. Choć to chyba mało przyjemne info dla właścicieli psów. We Włoszech, we włoskim Livorno, dokładnie, władze miasta wprowadziły przepisy nakazujące właścicielom psów zmywanie po nich siuśków. Już nie tylko z woreczkiem. Jak nie posprzątasz, to wtedy mandat 500 euro, bo brzydko pachnie w całym mieście.
1: O, proszę bardzo. A to ciekawe, że do psów, a nie do kotów się bardziej, że tak powiem, przymusili. Ale rozumiem, nad psami jeszcze ktoś panuje, nad kotami niekoniecznie.
0: No ale jak masz? Woreczek to wiadomo.
1: No jak?
0: Raz,
1: jak?
0: Dwa i po sprawie.
1: Myjka wysokociśnieniowa.
0: W wersji
1: czuję,
0: mini.
1: Że teraz będzie w wyszukiwarce Google. RMF Max.

0: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
3: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Gorąco

0: KFC.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl. Yeah.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Od świtu do świtu, od nocy do nocy.
3: RMF Max, hit za hitem.
2: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
4: Jest punktualnie 15 w RMF Max Warszawa, czas na flash, sport i pogodę. Anna Łopuszańska, zapraszam. Długi majowy weekend za nami, są jednak i tacy, którzy tłumów nie lubią i dopiero dziś wybrali się na majowy wypoczynek.
5: Więc dobrze, że jeszcze pogoda jest ładna, to możemy cieszyć się pustkami, tak. Dobrą pogodą.
6: Korzystać z tej przedłużonej majówki.
7: To do kiedy ta majówka będzie?
6: Do piątku.
8: Co roku tak jeździmy i nam jak najbardziej to pasuje. Nie wiem jak inni, ale jednak nam pasuje.
9: To jak ktoś lubi ciszę, nie lubi takich tłoków, no to jak najbardziej.
8: To jak najbardziej. Myśmy zaczęli w niedzielę. Za bardzo nie lubimy tłoku na szlakach, więc większość ludzi wyjeżdżała, a myśmy postanowili przyjechać.
4: Z turystami w Kuźnicach rozmawiał Maciej Pałachicki.
2: Słuchacie RMF Max.
4: Pasażerom tramwajów na Bielanach przypominamy o utrudnieniach. Jeszcze przez kilka dni będzie trwać przebudowa przystanków na wysokości metra Słodowiec. Ruch składów na Marymąckiej z tego powodu jest wstrzymany.
10: Do 10 maja włącznie tramwaje nie będą kursować ulicą Marymącką od przystanku metro Marymont do trasy mostu Skłodowskiej Kiri. Linia 17 od strony Służewca będzie dojeżdżać tylko do pętli metro Marymont.
4: A na czym dokładnie polegają prace tramwajarzy?
10: Wspólnie z Zarządem Dróg Miejskich będziemy przebudowywać przystanki tramwajowy metro Słodowiec 05 i autobusowy metro Słodowiec 02. Zlikwidowany zostanie uskok, a sam przystanek będzie wydłużony i poszerzony. Prace wymagają przebudowy oraz regulacji torowiska na długości przystanku, a tym samym wstrzymania ruchu tramwajów.
4: Mówił Witold Urbanowicz z tramwajów warszawskich. Z Warszawy dojedziemy do Chorwacji i to pociągiem. Podróż dla wytrwałych, bo to kilkanaście godzin jazdy. No, połączenie z Warszawy nad Adriatyk rusza już pod koniec czerwca.
11: Wkrótce ruszy sprzedaż biletów PKP Intercity na połączenie do Rijeki. Tym razem będzie można dojechać również do Kopru oraz autobusem do Triestu, więc to nie tylko Chorwacja, ale też po drodze Słowenia, Włochy. Bardzo interesującą ofertę. To połączenie sprawdziło się w zeszłym roku. Teraz tych pociągów będzie więcej i to myślę jest bardzo interesujący kierunek.
4: Mówił ekspert rynku kolejowego podróżnik Łukasz Malinowski. I na tym nie koniec, bo PKP Intercity poszerza swoją ofertę ze stolicy i to już w wakacje.
12: Zapraszamy do pociągów PKP Intercity kursujących w najlepsze regiony naszego kraju, do kurortów, na Mazury. Przykładem doskonałym jest Giżycko, gdzie oferta wzrośnie, oferta pociągów dalekobieżnych dwukrotnie.
4: Tyle Adam Wawrzyniak z PKP Intercity. I na zamknięcie opcja dla imprezowiczów z Warszawy lada chwila, bo 8 maja ruszają Juvenalia, letnia scena progresji będzie wasza. Warszawska Wola stanie się centrum studenckiej zabawy, a bujać będą Hubert Wilki, Lemon, Kosma Król, Ewa Farna, Żabson, Kasperczyk, Kizo oraz Perfekt i Łukasz Drapała. A teraz już sport i Krzysiek Chwaliński.
13: Popołudniowy flash sportowy RMF Max zdominuje piłka nożna. Dziś dokończenie 31. kolejki Ekstraklasy. O 19.00 Radomiak Radom podejmie u siebie Lechię Gdańsk. Wisła Kraków już prawie w Ekstraklasie. Biała Gwiazda wygrała wczoraj ze Stalą Rzeszów 2-1 i do powrotu do najwyższej ligi rozgrywek potrzebuje już tylko jednego punktu. Jutro pierwsze rewanżowe starcie półfinałowe w Lidze Mistrzów. Piłkarze Arsenalu Londyn podejmą Atletico Madryt. W Hiszpanii było 1-1. W środę piłkarska uczta w Monachium, gdzie Bayern spróbuje odrobić jednobramkową stratę z niesamowitego widowiska w Paryżu, które u siebie PSG wygrało 5-4.
4: Polecamy korzystać z pięknej pogody w Warszawie, bo niestety ona nie potrwa długo. Jeszcze dziś na termometrach 26 stopni, jutro 23, ale jutro już to chmury zaczną rządzić. Gdzieś tam zaczną nawet powodować, że będą burze, może popadać. A jeśli chodzi o kolejne dni, to środa już fatalnie wygląda. W tych najnowszych modelach synoptycznych niestety widzimy maksymalnie 15 z plusem i same szarości. Przydadzą się też parasole.
2: Sponsorem programu I Wszystko Gra jest Erste Bank Polska.
14: Gdy po egzaminie maturalnym czytasz właściwe odpowiedzi
15: i czujesz się oświecony.
14: A, to tak było!
15: Ankaj Piołas i Tame Impala na start. Same hity dla maturzystów i dla tych, którzy w pracy.

0: przelecieli tak szybko jak ta majówka. Zara Larsson i Pink Panthers w RMF Max. Teraz Lisa liść mają wolne, no bo matury, wiadomo, a za chwilkę uczniowie podstawówek będą mieli egzaminy ósmoklasisty, więc kolejne wolne. Rodzice tylko się zastanawiają, skąd brać na te urlopy, nie?
1: Jak to skąd?
0: No.
1: No można od nas.
0: Można.
1: Nie trzeba szukać dalej. W zabawie za dużo, za mało. Wystarczy wytypować dokładną kwotę, jaka jest do wygrania. I możecie ją zgarnąć. Już za moment ktoś będzie próbował. Zostańcie.
2: Sponsorem programu I Wszystko Gra jest Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Słyszysz to? To Jungle Night w Factory Ursus. Tylko 7 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Factory Ursus i poczuj klimat Jungle Night.
1: Teraz najnowsza prognoza pogody. Już wkrótce. Czekają nas upały, burze, chłody. Wszystko niemal jednocześnie.
2: Jak to się zrelaksować na własnym tarasie?
1: Z Centrum Bergoli to możliwe.
2: Jak?
1: Dzięki nowoczesnemu zadaszeniu tarasu, które umożliwi relaks niezależnie od pogody. Otwierany dach, przesuwne ścianki, oświetlenie.
2: O, a ceny?
1: Prognozujemy miłe zaskoczenie. Sprawdź na centrumbergoli.pl i ruszaj do Janek. Ulica Mszczonowska 14.
3: Twój laki ma tyle energii i tak pięknie wygląda. Jak to robisz?
4: To proste. Daję mu Multiway Vet.
3: Multiway Vet?
4: Tak, tak. Multiway Vet Immuno na odporność, Multiway Vet Osteo na stawy, Multiway Vet Sierść na zdrową skórę i piękną sierść.
3: A dla starszych pupili?
4: Multiway Vet Neuro. To smakowite produkty dla psów i kotów.
3: Multi nam pomogłaś, psia psiłeczko. Gdzie mogę kupić Multiway Vet?
4: Zapytaj lekarza weterynarii lub sprawdź na www.jmsante.pl. Bo szczęście twojego pupila zaczyna się od zdrowia.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego.

0: tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
0: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: 2 plus 1 gratis. Oraz trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny, 3 opakowania na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: Szwedzka Mafia w RMF Max. A teraz pora na pierwszy finał naszej nowej zabawy Za Dużo, Za Mało.
1: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Kim będzie ten szczęśliwca, który dzisiaj pierwszy będzie obstawiać, ile jest na naszym koncie? No i co najważniejsze, czy podniesie telefon?
0: Wybieramy numer wylosowany.
3: Tak, słucham.
0: Halo, dzień dobry, cześć. Radio RMF Max się kłania. Anka i Fiołast, dzwonimy w finale zabawy Za Dużo, Za Mało.
2: Dzień dobry, z kim mamy przyjemność?
3: Dzień dobry, cześć, Mateusz.
0: Cześć, Mati. Na czym cię zastaliśmy? Co robisz?
3: Przed kompem, przy pracy i przy telewizorze, tak naprawdę, więc...
0: Multitasking!
2: Teraz jeszcze trzecią rzecz.
0: To jeszcze do tych dwóch zadań dorzuć granie o dużą kasę w RMF Max, bo jesteś w finale naszej zabawy i musisz teraz wytypować kwotę, która twoim zdaniem jest na naszym koncie i czeka na szczęśliwego zwycięzcę, którym ty już za moment możesz się stać.
2: Mój drogi, mamy widełki, w których wiadomo, że ta kwota się mieści. Jeżeli trafiasz idealnie w tę kwotę, no to po prostu przelewamy ci te pieniądze. Na ten moment możemy ci powiedzieć, że na pewno to jest więcej niż 10 tysięcy złotych, ale mniej niż 20 tysięcy. Ile mamy na koncie?
3: To spróbujmy może 14 331 złotych.
0: 14 331 złotych.
2: Powiem tak, to jest za mało. I dobry, i zły komunikat, bo to jest za mało, ale to znaczy, że jest więcej pieniędzy do wygrania.
0: Ale słuchaj, zadanie miałeś najtrudniejsze, bo to pierwszy finał naszej zabawy i teraz będzie już łatwiej, bo te 14 331 zł to teraz nasza dolna granica. Wiemy, że jest tam więcej pieniędzy. A dla ciebie, Mati, mamy 5 stówek na pocieszkę w poniedziałkowe popołudnie.
2: Za miłe, dobre obstawianie.
3: Super, dziękuję bardzo.
1: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Z odcinka na odcinek ta zabawa będzie robić się coraz ciekawsza. Ile kasy jest do zgarnięcia? Jutro można znowu typować.
0: No bo ktoś tę kasę na końcu na pewno wyciągnie i to możesz być ty. Zgłoście się choćby na rmfmax.pl, a to Kungs.

0: ciągnie do ciebie.
1: Jak średnio ciągnie albo kiepsko chłodzi, to trzeba chyba nabić klimatyzację. To pokazały ostatnie dni tym kierowcom, którzy tego dawno nie robili. Męskie granie orkiestra za nami w RMF Max.
2: Klimatyzacja to się jutro może przydać. Jutro nawet do 29 stopni w niektórych miejscach w Polsce. Owszem, będzie pochmurno, ale wciąż gorąco. A jak dziś, jeszcze po południu, to sprawdzamy za chwilkę w prognozie pogody. Zostańcie. RMF Max. Reklama. Yeah.

0: w mojej Biedronce.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Słyszysz to? To Jungle Night w Factory Ursus. Tylko 7 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Factory Ursus i poczuj klimat Jungle Night.
5: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design.
6: Skol. Fashion. Fun.
7: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.

0: na stereo.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
1: Halo, halo, tego nie możesz przegapić. Tylko 15 kilometrów od Warszawy w Olszewnicy Nowej czeka na ciebie Riviera Resort. Hotel i restauracja, które sprostają każdej okazji. Tu zorganizujesz wesele, urodziny, chrzciny, komunię, a także firmową imprezę, konferencję, a nawet targi. Riviera Resort to hotel z wygodnymi pokojami, wielokrotnie nagradzana restauracja i wyjątkowe położenie pod samym lasem. Riviera Resort. Tu tworzymy piękne historie.
2: 9 maja w warszawskiej Progresji Technostrona Euforii Dźwięku. A w line-upie Anfisa Letiago, Pan Pot, Dobra Faza i Siasia. Warszawa, 9 maja, Progresja. Bilety dostępne na euforiadźwięku.pl.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: I po reklamie.

0: Polecamy korzystać z pięknej pogody w Warszawie, bo niestety ona nie potrwa długo. Jeszcze dziś na termometrach 26 stopni, jutro 23, ale jutro już to chmury zaczną rządzić. Gdzieś tam zaczną nawet powodować, że będą burze, może popadać. A jeśli chodzi o kolejne dni, to środa już fatalnie wygląda. W tych najnowszych modelach synoptycznych niestety widzimy maksymalnie 15 z plusem i same szarości. Przydadzą się też parasole.
1: RMF Max Warszawa.

0: ci oddać.
1: Teksty Sanach na maturze już były wykorzystane. Może w tym roku pojawi się coś od Sobla? Sobel i Kochasz w RMF Max. Matury wystartowały dzisiaj w zabawie poniedziałek na skróty, dlatego rozwijacie w oryginalny sposób skrót CKE.
2: Klasycznie to Centralna Komisja Egzaminacyjna, a w praktyce w waszych głosówkach, Maciek?
3: Maturę już miałem parę lat temu, ale CKE bym rozwinął jako cierpienie każdego egzaminowanego.
2: Brawo!
1: Sama prawda.
2: No, u Mateusza też sama prawda.
4: CKE, czyli człowiek kontra edukacja.
1: Walka jak Dawid i Goliat. Na koniec Justyna. CKE u Justyny to...
5: Czekam, kiedy end.
2: O, i to tak ładnie pasuje i do matury, i do każdego dnia w pracy.
1: Czekam, kiedy end. End dla niektórych już za moment, bo 16 na horyzoncie, a my wysyłamy gadżety Justynie, Marcinowi i Mateuszowi.
2: Głosówki i rozwinięcie CKE możecie cały czas nagrywać na naszym Messengerze, a to już All The Time, John Summit i The Chainsmokers.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
2: Witajcie w poniedziałek, tak dobrze gramy w RMF Max. Odkrywamy hity i nowości. Anima idzie na jedynkę, może właśnie dzisiaj w tej produkcji Beautiful.
1: Hobbes Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Przemek Grabowski, polecam.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz samochodu, który naprawdę pasuje do Twoich potrzeb? Poznaj przyszłość Mercedesa podczas Dni Otwartych 8 i 9 maja w Auto Torino Warszawa. Wsiądź za kierownicę nowych elektrycznych modeli CLA, GLB, GLC. Spotkaj się z ekspertami i poznaj ofertę przygotowaną z okazji 140 lat innowacji, także na pozostałe modele. Sprawdź, jak może wyglądać Twój Mercedes. Wybierz napęd dopasowany do Twoich potrzeb. 8-9 maja. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.

0: www.mokotów.pl.
1: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
2: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
1: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało, a kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
3: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad, dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Miesiąc zamknięty na plusie?
5: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
4: A jak to działa?
5: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
4: To rzeczywiście jasny wybór.
5: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
6: Poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko 1,69 zł z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Są chwile, kiedy chcesz więcej. Więcej przestrzeni. Więcej pewności. Więcej kontroli. Odkryj SUVy BMW stworzone do miasta i poza nim. BMW X3, X5, X7. Niezależnie dokąd jedziesz, jedziesz w klasie premium. Teraz na te modele możesz zyskać korzyść nawet do 120 tysięcy złotych. BMW. Radość z jazdy. Dealer BMW Bawaria Motors Warszawa. Janki Piaseczno zaprasza.
8: I po reklamie.

0: Na zegarach 16 w RMF Max Warszawa, czas na flash i pogodę w pigułce. Monika Chrycko, zapraszam. Chaos w Brukseli wywołała groźba Donalda Trumpa, że zerwie część umowy handlowej z Unią Europejską i wprowadzi podwyższone 20% cła na samochody ciężarowe i osobowe z Europy. Unia, zgodnie z przyjętym wcześniej planem, musi jeszcze tę umowę zatwierdzić.
1: W Parlamencie Europejskim Europejska Partia Ludowa, do której należą Koalicja Obywatelska i PSL, chce przyspieszyć pracę nad sfinalizowaniem tej umowy w imię stabilności i niezaogniania relacji z Waszyngtonem. Natomiast socjaliści nie zgadzają się na szantaż i chcieliby już stosować handlową bazukę.
0: Informowała Katarzyna Szymańska-Borginią.
2: Słuchacie RMF Max Warszawa.
0: Z RMF Max najszybciej dowiecie się, co nowego słychać w mieście. Właśnie dziś ruszyły prace przy ulicy Spacerowej. Wykonawca trasy tramwajowej do Wilanowa wyreguluje tam krawężniki. Kierowcy nie pojadą w lewo z Belwederskiej w Gagarina. Objazd poprowadzi prosto do Chełmskiej. Powoli do końca z kolei zmierza budowa metra na Bemowie. Trzy nowe stacje oraz stacja techniczno-postojowa Karolin są ukończone w prawie 90%. W tej chwili trwa montaż wind i prace wykończeniowe na peronach. Wszystko po to, by na koniec tego roku pasażerowie mogli skorzystać z nowych połączeń. Na powierzchni nad stacjami i tunelami prowadzone są prace porządkowe oraz odtwarzanie dróg i chodników.
3: Na górze mamy trzy w tym momencie zamknięte główne arterie lub zawężone. To jest ulica Płuczyńska, ulica Kopera i ulica Górczewska. Jeżeli chodzi o udostępnianie tych teraz dla ruchu, ulica Kopera najprawdopodobniej pozostanie zamknięta do końca wykonywania kontraktu. Jeżeli chodzi o ulicę Górczewską i o ulicę Połczyńską, będziemy się starali jak najwcześniej na gotowo uruchomić je dla mieszkańców.
0: Tyle przedstawiciel wykonawcy Bartosz Sawicki z Gulermak Polska. Ogłoszono wyniki 11. edycji konkursu Muzeum Powstania Warszawskiego #63sekundy. Hasło tegorocznej edycji brzmiało: momenty, które mają dla mnie znaczenie. Nagrodę główną 10 000 złotych i statuetkę Grand Prix zdobyła Helena Jastrzębska za film pod tytułem Co trzeba, to się wykasuje. Do konkursu zgłoszono rekordową liczbę ponad 300 filmów.
4: Filmy dobre, firmy dobrze zrobione. Pytałem laureatki, skąd się dowiedziały. One wszystkie mówiły, że z naszej kampanii, z Instagrama, więc wydaje mi się, że też po prostu dobrze trafiona do odbiorców kampania spowodowała, że młodzi ludzie chcieli powalczyć, a wygrały naprawdę dobre filmy.
0: Mówił dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. I na koniec krótko o kultowym jarmarku floriańskim, który wraca na Pragę Północ. Wydarzenie odbędzie się 10 maja na ulicy właśnie Floriańskiej. Start o godzinie 10. Na miejscu pojawi się blisko 100 stoisk z rękodziełem, ceramiką, biżuterią, produktami spożywczymi i wyrobami codziennego użytku.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Bardzo ciepłe popołudnie przed nami w stolicy. Na niebie jednak sporo chmur, choć na przejaśnienia także będzie miejsce. W zapowiedziach meteo nie widać na szczęście żadnych opadów. Na termometrach jeszcze dosyć wysoko, bo okolica 27 kreski. W nocy temperatura spadnie do 13 stopni. Noc także dość pogodna, ale wiatr z północnego wschodu może chwilami powiać trochę mocniej. Ciśnienie ma się utrzymać na dosyć wysokim poziomie. Wtorek zapowiada się bardzo ciepły i pogodny.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
5: Minęła 16 i jest funky w RMF Max. Anka, Fiołas, siemacie, mamy poniedziałek, mamy popołudnie, po majówce nie jest źle.
6: No, zwłaszcza jeżeli jesteście już w drodze z pracy do domu, zostańcie z nami, bo za chwileczkę jeszcze sentymentalnie w nawiązaniu do majówki. Back to France i Sombre.

0: bardzo lubię ten nostalgiczny klimat. Sombri Back to Friends w RMF Max. Czy dzisiaj wy też już wróciliście pamięcią do swojej matury? Bo tu, uwaga, wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość. To jest pierwszy temat rozprawki, bardzo ogólny.
1: A drugi?
0: Kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni? No szerzej się nie da i właśnie na to narzekają maturzyści w tym roku.
2: Ale to nie fajnie? Bo no, jak miałaś ograniczoną liczbę lektur w głowie, to zawsze można było się do czegoś doczepić.
0: No więc dlatego pojawiły się takie komentarze. Kiedyś na maturze temat, czy lalka jest odpowiedzią na każde pytanie? Albo w nawiązaniu do dziadów, a imię jego 6-7.
2: Piękne. Polityczna ta matura. Trzeba było odpowiadać tak, żeby każdą interpretację można było wybronić.

0: Felix Jan i Kaskada trzymają nas przy życiu. Tymczasem dzisiaj wszyscy o maturach, a to strażacy mają dziś swój dzień. Dzień strażaka. A do tego hutnicy, kominiarze, garncarze i piekarze też dzisiaj mają swoje święta.
1: Wszyscy skupieni wokół ciepła, nie wiem, czy dostrzegliście. Takie zawody, no.
0: Ciepło pozdrawiamy i ciepło przypominamy. Duża kasa jest do wzięcia w RMF Max. Wystartowała dzisiaj nasza nowa zabawa. Za dużo, za mało.
1: Ciepło, gorąco. Jesteśmy coraz bliżej tej kwoty, która jest do zgarnięcia. To na pewno jest kilkanaście tysięcy. Jutro możesz obstawiać ty i zgarnąć te pieniądze. A po szczegóły sięgaj.

0: Teraz najnowsza prognoza pogody. Już wkrótce. Czekają nas upały, burze, chłody. Wszystko niemal jednocześnie.
1: Jak to się zrelaksować na własnym tarasie?
0: Z Centrum Pergoli to możliwe.
1: Jak?
0: Dzięki nowoczesnemu zadaszeniu tarasu, które umożliwi relaks niezależnie od pogody. Otwierany dach, przesuwne ścianki, oświetlenie.
1: O, a ceny?
0: Prognozujemy miłe zaskoczenie. Sprawdź na centrumpergoli.pl i ruszaj do Janek. Ulica Mszczonowska 14.
2: Wybierasz łóżko szyte na miarę, czy wolisz gotowe, nawet w 24 godziny? W mybed.pl masz wybór. Wybierz gotowy model lub stwórz łóżko na zamówienie, dopasowane w każdym detalu. Ponad 40 tysięcy sprzedanych łóżek i polska produkcja to jakość, której możesz zaufać. Dopasuj tkaninę, stelaż, materac i stwórz łóżko idealne dla siebie. Zapraszamy do naszych showroomów. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 185 oraz Marki Piłsudskiego 1. mybed.pl. Komfort, który wybierasz.
3: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
4: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
5: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
6: A w tobie?
5: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Tuż po przekroczeniu progu UKSW poczułam dużo większą pewność siebie.
8: Relacje z ludźmi na studiach są 10 na 10.
9: Uczelnia zaprosiła bardzo znanego dziennikarza. Każdy na sali chciał z nim chociaż chwilę porozmawiać, ale to właśnie mi udało się z nim nagrać rolkę.
10: A jaka będzie twoja opowieść? Studiuj na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i otwórz nowy rozdział swojej historii. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje-studia. UKSW. Wiemy, że jesteś kimś.
11: Najgłośniejsza impreza tej wiosny? Juwenalia Uniwersytetu Warszawskiego. Wbijajcie 8 i 9 maja na letnią scenę progresji. Zagrają Żabson, Ewa Farna, Kacperczyk, Hubert, Kizo, Lemon, Wilki, Perfekt i Łukasz Drapała, Kosma Król. Poczuj tę energię. Już 8 i 9 maja na Juwenaliach UW. Wstęp już od 16 lat. Bilety dostępne na biletomat.pl. Więcej w social mediach Juwenalia UW. Poleca RMF Max.
12: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025

0: honda.pl.
1: I po reklamie.
2: Najlepiej zmiksowana playlista.
3: Say no more.
2: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM. Wszystkie władze.

0: trzymają to poniedziałkowe tempo. Wiktoria Kida, Oskar Cymsi, Księga Żywiołów w RMF Max. Poniedziałek łatwiej przeżyć, jak bawicie się z nami w zabawie poniedziałek na skróty.
1: Dzisiaj nagrywacie kreatywne rozwinięcie skrótu CKE, czyli Centralna Komisja Egzaminacyjna. Jesteście wspaniali.
2: Cena kebaba eskaluje.
0: Wow.
1: To jest życie po majówce.
0: Nie strasz ludzi, Tomku.
1: Tymczasem Bartek.
3: Witajcie, RMF Max. Z racji, że jestem perukarzem, to skrót CKE rozwinąłbym, że czeszę kudły elegancko.
1: No i w takim stylu właśnie się zgarnia gadżety od RMF Max. Elegancko.
0: Tymczasem my uciekamy. Do usłyszenia jutro po 13.
1: Zostańcie z kanałem nadawczym Anka i Fioła. Dzięki. Zostawiamy was z Rose.

0: Funduszowy Maj.
1: W ramach akcji Funduszowy Maj odwiedzamy różne fajne projekty, które powstały w naszym kraju dzięki funduszom unijnym. A dzisiaj zaglądamy do Sosnowca, gdzie znajduje się Centrum Edukacji Ekologicznej Egzotarium. To niesamowite miejsce, które jest zarówno ogrodem botanicznym, jak i zoologicznym. Ze mną Sylwia Rarok, z którą przejdziemy przez 3 strefy klimatyczne egzotarium. Czujecie? Już zrobiło się ciepło.
2: Tu weszłyśmy właśnie do strefy klimatycznej pustynnej, sukulenty, czyli rośliny, które potrafią magazynować wodę nawet w takim czasie suchym.
1: A po drodze mijamy zwierzaki.
2: Warany, o właśnie, wyleguje się na skalę. Są bardzo ciekawskie, bardzo kontaktowe, już nas zauważyły. Strefa tropikalna jest specyficzna bardzo. Bananowce, daktylowce, palmy. Tutaj mamy czubacze. Mamy pięknego tukana Fernanda, który również jest bardzo towarzyski. I odezwała się Ara właśnie.
1: To jest idealne miejsce, żeby sobie usiąść, popatrzeć, wyciszyć się.
2: Tak, przechodziłyśmy przez strefę akwariów, bo tam też bardzo chętnie odwiedzający siadają na tych pufach naszych i wypoczywają. Także do naszego świata zapraszamy. To jest takie tropikalne serce Sosnowca.
1: Zapraszamy Was w tę egzotyczną podróż, bo warto zobaczyć, jak egzotarium zmieniło się dzięki funduszom unijnym. A już teraz wpadajcie na Facebooka RMF Max, gdzie czeka na Was konkurs, w którym można wygrać głośnik bezprzewodowy, czyli taki idealny gadżet do podróży tych bliskich i tych dalekich.
0: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
0: W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
4: Reklama.
5: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Ha, i nie ma lipy.
6: Hej, to był mój tekst.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: No i nie ma lipy, no.
8: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
9: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
10: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Słyszysz to? To Jungle Night w Factory Ursus. Tylko 7 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Factory Ursus i poczuj klimat Jungle Night.
14: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
15: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
14: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
16: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
17: Teraz najnowsza prognoza pogody. Już wkrótce. Czekają nas upały, burze, chłody. Wszystko niemal jednocześnie.
18: Jak to się zrelaksować na własnym tarasie?
17: Z Centrum Pergoli to możliwe.
18: Jak?
17: Dzięki nowoczesnemu zadaszeniu tarasu, które umożliwi relaks niezależnie od pogody. Otwierany dach, przesuwne ścianki, oświetlenie.
18: O, a ceny?
17: Prognozujemy miłe zaskoczenie. Sprawdź na centrumpergoli.pl i ruszaj do Janek. Ulica Mszczonowska 14.
19: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design.
20: Skol Fashion Pan.

0: Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Castorama!
3: Teoria
1: i praktyka.
3: I po majówce, to co dobre szybko się kończy.
1: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. I po reklamie.
4: Bardzo ciepłe popołudnie przed nami w stolicy. Na niebie jednak sporo chmur, choć na przejaśnienia także będzie miejsce. W zapowiedziach meteo nie widać na szczęście żadnych opadów. Na termometrach jeszcze dosyć wysoko, bo okolica 27 kreski. W nocy temperatura spadnie do 13 stopni. Noc także dość pogodna, ale wiatr z północnego wschodu może chwilami powiać trochę mocniej. Ciśnienie ma się utrzymać na dosyć wysokim poziomie. Wtorek zapowiada się bardzo ciepły i pogodny.
5: RMF Max Warszawa.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.

0: Pirelli na stacjach MOL.
1: Szukasz samochodu, który naprawdę pasuje do Twoich potrzeb? Poznaj przyszłość Mercedesa podczas Dni Otwartych 8 i 9 maja w Auto Torino Warszawa. Wsiądź za kierownicę nowych elektrycznych modeli CLA, GLB, GLC. Spotkaj się z ekspertami i poznaj ofertę przygotowaną z okazji 140 lat innowacji, także na pozostałe modele. Sprawdź, jak może wyglądać Twój Mercedes. Wybierz napęd dopasowany do Twoich potrzeb. 8-9 maja. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
2: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Blue City, Vola Park oraz Factory Outlet Annopol i Ursus w Warszawie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Są chwile, kiedy chcesz więcej. Więcej przestrzeni, więcej pewności, więcej kontroli. Odkryj SUVy BMW stworzone do miasta i poza nim. BMW X3, X5, X7. Niezależnie dokąd jedziesz, jedziesz w klasie premium. Teraz na te modele możesz zyskać korzyść nawet do 120 tysięcy złotych. BMW. Radość z jazdy. Dealer BMW Bawaria Motors Warszawa. Janki Piaseczno zaprasza.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
7: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
8: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Card Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: I po reklamie.

0: nie oceniamy.
1: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
2: Flesz i pogoda to już teraz w skrócie we fleszu RMF Max Warszawa. Monika Chrycko, zaczynamy. Minęła 17. 340 tysięcy maturzystów przystąpiło dzisiaj do matury z języka polskiego na poziomie podstawowym. Jak trudność matury ocenia literaturoznawca z Uniwersytetu Warszawskiego dr Katarzyna Drozd-Urbańska? O to pytał Michał Dobrołowicz.
3: Myślę, że te tematy były przystępne dla tegorocznych maturzystów.
4: Jakie lektury można było wybrać w wypracowaniach?
3: W przypadku tematu pierwszego dotyczącego pracy od razu w sposób naturalny nasuwa się oczywiście pozytywizm. Można byłoby się odwołać do Dżumy, Alberta Camus.
4: A drugi temat, kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni?
3: Tacy bohaterowie jak Andrzej Kmicic, no chociażby Jacek Soplica z Pana Tadeusza.
2: A jutro maturzyści zmierzą się z matematyką.
1: To jest RMF Max Warszawa.
2: Co prawda majówkowe wyjazdy już za nami, ale my sprawdzamy dla Was informacje, które przydadzą się niebawem. Pod koniec czerwca startuje bowiem nowe połączenie kolejowe z Warszawy do Chorwacji. Pociąg będzie kursował przez Austrię i Słowenię.
5: 5 maja rusza sprzedaż biletów na pociąg do Rijeki i do słowiańskiego Kopru. Pociąg będzie kursował 6 razy w tygodniu. Pociąg będzie zestawiony do Rijeki i Kopru z 4 wagonów. Jeden wagon będzie więcej. Ceny zaczynają się od 44 euro.
2: Tyle prezes PKP Intercity Janusz Malinowski. Urzędnicy nie zgodzili się na budowę ścieżki rowerowej w Parku Górczewska. Powodem są obawy o bezpieczeństwo pieszych oraz konieczność ochrony zieleni. Dodatkowo projekt jest niezgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Miasto podkreśla, że obecne aleki są dostępne zarówno dla pieszych, jak i rowerzystów, a tworzenie wydzielonych ścieżek mogłoby zwiększyć ryzyko kolizji. A na drogach dziś jeszcze o wasze bezpieczeństwo dbają policjanci z drogówki i grupy Speed.
6: Światła, czystość tych świateł, a jak światła, to i płyn do spryskiwaczy i wycieraczki, bo to często się okazuje w trasie, że zaczyna padać deszcz, a my nie jesteśmy w stanie oczyścić tej szyby, więc to jest też bardzo istotne.
2: Wymieniał rzecznik Komendy Głównej Policji w Warszawie podinspektor Robert Opas. Teraz w RMF Max Warszawa w pigułce inne informacje. Ruszyła kolejna edycja Warsaw Creative Slam, miejskiego programu dla osób z pomysłem na projekty w sektorze kreatywnym. Program skierowany jest do twórców, projektantów, studentów, absolwentów uczelni artystycznych, freelancerów oraz zespołów rozwijających innowacyjne inicjatywy w obszarach designu, mody, edukacji, mediów, sztuki i technologii. Najlepsze projekty otrzymają nagrody finansowe, a także wsparcie mentoringowe. Szczegóły znajdziecie na stronie Warsaw Creative Slam. Ceka targowa. Powoli dobiega końca modernizacja kina Tęcza na warszawskim Żoliborzu. Na elewacji budynku ponownie pojawiły się kultowe neony autorstwa Magdaleny Byczyńskiej. Po zakończeniu remontu kino Tęcza będzie siedzibą Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Przed nami ciepły i dość pogodny wieczór w stolicy. Co prawda na niebie jest sporo chmur, ale padać nie będzie. Na termometrach powolny spadek, w nocy minimalnie do 13 stopni. Noc natomiast pogodna i także bez deszczu. Opadów nie widać także w zapowiedziach meteo na jutro. Na wtorek, zdaniem meteorologów, pogodny i bardzo ciepły. Termometry w Warszawie mają pokazać nawet okolice 28 kreski powyżej zera.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Hity na maksa.
8: Matko, wreszcie się ta majówka skończyła, wreszcie można było popracować trochę.
9: I człowiek w końcu może pójść do pracy i w końcu nie musi się czuć, jakby było wolne, nie? Tak to właśnie jest w RMF Max i witamy wszystkich absolutnie. Dzień dobry, Filip Kliber.
8: Michał Siwek.
9: 4 minuty po 17:00, zaczynamy kanał nadawczy.
1: Max.
8: Baby Rexa już z numerem New Religion to nowa wersja klasycznego numeru Faithless.

0: Najlepiej, bo pomajówkowo wchodzimy łagodnie w ten poniedziałek. Ed Sheeran za nami.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Kliber.
2: I po raz kolejny czas na wyzwanie. Wyzwanie dla nas, od was. Możecie nam tutaj naprawdę namieszać. Możecie nas wsadzić na tak zwanego konia, wsadzić patyk w szprychy.
0: Możecie nam po prostu napisać na Messenger RMF Max, co było najtrudniejsze w twojej maturze. Możesz sobie teraz przypomnieć, jeżeli nie pisałeś jej dzisiaj akurat, nie? Co tam było trudnego w tej maturze i wysłać to na Messengerze RMF Max i my z tego zrobimy piosenkę. Serio.
2: Obiecujemy. Obiecujemy. Z każdej wiadomości, 100%. Która przyjdzie, każdą uwzględnimy w piosence, którą wspólnie z Filipem napiszemy i puścimy na antenie RMF Max. I to mogą być różne rzeczy. To może być na przykład to, że bardzo nie lubisz czytać i w ogóle musiałeś przeczytać wszystkie zadania na maturze.
0: Jest, najgorzej, to jest
2: straszne,
0: nie?
2: To jest.
0: Albo w ogóle przyjście było najtrudniejsze na maturę. Napisz nam na Messengerze RMF Max, co było najtrudniejsze w twojej maturze. Teraz najlepiej.

0: Najlepsza impreza pomajówkowa w twoim samochodzie to dzięki RMF Max, to Dawid Podsiadło, to kawałek Sezon, to nowość na 18 minut po godzinie 17.
1: I to jest w ogóle najlepsza impreza, bo jesteśmy na niej też my. No, nie proszeni, dzień dobry.
0: Fajnie, że do nas wpadliście na imprezę. A z kolei w ostatnim w podcaście pani Rozenek Majdan opowiedziała, że jej 5-miesięczny syn, ich właściwie, no bo przecież to jest pan Majdan i pani Majdanowa, 5-miesięczny syn już odłożył na studia. Już.
1: Jezu.
0: 5-miesięczny.
1: Ale tempo. W tym tempie chłop będzie rozwiedziony przed przedszkolem.
0: RMF Max. RMF Max. Baba Gugu.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
4: Witajcie w poniedziałek. Tak dobrze gramy w RMF Max. Odkrywamy hity i nowości. Anima idzie na jedynkę. Może właśnie dzisiaj w tej produkcji Beautiful.
3: Bez ekstra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, polecam.
2: Ogłoszenie RMF Max.
5: Reklama.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
7: Masz Mercedesa i planujesz wakacyjne wyjazdy? W MB Motors przygotujemy twój samochód na każdą podróż. Wymienimy olej dla lepszej pracy i dłuższej żywotności silnika. Wyczyścimy klimatyzację. W największe upały w kabinie zapanuje świeży i komfortowy klimat. Międzyprzeglądowa wymiana oleju plus czyszczenie klimatyzacji teraz za jedyne 999 zł netto. Umów wizytę online lub odwiedź nasze serwisy w Jankach lub Piasecznie. Różne potrzeby. Zawsze MB Motors.
8: Dzięki zajęciom na dziennikarstwie stworzyliśmy swój kanał w mediach społecznościowych.
9: Relacje z ludźmi na studiach są 10 na 10.
10: Na jednym z zaliczeń na kulturoznawstwie malowaliśmy obrazy w różnych stylach. Wszyscy uważali, że nie mają talentu, a jednak fajnie nam to wyszło.
11: A jaka będzie twoja opowieść?

0: netto za megawattogodzinę.
1: To rzeczywiście jasny wybór.
0: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
2: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
3: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
4: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: I po reklamie.
12: That's the spirit.
13: Tu są moi ludzie.
14: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: W RMF Max gramy też TikTokowe, Instagramowe hity. To Tame Impala oraz Jenny z numerem Dracula na 33 minuty po godzinie 17, a już czas na nowość w RMF Max, czyli pana Wiktora. O panie Wiktorze Michał wam opowie.
1: Ale to jest równy gość, żaden tam pan. To jest po prostu Wiktor. To jest Wiki, to jest pan.
0: Wikuś to jest.
1: Wikuś Waligura, dokładnie tak. I cztery pory roku, numer napisany, żeby walczyć z zimową handrą, ale zobaczmy, jak sobie poradzi, kiedy za oknem i tak już słonko, kiedy ciepło, kiedy majówka w sercu. Właśnie. Wprawdzie już za nami, ale wciąż w sercu. To posłuchajcie. Cztery pory roku to jest Wiktor Waligura w RMF Max.
2: To jest nowość RMF Max.
0: A Wiktor w ogóle jutro też zagra, jakby co, na koncercie w Tauron Arenie przed Alvaro Solerem w Krakowie. Serio.

0: Opisanie po francusku faceta, który na szczycie góry prasuje ubrania. To jest jedna z tych rzeczy, która była bardzo trudna na maturze. Ja się wcale absolutnie nie dziwię.
1: I tych rzeczy było dużo, ale nic to. My je wszystkie umieścimy w piosence.
0: I ta piosenka zaraz.

0: Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Asiu, pamiętaj, za tydzień impreza. Gotowa?
2: Kochana, ja nie jestem gotowa pokazywać się nawet po zmroku. Te pierwsze zmarszczki, sucha skóra, wypadające włosy bez blasku.
1: Zobaczysz, zabłyśniesz dzięki Kolibre.
2: Co to?
1: Kolagenowa bomba regeneracyjna wzbogacona witaminami w formie szota.
2: Szota? To da się wypić?
1: Jest owocowo pyszne, a efekty, dziewczyno, zobaczysz. Kolagen Kolibre. Piękno i zdrowie zaczynają się w środku.
3: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
4: 9 maja w warszawskiej Progresji techno strona euforii dźwięku. A w line-upie Anfisa Letiago, Pan Pot, Dobra Faza i Siasia. Warszawa, 9 maja, Progresja. Bilety dostępne na euforiadźwięku.pl.
5: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
6: Znałem to już.
5: Dzięki RMF Max.
7: To tego się słucha.
5: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
7: Też bądź pierwszy.
8: Świeże hity.
7: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
9: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
10: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: Szukasz samochodu, który naprawdę pasuje do Twoich potrzeb? Poznaj przyszłość Mercedesa podczas Dni Otwartych 8 i 9 maja w Auto Torino Warszawa. Wsiądź za kierownicę nowych elektrycznych modeli CLA, GLB, GLC. Spotkaj się z ekspertami i poznaj ofertę przygotowaną z okazji 140 lat innowacji, także na pozostałe modele. Sprawdź, jak może wyglądać Twój Mercedes. Wybierz napęd dopasowany do Twoich potrzeb. 8-9 maja. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
12: Słyszysz to? To Jungle Night w Factory Ursus. Tylko 7 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Factory Ursus i poczuj klimat Jungle Night.
13: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
14: I po reklamie.

0: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
1: Przed nami ciepły i dość pogodny wieczór w stolicy. Co prawda na niebie jest sporo chmur, ale padać nie będzie. Na termometrach powolny spadek, w nocy minimalnie do 13 stopni. Noc natomiast pogodna i także bez deszczu. Opadów nie widać także w zapowiedziach meteo na jutro. Wtorek, zdaniem meteorologów, pogodny i bardzo ciepły. Termometry w Warszawie mają pokazać nawet okolice 28 kreski powyżej zera.

0: Jazzy Spritz i Candy Night to jest RMF Max i my dostaliśmy wiele rzeczy, które były trudne na maturach. Ludzie,
1: ale te wasze matury musiały być trudne, ale spokojnie. Czy sobie poradziliśmy z tym? Nie wiem!
0: Skąd mam wiedzieć?
1: Puścimy, to się przekonamy.
0: Piosenka o tym, napisana przez nas, posłuchajcie.

0: ubraniu innym.
1: Hity, które nie dają zasnąć.
2: To jest Max.
3: Whitior 2115 i California Love teraz w RMF Max. Czy to będzie lepszy czy gorszy rap od tego, który my przygotowaliśmy?
4: Musicie sami się przekonać o tym. Posłuchajcie Whitiora do końca.

0: Nie myślmy o tym jako o poniedziałku po majówce. Myślmy o tym jako o, nie wiem, dniu hutnika, dniu kominiarza, dniu garncarza, bo to wszystko dni dzisiejsze.
1: Wszystkim kominiarzom tyle samo zejść, co wejść w sumie, bo tak to też trzeba kominiarzom życzyć. No i jak najmniej brudnej roboty, chociaż nie wiem, czy to akurat jest możliwe. A my zaraz mamy bilety na Madison Beer do rozdania. Tak zupełnie z jednej beczki. A tak se powiedzieliśmy. Reklama. Bo w Media
2: Expert taniej masz. Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Są chwile, kiedy chcesz więcej. Więcej przestrzeni. Więcej pewności. Więcej kontroli. Odkryj SUVy BMW stworzone do miasta i poza nim. BMW X3, X5, X7. Niezależnie dokąd jedziesz, jedziesz w klasie premium. Teraz na te modele możesz zyskać korzyść nawet do 120 tysięcy złotych. BMW. Radość z jazdy. Dealer BMW Bawaria Motors Warszawa. Janki Piaseczno zaprasza.
6: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.

0: taniej na telio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
1: Najgłośniejsza impreza tej wiosny? Juwenalia Uniwersytetu Warszawskiego. Wbijajcie 8 i 9 maja na letnią scenę progresji. Zagrają Żabson, Ewa Farna, Kacperczyk, Hubert, Kizo, Lemon, Wilki, Perfekt i Łukasz Drapała, Kosma Król. Poczuj tę energię. Już 8 i 9 maja na Juwenaliach UW. Wstęp już od 16 lat. Bilety dostępne na biletomat.pl. Więcej w social mediach Juwenalia UW. Poleca RMF Max.
2: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
3: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z roller coasterami.
4: Teraz najnowsza prognoza pogody. Już wkrótce. Czekają nas upały, burze, chłody. Wszystko niemal jednocześnie.
5: Jak to się zrelaksować na własnym tarasie?
4: Z Centrum Pergoli to możliwe.
5: Jak?
4: Dzięki nowoczesnemu zadaszeniu tarasu, które umożliwi relaks niezależnie od pogody. Otwierany dach, przesuwne ścianki, oświetlenie.
5: O, a ceny?
4: Prognozujemy miłe zaskoczenie. Sprawdź na centrumpergoli.pl i ruszaj do Janek. Ulica Mszczonowska 14.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: I po reklamie.

0: 95 i 8 FM.
1: To RMF Max Warszawa, pora na Flesz, Anna Łopuszańska, zapraszam. Pasażerom tramwajów na Bielanach przypominamy o utrudnieniach. Jeszcze przez kilka dni będzie trwać przebudowa przystanków na wysokości metra Słodowiec. Ruch składów na Marymąckiej z tego powodu jest wstrzymany.
2: Do 10 maja włącznie tramwaje nie będą kursować ulicą Marymącką od przystanku metro Marymont do trasy mostu Skłodowskiej Kiri. Linia 17 od strony Służewca będzie dojeżdżać tylko do pętli metro Marymont.
1: A na czym dokładnie polegają prace tramwajarzy?
2: Wspólnie z Zarządem Dróg Miejskich będziemy przebudowywać przystanki tramwajowe metro Słodowiec 05 i autobusowy metro Słodowiec 02. Zlikwidowany zostanie uskok, a sam przystanek będzie wydłużony i poszerzony. Prace wymagają przebudowy oraz regulacji torowiska na długości przystanku, a tym samym wstrzymania ruchu tramwajów.
1: Mówił Witold Urbanowicz z Tramwajów Warszawskich.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Budowa metra na Abemowie na ostatniej prostej. Trzy nowe stacje wraz ze stacją techniczno-postojową Karolin są już gotowe w blisko 90%. Budowlańcy montują windy i wykańczają perony, by pierwsi pasażerowie wsiedli tu do pociągów pod koniec roku. Sprawdziliśmy, jak idą prace na stacji Lazurowa.
3: To już jest gotowa architektura przejścia. Płytki są już układane. Na górze nad nami instalacje pod światłowody, teletechnikę. Na każdej takiej standardowej stacji do wykonania jest między 250 a 300 kilometrów bieżących kabli, więc to jest wszystko wciągane tutaj na miejsce pod ziemię i siłą ludzkich rąk układane.
1: Tyle przedstawiciel wykonawcy Bartosz Sawicki z Gulermak Polska. Znamy wyniki konkursu Muzeum Powstania Warszawskiego, hashtag 63 sekundy. Hasło 11 edycji brzmiało momenty, które mają dla mnie znaczenie. Nagrodę główną 10 tysięcy złotych oraz statuetkę Grand Prix otrzymała Helena Jastrzębska za film Co trzeba, to się wykasuje.
4: Chyba to był jeden z bardziej emocjonujących momentów w moim życiu. No, bardzo pozytywnie. No, kompletnie się nie spodziewałam. W ogóle jak się dowiedziałam, że właśnie nadesłanych zostało ponad 300 prac, no, byłam lekko speszona co najmniej. I no, kiedy dostałam informację o tym, że mój film zakwalifikował się do finału, no, byłam strasznie szczęśliwa i nie spodziewałam się.
1: No dobrze, no skoro to taka niespodzianka, to jakie miejsce obstawiałaś?
4: Szczerze mówiąc, obstawiałam trzecie miejsce i to dlatego, że kiedy weszłam na salę, to mój fotel był najbliżej wyjścia i byłam pewna, że po prostu zostało tak to ustawione dlatego, że będę jako pierwsza, czyli na trzecim miejscu, więc tak.
1: Tyle laureatka konkursu, hashtag 63 sekundy, 17-letnia Helena Jastrzębska. Gratulacje.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Pięknie, słonecznie, gorąco, tak było dziś. W ciągu dnia 26 stopni, a jutro już na termometrach 23. To jeszcze nie jest źle, natomiast może zagrzmieć w Warszawie i przez większość dnia będą tutaj niestety rządziły chmury. Jeśli chodzi o kolejne dni, no to już wygląda to fatalnie. Jeżeli się sprawdzi, to niestety możemy ponarzekać na opady deszczu, na chmury i na znacznie niższe wartości na termometrach, bo w środę już maksymalnie tylko 15 stopni nad zerem.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
5: Dobry wieczór, są 4 minuty po godzinie 18 i się zastanawiam cały dzień, co białego wlatuje przez okno, bo to nie jest śnieg, to jest jakiś puch, to jest jakiś pył.
6: To jest światło, Filip.
5: To nie, to nawet nie jest białe światło. Jeżeli macie jakieś pomysły, to napiszcie mi w SMS-ie na 3001. Proszę was, pomóżcie mi.
6: Czy to białe coś jest z nami teraz w pokoju?
5: Jest! I nie widziałeś tego, jak to wpadło. I to wpadło, no tego dużo po prostu wpadło.
6: Nikt tego nie widział.
5: Wpadło to. Dobry wieczór, Filip Kliber.
6: Ja wiem, gdzie ci to wpadło. Michał Siwek, jesteśmy z wami. Oczywiście jest 5 po 18, to Kungs i Galaxy w RMF Max.

0: Babie lato, ten biały puch z drzewa to pewnie topoli albo koza z nosa albinosa. Takie odpowiedzi dostałem. Takie odpowiedzi dostałem na pytanie na to, co nam wpada przez okno i bardzo dziękuję wszystkim, bo mam wrażenie, że to pomoże również alergikom, a nie uwierzycie, kto jest alergikiem w naszym studiu.
1: No nie uwierzycie,
0: jak to są.
1: Ale w ogóle uwielbiam to, że nie tylko my mamy po 5 lat mentalnie, tutaj nasi słuchacze przedstawiają podobną grupę wiekową, także dziękujemy. Fenomenalnie.
0: Dziękujemy, ale też przy okazji, teraz już naprawdę odpalamy zabawę, mamy bilety na koncert Madison Beer i jeżeli chcielibyście taki bilet dostać, to trzeba nam odpowiedzieć tak samo kreatywnie na bardzo fajne zadanie. No bo Madison Beer, nie oszukujmy się, bardzo wyjątkowe nazwisko. Madison Beer, przypominam. No i teraz trzeba podać swoje nazwisko, ale po angielsku.
1: I tak, i moje na przykład jest proste, Siwek to White Horse, ale zastanawialiśmy się nad Kliberem.
0: No, Klibar.
1: Nie, to ja stawiam, że to jest Best Polish Rapper.
0: Jeżeli macie jakieś propozycje na swoje nazwisko, nagrajcie nam głosówkę na Messenger RMF Max. Czekamy, a przede wszystkim czekają wejściówki na koncert Madison Beer, który już 11 maja w Krakowie, w Tauron Arenie w Krakowie.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Kliber.
1: Jeszcze raz, w Krakowie? Czy gdzie? Bo nie usłyszałem.
0: A mówiłem, że w Krakowie?
1: W Krakowie.
0: A powiedziałem w Krakowie, czy nie?
1: Nie, chyba nie.
0: Madison Beer w Krakowie, a Lokalit w RMF Max.

0: Beautiful, po angielsku piękne. 20 minut po godzinie 18. My w RMF Max nie tylko gramy banger za bangerem, ale do tego jeszcze zaglądamy do internetów, a tam rządzi Oskar Pietuszewski. No ogromny talent, jeżeli chodzi o polską piłkę nożną.
1: Kosmos.
0: Przeniósł się do Porto, tam zdobył mistrza i to zdobył ostatnio mistrza w sobotę. A dzisiaj już jest na maturze z języka polskiego. No,
1: co
0: jest,
1: za człowiek?
0: No i my się zastanawiamy tak naprawdę, co to jest trudniejsze. Czy to jest trudniejsze to zdobycie mistrzostwa, czy może trudniejsza jest matura? A jak wiadomo...
1: Jakby dla piłkarza, z tego co nauczyła nas historia piłki nożnej w Polsce, no to, to jednak chyba ustna najtrudniejsza.
2: I have occasion to face to face in the training.
3: Reklama.
4: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę

0: warto się zrelaksować na własnym tarasie.
1: Z Centrum Pergoli to możliwe.
0: Jak?
1: Dzięki nowoczesnemu zadaszeniu tarasu, które umożliwi relaks niezależnie od pogody. Otwierany dach, przesuwne ścianki, oświetlenie.
0: O, a ceny?
1: Prognozujemy miłe zaskoczenie. Sprawdź na centrumpergoli.pl i ruszaj do Janek. Ulica Mszczonowska 14.
2: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
3: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
4: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
6: Marzy Ci się idealnie równy trawnik? W Jula dostaniesz kosiarkę spalinową o mocy 2 kW z metalową obudową i pojemnym koszem. I to w najniższej cenie Jula – 499 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Halo, halo, tego nie możesz przegapić. Tylko 15 km od Warszawy, w Olszewnicy Nowej. Czeka na Ciebie Riviera Resort. Hotel i restauracja, które sprostają każdej okazji. Tu zorganizujesz wesele, urodziny, chrzciny, komunię, a także firmową imprezę, konferencję, a nawet targi. Riviera Resort to hotel z wygodnymi pokojami, wielokrotnie nagradzana restauracja i wyjątkowe położenie pod samym lasem. Riviera Resort. Tu tworzymy piękne historie.
8: Słyszysz to? To Jungle Night w Factory Ursus. Tylko 7 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Factory Ursus i poczuj klimat Jungle Night.
9: I po reklamie.

0: Andy Dust, Zokaria, 30 minut po godzinie 18 w RMF Max. My wysyłamy was na koncert nie Andy'ego Dusta, ale Madison Beer. Dużo większa gwiazda i dużo rzeczywiście na pewno więcej emocji z nią związanych, ponieważ już 11 maja zagra w Krakowie. Podkreślam, w Krakowie zagra Madison Beer.
1: W Krakowie, Tauron Arena w Krakowie, w Krakowie.
0: Tak jest, tylko trzeba najpierw, trzeba było nam wysłać najpierw, jakby można było przetłumaczyć twoje nazwisko, no bo Madison Beer, no wiadomo jakie nazwisko ma.
1: Z nami jest, no właśnie, kto z nami jest? Proszę się zameldować.
2: Cześć, z tej strony One Cent.
0: One Cent, One Cent. Dobra, bo tak. Słuchaj, a z tej strony jest Kliber i Siwek, a ty jak masz na nazwisko w ogóle?
2: Grosz.
1: Grosz, czyli One Cent. Ty jesteś rodziną chyba, prawda?
2: No właśnie tak myślę, że jakbym jakąś karierę miała tam w Stanach robić, to jakieś fory myślę, żebym już miała.
1: 50 Cent, po prostu o jego jest więcej jakby, ale niż ciebie.
0: Ale wiesz co, nie masz takiego amerykańskiego akcentu, w ogóle nie mówisz tak, a ty wygrywasz bilety na Madison Beer, wiesz o tym?
2: Super, no cieszę się, to może go tam trochę liznę tego akcentu na koncercie.
0: Na to liczymy.
1: Przedstaw jej się tam odpowiednio swoją ksyweczką, ona się rozpozna z tobą, my jej oczywiście damy cynę, że tam One Cent się pojawił u niej.
0: Taki 50 Cent, na którego nas stać.

0: Romantyczny Damiano Dawid i taką piosenkę romantyczną moglibyście zagrać swoim zimowym oponom, które najwyższy czas pożegnać.
1: Bo to jest najlepszy moment absolutnie, żeby tylko wymienić. Ja wiem, co mówię, bo wymieniałem je w ostatni piątek i wiecie co? Już nie ma żadnych kolejek, czajcie to? Wystarczyło poczekać 2 miesiące i pojeździć tak na zimowych, w takich temperaturach.
0: Nie ma już?
1: Nie.
0: To ja poczekam jeszcze tydzień, żeby już na pewno nie było.
1: Upewnić się jeszcze, że temperatura nie spadnie do minus 20 i wtedy można wymieniać.
0: Wtedy pojadę. Reklama.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia, pyszne latte, cappuccino cortado. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Wybierasz łóżko szyte na miarę, czy wolisz gotowe, nawet w 24 godziny? W mybed.pl masz wybór. Wybierz gotowy model lub stwórz łóżko na zamówienie, dopasowane w każdym detalu. Ponad 40 tysięcy sprzedanych łóżek i polska produkcja to jakość, której możesz zaufać. Dopasuj tkaninę, stelaż, materac i stwórz łóżko idealne dla siebie. Zapraszamy do naszych showroomów. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 185 oraz Marki Piłsudskiego 1. mybed.pl. Komfort, który wybierasz.
6: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel and Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel and Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Twój Lucky ma tyle energii i tak pięknie wygląda. Jak to robisz?
11: To proste. Daję mu Multiway Vet.
10: Multiway Vet?
11: Tak, tak. Multiway Vet Immuno na odporność, Multiway Vet Osteo na stawy, Multiway Vet Sierść na zdrową skórę i piękną sierść.
10: A dla starszych pupili?
11: Multiway Vet Neuro. To smakowite produkty dla psów i kotów.
10: Multi nam pomogłaś, psia psiłeczko. Gdzie mogę kupić Multiway Vet?
11: Zapytaj lekarza weterynarii lub sprawdź na www.jmsante.pl. Bo szczęście twojego pupila zaczyna się od zdrowia.
12: Przepraszam sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
13: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
12: A, bo byliśmy z żoną w Brickomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
14: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brickomanii mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brickomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.

pięknie, słonecznie, gorąco. Tak było dziś. W ciągu dnia 26 stopni, a jutro już na termometrach 23. To jeszcze nie jest źle, natomiast może zagrzmieć w Warszawie i przez większość dnia będą tutaj niestety rządziły chmury. Jeśli chodzi o kolejne dni, no to już wygląda to fatalnie. Jeżeli się sprawdzi, to niestety możemy ponarzekać na opady deszczu, na chmury i na znacznie niższe wartości na termometrach, bo w środę już maksymalnie tylko 15 stopni nad zerem. Two ships in the night.

0: I co? I przecież my wszystko słyszymy z tych samochodów, jak robicie takie o. Wszystko słyszymy, bo to wjechała Cheryl Cole na 9 minut przed godziną 19 do RMF Max. Zrobiła imprezę i
1: a
0: sobie poszła.
1: A czasem wolelibyśmy nie słyszeć.
0: A, to różnie bywa. Ja na przykład lubię, jak Michał śpiewa, a śpiewa często.
1: To jest, można powiedzieć, miód na twoje uszy.
0: Tak jest, Michał.
1: A propos miodu, kochani. Akurat jak już zacząłem ten temat, rewolucja na rynku miodu. Miodożercy, łączcie się i słuchajcie, bo będzie taka rewolucja, oczywiście w związku z unijnymi regulacjami, że miód pozbawiony naturalnego pyłku nie będzie mógł być sprzedawany jako tradycyjny miód odmianowy.
0: Co ty gadasz?
1: Tak, ten bez naturalnego pyłku nie będzie.
0: Wiesz co, z pyłkiem czy bez pyłka, dla mnie to jest jeden miód.

0: To Somber z numerem Back to Friends w RMF Max, no ale powolutku się niestety kończy, ale co się zaczyna? Drodzy państwo.
1: Co się zaczyna się przede wszystkim godzina 19, od tego zaczniemy.
0: Tak, lada moment.
1: I się zaczyna też zabawa pewnie w zawodówkę, no bo jest 19, no to wiadomo. No a to trzeba, tak? No bo jest powiedziane, poniedziałek z zawodówką święcić.
0: I tak ma być. A jak ktoś nie słyszał jeszcze zabawy zawodówka, no to tym bardziej przy radiu RMF Max zostać.
2: Reklama. Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.

0: mercedes.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
1: Masz Mercedesa i planujesz wakacyjne wyjazdy? W MB Motors przygotujemy twój samochód na każdą podróż. Wymienimy olej dla lepszej pracy i dłuższej żywotności silnika. Wyczyścimy klimatyzację. W największe upały w kabinie zapanuje świeży i komfortowy klimat. Międzyprzeglądowa wymiana oleju plus czyszczenie klimatyzacji teraz za jedyne 999 zł netto. Umów wizytę online lub odwiedź nasze serwisy w Jankach lub Piasecznie. Różne potrzeby. Zawsze MB Motors.
2: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
3: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
2: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
4: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanii mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: 9 maja w warszawskiej Progresji Technostrona Euforii Dźwięku. A w line-upie Anfisa Letiago, Pan Pot, Dobra Faza i Siasia. Warszawa, 9 maja, Progresja. Bilety dostępne na euforiadźwięku.pl.

0: TV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max Warszawa, to pora na Flesz. Anna Łopuszańska, zapraszam. Pod koniec czerwca rusza kolejowe połączenie z Warszawy do Chorwacji. Po drodze pociąg zatrzyma się też w Austrii i Słowenii. Podróż potrwa kilkanaście godzin.
1: Rusza sprzedaż biletów na pociąg do Rijeki i do słowiańskiego Kopru. Pociąg będzie kursował 6 razy w tygodniu. W zeszłym roku kursował 4 razy w tygodniu. Pociąg będzie zestawiony do Rijeki i Kopru z 4 wagonów. Jeden wagon będzie więcej. Ceny zaczynają się od 44 euro. W zeszłym roku bilety się bardzo szybko rozchodziły. Myślę, że w tym roku będzie bardzo podobnie.
0: W takim razie jeszcze co z czasami przejazdów?
1: Czas jazdy wyraźnie się skraca do Lublany i wyraźne skrócenie czasu jest w drodze powrotnej do Polski. To jest do Polski będziemy jechali koło 18 godzin. 18 godzin z drobnymi minutami. Wyjeżdżamy po południu. Kolację możemy zjeść jeszcze w wagonie restauracyjnym, który jedzie do Wiednia, a śniadanie już możemy zjeść w Chorwacji.
0: Tyle prezes PKP Intercity Janusz Malinowski. I na tym nie koniec, bo PKP Intercity poszerza swoją ofertę ze stolicy i to już w wakacje.
2: Od czerwcowej korekty rozkładu jazdy zapraszamy do pociągów PKP Intercity kursujących w najlepsze regiony naszego kraju, do kurortów, na Mazury. Przykładem doskonałym jest Giżycko, gdzie oferta wzrośnie, oferta pociągów dalekobieżnych dwukrotnie, więc z PKP Intercity na Mazury w wakacje tego roku to jest najlepszy środek transportu.
0: Tyle Adam Wawrzyniak z PKP Intercity. Z fasady siedziby Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie usunięto neon reklamujący Zonda Krypto. Czy to oznacza, że PKO kończy współpracę z mającą problemy finansowe giełdą kryptowalut?
3: Zapytałam o to prezesa Radosława Piesiewicza, ale na wiadomość nie otrzymałam odpowiedzi. Wcześniej szef PKO-lu zapowiadał, że jeśli giełda kryptowalut nie ureguluje zaległych zobowiązań do końca kwietnia, umowa zostanie zerwana bezkosztowo. Warszawiaków cieszy zniknięcie loga Zonda Krypto to z budynku.
4: Uważam, że dobrze, że zdjęli.
5: A to, że tak nocą?
4: No nie chcieli, żeby mieszkańcy, żeby ludzie widzieli, jak to jest usuwane, dlatego pewnie godzina też nie jest przypadkowa.
3: Usłyszałam przed siedzibą PKO-lu.
0: Tematem zajęła się Magdalena Greinert. Chcecie wrócić do sportu? Macie ochotę poprawić formę przed wakacjami? Pamiętajcie, sport to zdrowie, ale z głową i nie wszystko od razu. O tym, jak się przygotować do ruchu, pytamy szefa Kliniki Ortopedii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego profesora Pawła Łęgosza.
6: Mogą również pomóc bardzo fajne materiały na kanałach typu YouTube, gdzie możemy wpisać sobie prostą rzecz, 5-minutowa rozgrzewka i tam na tych filmach instruktażowych jeden do jednego jest pokazana taka aktywność, że pokazywany jest człowiek, który wykonuje takie ćwiczenie.
0: Także na początek rozgrzewka.
7: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
0: Na pogodowych mapach widać zmiany i to niestety na gorsze, bo już jutro na termometrach tak maksymalnie 23 stopnie i ma zagrzmieć, będą rządziły chmury, niewykluczone są przejaśnienia, ale będzie ich mniej. Jeśli chodzi o środę, no to już w ogóle chmury przejmą stery i zaczną się opady deszczu, a na termometrach pojawi się zaledwie 15 z plusem. No niestety nie za dobrze to wygląda, jak patrzymy dalej w głąb kalendarza, bo z każdym kolejnym dniem będzie tylko gorzej.
8: Jakbyś miał opowiedzieć, Filip, o wpływie pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość tak szybko?
9: Czy to jest temat na rozprawkę? Czy to jest matura? Czy ty mnie przepytujesz, panie profesorze?
8: No i cygno i nie zdałeś, no i do widzenia i za rok się widzimy ponownie. Tak, to był temat z wypracowania z matury dzisiejszej z polskiego.
9: To ludzie, dobrze, że jesz. Dobrze, że napisałem ją w tamtym roku. I w tym już nie muszę.
8: RMF Max, dzień dobry, Filip Kliber, Michał Siwek, jesteśmy z wami.

0: I'm a fireball.
1: Halo, dzień dobry, tu Seba. Pozdrawiam wszystkich. Słucham sobie RMF-cie, Max. Dziękuję. Pozdrawiam.
2: RMF Max. Hity na Maxa. Hity na Maxa.

0: Jeżeli jesteś takim DJ-em gordo, to twój zawód nie jest możliwy do opisania jednym słowem. Jesteś dostarczycielem rozrywki, jesteś kuglarzem rozrywki. Jesteś postacią nieszablonową, niezwykłą. To właśnie DJ Gordo stworzył Loco Loco, które przed chwilą w RMF Max. Ale was pytamy, jaki zawód wy wykonujecie?
1: I musicie go teraz nam napisać, ale to właśnie w tym momencie bierzesz telefon, wchodzisz na fanpage RMF Max na fejsie i tam nam wysyłasz wiadomość na priv, pisząc nam, za co kochasz swoją robotę, ale nie pisz nam, co to jest za robota.
0: No właśnie, bo ja źle powiedziałem, bo ja powiedziałem, że pytamy, jaką robotę wykonujecie, a my o to nie pytamy. Nie, my będziemy starali się to zgadnąć samodzielnie.
1: My we dwóch.
0: A jedyne, co wy nam dostarczacie, to właśnie informacja, za co tę robotę kochacie.
1: Napisz nam po prostu na Messengerze RMF Max. My czekamy, a potem zadzwonimy, pogadamy. Fajnie będzie.
0: No, fajniusio. Poczuj dobry beat. Messenger RMF Max. Czekamy.

0: Co za wspaniali ludzie. Kacperczyk i Vito Bambino w RMF Max z numerem Mam Talent. Jest 19:20, a teraz pora na rzeczy ważne dla ludzi, czyli matura z polskiego.
1: Na poziomie B1 i my właśnie rozwiązujemy arkusze z ekspertem. Dzień dobry, jestem ekspertem. Możecie dostać punkty na maturze z języka polskiego za odpowiadanie w języku polskim.
0: Aha.
1: Jeżeli rozprawkę pisaliście na czysto, a nie w brudnopisie.
0: Aha.
1: Jeżeli odpowiedzi zaznaczyliście czarnym długopisem. No i oczywiście punkty można dostać, jeżeli nie robiliście zdjęcia arkusza i nie wrzucaliście go do neta.
0: I to oczywiście wszystko nie ma znaczenia, bo matura z polskiego już była.
2: Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
4: Witajcie w poniedziałek. Tak dobrze gramy w RMF Max. Odkrywamy hity i nowości. Anima idzie na jedynkę. Może właśnie dzisiaj w tej produkcji Beautiful.
3: To bez ekstra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, polecam.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Teraz najnowsza prognoza pogody. Już wkrótce. Czekają nas upały, burze, chłody. Wszystko niemal jednocześnie.
8: Jak to się zrelaksować na własnym tarasie?
7: Z Centrum Pergoli to możliwe.
8: Jak?
7: Dzięki nowoczesnemu zadaszeniu tarasu, które umożliwi relaks niezależnie od pogody. Otwierany

0: Gotowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel and Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: 9 maja w warszawskiej Progresji Technostrona Euforii Dźwięku. A w line-upie Anfisa Letiago, Pan Pot, Dobra Faza i Siasia. Warszawa, 9 maja, Progresja. Bilety dostępne na euforiadźwięku.pl.
3: I po reklamie.

0: Beat, który wchodzi tak głęboko w mózg, że aż ląduje w sercu. To jest RMF Max, Another za nami z kawałkiem Talk to You. To się nie śmiej ze mnie, Filip. Taka praca, trzeba o numerach czasem powiedzieć coś głupiego.
1: Ja wiem.
0: Jaką pracę wykonuje Mariusz, tego nie wiemy i na razie się jeszcze tego nie dowiemy. Na razie, Mariusz, powiedz, za co ją kochasz?
1: Halo Mariusz.
2: Jestem.
1: To opowiadaj w takim razie.
2: Swoją pracę. No, napisałem wam na Messengerze tak trochę. No. Przekornie, że po prostu jak się pojawiam, to w oczach ludzi pojawia się strach. Ale to tak nie do końca jest, że...
1: Dobra, ty już się nie rozpędzaj, kolego, dobra. Dokładnie. Teraz jest nasza rola, teraz my wchodzimy cali na biało, znaczy no tak na pół biało.
0: No.
1: I będziemy zadawać ci pytania. Tak. A do słuchaczy RMF Max ważna informacja, możecie zgadywać razem z nami, pisząc nam po prostu przez Messenger, jaki zawód wykonuje Mariusz, kiedy będziemy mu zadawać pytania.
0: U ciebie już pełen luz, już jesteś po robocie, tak? Relaks?
2: Tak, ja właśnie skończyłem, właśnie dojechałem pod dom i stoję, słuchałem w trakcie
0: Świetnie.
2: Powrotu.
0: Świetnie, to jest super. Najlepiej właśnie stać, a najlepiej to w ogóle siedzieć podczas tej zabawy, bo tu się dzieje.
2: Samochód stoi, ja siedzę, tak.
0: No i w ogóle to jest idealny układ.
1: Mariusz jest mega.
0: Mariusz, 90 sekund naszych pytań startuje w tym momencie. Słuchacze RMF Max, zapraszamy na Messenger, zgadujcie z nami.
1: Mariusz, czy ty pracujesz za biurkiem może?
2: Częściowo tak.
1: Dobra. Czy to jest państwowa firma, prywatna?
2: Państwowa.
0: Okej. Czy to jest ochrona zdrowia?
2: Nie.
1: Czy to może być coś związanego z ubezpieczeniami?
2: Też nie.
0: To nasze dwa główne typy, czyli dentysta i ZUS, już poszły się bimbać, że tak powiem.
1: Poszły się borować. Ale lecimy dalej w takim razie. Pracujesz przy komputerze? Potrzebujesz komputera do pracy?
2: Potrzebuję komputera do pracy.
1: Mhm. Komputer, państwowa.
0: A jak to było, że państwowa jest?
1: Państwowa. Okay. Jesteś policjantem?
2: Państwowa. Nie policjantem.
1: A, Michalina się pomyliłaś w takim razie. Okay.
0: A policjant był dobry.
1: No, policjant był dobrym tropem. Mhm. A może jesteś detektywem w takim razie?
2: Nie, nic w tym kierunku.
0: Dobra, czy ty coś kontrolujesz?
2: O, tak, ja coś kontroluję.
0: Kontrolujesz coś u ludzi w domu?
2: Nie u ludzi w domu.
0: U ludzi w aucie?
2: Nie w aucie, ale w środkach transportu.
0: ITD?
1: Częściowo za biurkiem.
0: Mariusz, ITD?
2: Raporty pisać, bo muszę raporty pisać, ale jesteście blisko. Środek transportu i kontroluję.
0: Czy jesteś kanarem?
2: Ale blisko. Kiedyś byłem.
0: W pociągu, kontrolujesz bilety w pociągu.
2: Tak
1: jest, konduktor!
2: Nie bilety?
0: To ludzie co?
2: Się pojawiam, po prostu jak się pojawiam, to się ludzie tam, no.
0: Boże, czas nam się skończył.
1: Dobra, jeszcze mamy tak. Propozycje: skarbówka to już odpada, Mikołaj. Krokodylki od Grzegorza też odpadają. Od Pauli kontroler biletów. A niestety, no, odpadło w takim razie.
0: To co on kontroluje w tych pociągach?
1: Ale sprawność pociągu kontrolujesz?
2: Powiedziałem, że jak się pojawiam, to się ludziom pojawia w oczach strach. Czyli kontroluje?
0: Strach.
2: Nie, innych pracowników po prostu.
1: Dobra. W takim razie u innych pracowników się pojawia strach. Dobra. Mariusz.
0: Ja myślę, że nie możemy tego uznać za nasze zwycięstwo.
1: Nie, absolutnie.
2: Było się z tym kontrolerem, to jest dobrze, no. Nie, no, jest ogólnie spoko.
1: Nie, dzięki, Mariusz, że nas pocieszyłeś. Wyślemy sobie gadżety w takim razie, no.
0: Moja mama by tak samo powiedziała, Mariusz, a ja jej jednak nigdy nie wierzę do końca. Dzięki, Mariusz. Metzner i Gotham teraz dla was, kochani.

0: Parararam. No i takie param, param będzie mi znowu siedziało w głowie, bo tych melodii się z niej wyrzucić nie da.
1: Ale my mamy takich melodii więcej, więc jeżeli chcecie dołączyć coś do waszej playlisty na siłownię, na rower, na jogging, poranny, wieczorny, popołudniowy, przedpołudniowy, powieczorny, przedwieczorny, no po prostu musiałem użyć teraz dużo słów na rozprawce z polskiego, więc... Max. Zostańcie z RMF Max, bo u nas więcej takich hitów. To chciałem powiedzieć.
0: Boże, a co dać na jogging nocny?
2: Reklama. To co, Angela? Idziemy na rower?
3: Ale mój stary już nie daje rady.
2: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
3: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
2: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Najgłośniejsza impreza tej wiosny? Juwenalia Uniwersytetu Warszawskiego. Wbijajcie 8 i 9 maja na letnią scenę progresji. Zagrają Żabson, Ewa Farna, Kacperczyk, Hubert, Kizo, Lemon, Wilki, Perfekt i Łukasz Drapała, Kosma Król. Poczuj tę energię. Już 8 i 9 maja na Juwenaliach UW. Wstęp już od 16 lat. Bilety dostępne na biletomat.pl. Więcej w social mediach Juwenalia UW. Poleca RMF Max.
6: Twój Lucky ma tyle energii i tak pięknie wygląda. Jak to robisz?
7: To proste. Daję mu Multiway Vet.
6: Multiway Vet?
7: Tak, tak. Multiway Vet Immuno na odporność, Multiway Vet Osteo na stawy, Multiway Vet Sierść na zdrową skórę i piękną sierść.
6: A dla starszych pupili?
7: Multiway Vet Neuro. To smakowite produkty dla psów i kotów.
6: Multi nam pomogłaś, psia psiłeczko. Gdzie mogę kupić Multiway Vet?
7: Zapytaj lekarza weterynarii lub sprawdź na www.jmsante.pl. Bo szczęście twojego pupila zaczyna się od zdrowia.
8: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
9: Może poinformować po prostu.
10: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
11: No w sumie.
12: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
15: I po reklamie.

Na pogodowych mapach widać zmiany i to niestety na gorsze, bo już jutro na termometrach tak maksymalnie 23 stopnie i ma zagrzmieć. Będą rządziły chmury, niewykluczone są przejaśnienia, ale będzie ich mniej. Jeśli chodzi o środę, no to już w ogóle chmury przejmą stery i zaczną się opady deszczu, a na termometrach pojawi się zaledwie 15 z plusem. No niestety nie za dobrze to wygląda, jak patrzymy dalej w głąb kalendarza, bo z każdym kolejnym dniem będzie tylko gorzej.

0: Jeżeli potrzebowaliście wieczornego bujania karkiem, to taki trening właśnie mogliście odbyć dzięki RMF Max i dzięki takim hitom, jakie wam serwujemy na 5 minut przed godziną 20.
1: Mi się wydaje, że jednak buja się głową za pomocą karku, nie można bujać karkiem.
0: Można, ale jednocześnie wtedy bujasz karkiem.
1: No właśnie, nie jestem tego pewien.
0: Chyba że jesteś na jakiejś ustawce w lesie na przykład, to wtedy bym nie polecał bujania karkiem.
1: Wtedy kark buja tobą. Za 5 minut do 20. Dziękujemy za dziś. Michał Siwek
0: i Filip Kliber. Adios, żegnajcie.
1: Dawid Mięzek, ruszamy w Tour de Club w RMF Max Warszawa. Natomiast słuchajcie, kluby klubami, ale temat imprezowy, temat numer jeden w tym tygodniu to absolutnie są juwenalia Uniwersytetu Warszawskiego. 8-9 maja, czyli piątek, sobota, letnia scena progresji. I program wygląda dobrze, bardzo dobrze nawet. Tak to wygląda konkretnie, że w piątek Hubert, Wilki, Lemon, Kozma Król i Deep Haze, a w sobotę Japson, Ewa Farna, Kacperczyk, Kizo i Perfekt z Łukaszem Drapałą. Ale to nie koniec, bo jak macie bilety na Juvenalia, to macie też darmowy wjazd na oficjalny biforek juvenaliowy w hybrydach w czwartek. Piątkowe afterparty, to już będzie w progresji po sąsiedzku. No i na Silent Disco sobotnie w klubie Palladium. A bilety na Juvenalia, no po pierwsze można kupić, póki jeszcze są, a po drugie możecie je też zgarnąć. Będą do zgarnięcia, no będzie kilka okazji, na przykład jutro. Słuchajcie RMF Max przed południem.
2: Reklama.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
5: Halo, halo, tego nie możesz przegapić. Tylko 15 kilometrów od Warszawy, w Olszewnicy Nowej, czeka na ciebie Riviera Resort. Hotel i restauracja, które sprostają każdej okazji. Tu zorganizujesz wesele, urodziny, chrzciny, komunię, a także firmową imprezę, konferencję, a nawet targi. Riviera Resort to hotel z wygodnymi pokojami, wielokrotnie nagradzana restauracja i wyjątkowe położenie pod samym lasem. Riviera Resort. Tu tworzymy piękne historie.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: I po reklamie.

0: 95 i 8 FM.
1: Nie matura, lecz chęć szczera zrobić z ciebie milionera albo prezentera. No to też można sobie tak tłumaczyć. Witajcie, drodzy maturzyści, już teraz można się odstresować. Graba trzyma za was kciuki. Zaczynamy nasz muzyczny przebojowy wieczór od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze hiciory w RMF Max, nowości i premiery. A zestawienie otwiera Jazzy, Can't Deny It.

0: Nasza muzyczna duma za granicą to Kyra i jej Upgrade. Znają ją także w USA, no i głosują w Polsce na rmfmax.pl, a w USA, no to było tak bardzo miło w majówkę. Nie wiem, czy widzieliście, słyszeliście. Wodospad Niagara został podświetlony w biało-czerwonych barwach narodowych z okazji Dnia Flagi i Dnia Polonii i Polaków za granicą. Bardzo miło, pozdrawiamy wszystkich gdzieś daleko. Wy też możecie głosować na rmfmax.pl na 9 przy poniedziałku. Eben i jego Halo.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
2: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
1: Nine. Numer 9.

0: i od dawna to...
1: Nareszcie! No to znaczy, to jest przecież taki tytuł, że nareszcie. Nowe męskie granie. Dzisiaj 8 na liście Hop Bands. Kto już sobie zapisuje terminy grania na żywo w swoim muzycznym, imprezowym kalendarzu? No to przy okazji w wolnym czasie głosujcie też na nowe męskie granie pod rmfmax.pl. Teraz nowe imprezowe granie. DJ Marshmello to ten z wiadrem na głowie. Nikt nie wie, jak wygląda, zawsze ukryty, a śpiewa Thomas Red. Do tego tańczymy w RMF Max w tym tygodniu. Where we go?

0: gdyby kuska nie skakała, no to by dalej imprezowała. John Summit ostatnio na imprezie tak skakał, że nóżkę sobie skręcił, musiał na wózku wyjeżdżać. No przy takim bicie to czasami rzeczywiście można sobie podskoczyć. John Summit, Chainsmokers, All The Time. To dzisiaj siódemka w zestawieniu listy Hot Bands. Za chwilę wracamy do odliczania, sprawdzimy, gdzie ląduje Tame Impala. Będzie też nowość od Meduzy.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
4: Sherlock Holmes, James Moriarty.
3: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.

0: które umożliwi relaks niezależnie od pogody. Otwierany dach, przesuwne ścianki, oświetlenie.
1: O, a ceny?
0: Prognozujemy miłe zaskoczenie. Sprawdź na centrumpergoli.pl i ruszaj do Janek. Ulica Mszczonowska 14.
2: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
3: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
4: Miesiąc zamknięty na plusie?
5: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
4: A jak to działa?
5: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
4: To rzeczywiście jasny wybór.
5: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.

0: Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu.

Wracają do listy Hot Bands Meduza w numerze Don't Wanna Go Home. Czekają na jeszcze więcej waszych głosów pod rmfmax.pl. A przy okazji zapraszam na nasze konto RMF Max na YouTubie i na Instagramie, bo może nie widzieliście, co tam ostatnio się działo na imprezach ekipy 2115. Tutaj White i przyjaciele, Kalifornia Love, imprezowe już pierwsza piątka.

0: hitem, który może się podobać i może trafić do zestawienia, może jutro. Sweet Nothings, rmfmax.pl. Tam odbywa się głosowanie na czwartym dzisiaj Felix Jeni Kaskada, Boy You Turn Me. No i otwieramy pierwszą trójkę. Dobrze, że się nie zakładałem, liczyłem na jedynkę, ale przecież jutro też jest dzień. To anima, bez animacji też radzi sobie doskonale. Beautiful, już pierwsza trójka.
1: RMF Max 3, numer 3.

Przyznaję się, słuchałem tego numeru przez całą majówkę. Nie tylko tego, wielu ciekawych propozycji z poczekalni listy Hop Benz, ale Rehab rządzi w nowości Ghost Town. Czeka na swój debiut może we wtorek. Na trzecim dzisiaj Anima i jego Beautiful, dwójka Wiktoria Kida, Księga Żywiołów i Oskar Cyms, gwiazda naszej pierwszej imprezy Latermaxa w tym sezonie. Relacje sprawdzicie także na Instagramie. Siedziało, jeszcze będzie się działo. A co się dzieje na miejscu pierwszym? No po majówce na szczyt zestawienia wraca Kungs. Ja się nie dziwię, myślę, że będziemy tańczyć do wakacji, a przecież jeszcze i przez całe lato chyba też. To Kungs wraca na szczyt w numerze Galaxy. RMF Max. One. One. One. One. One. Numer

0: No i mega, i na maksa. Kungs wraca na miejsce pierwsze listy HOBBNC. Zostańcie z nami, za chwilę wracam do dobrego bitu. Będą ciekawe nowości, premiery. Teraz sprawdzamy, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Mięzek, ruszamy w Tour de Club w RMF Max Warszawa. Natomiast słuchajcie, kluby klubami, ale temat imprezowy, temat numer jeden w tym tygodniu to absolutnie są juwenalia Uniwersytetu Warszawskiego. 8-9 maja, czyli piątek, sobota, letnia scena progresji. I program wygląda dobrze, bardzo dobrze nawet. Tak to wygląda konkretnie, że w piątek Hubert, Wilki, Lemon, Kozma Król i Deep Haze, a w sobotę Żabson, Ewa Farna, Kacperczyk, Kizo i Perfekt z Łukaszem Drapałą. Ale to nie koniec, bo jak macie bilety na juwenalia, to macie też darmowy wjazd na oficjalny biforek juweneliowy w hybrydach w czwartek, piątkowe afterparty, to już będzie w progresji po sąsiedzku, no i na Silent Disco sobotnie w klubie Palladium. A bilety na juwenalia, no po pierwsze można kupić, póki jeszcze są, a po drugie możecie je też zgarnąć, będą do zgarnięcia, no będzie kilka okazji, na przykład jutro, słuchajcie RMF Max przed południem.
2: Reklama. To co, Angela? Idziemy na rower?
3: Ale mój stary już nie daje rady.
2: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
3: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
2: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: K2. To co dziś robimy?
6: Wiosnę w aucie. Co pozostaje nam po zimie? Nietknięty karnet na siłownię? Po noworocznych postanowieniach w pakiecie z wyrzutami sumienia. Sól drogowa na butach, jakbyście oprowadzali po wieliczce. Skrobaczka do szyb grzechocząca w schowku. I zapach z klimatyzacji. Obudź ją na wiosnę z Klima Fresh od K2. Szybka akcja i klimatyzacja w twoim aucie przyjdzie z trybu o matko na o panie. Klima Fresh od K2. Polecam. Szczery Jurek.
5: K2.
7: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
8: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
9: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
10: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
12: Keno kręci nas już 18 lat.
13: A my się rozkręcamy.
12: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
14: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
15: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
16: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
13: Ale to kręci.
12: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
18: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
19: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
18: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
19: Litorsal Senior?
18: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
20: Zdrowit.
21: I po reklamie.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz.

wszystkich za kółkiem z nami o tej porze nowość od Gipsa, jego win. Gips wróci w jeszcze jednej nowej produkcji dzisiaj wieczorem. Przemek Grybowski, witajcie po 21. Pozdrawiam wszystkich motorzystów. No pierwszy dzień za wami, jeszcze trochę stresów, ale dacie radę. Trzymam kciuki, no to na wieczornym luzie klubowe bity w RMF Max dla wszystkich, którzy dzisiaj męczyli się z językiem polskim po angielsku. Swedish House Mafia, Wait So Long.

Uwielbiam wracać do ich muzyki. Bardzo popularnie u nas przez lata to Yes and Yes w wielkim hicie King w RMF Max. Jeszcze raz dla wszystkich motorzystów, chociaż pojawiły się takie komentarze, że dlaczego ja mówię, że dzisiaj trzeba było się z tym językiem polskim męczyć, bo przecież dla niektórych to nie musiała być męczarnia, mogło być z górki. Tak, to prawda, mogło być z górki. Oby tak dalej, tylko z górki. No to teraz numer, którego będziemy słuchać także po maturze, to na pewno nowość od niemieckiego projektu Glockenbach. Polecam wam ich Lost.

0: Forever and the Day pięknie wleciało. Alex Lemirage, wieczorowo w RMF Max. I będzie się pięknie leciało nowym połączeniem. Słuchajcie, będzie nowy pociąg otwarty na wakacje. To będzie najdłuższa trasa kolejowa w całej Unii Europejskiej. Będzie można się przejechać z Laponii w Finlandii do Portugalii wyłącznie pociągiem. Prawie nad morze, aż do Mikołaja. No, może trzeba sobie zapisać taką podróż w księdze marzeń. Trzeba mieć plany, trzeba mieć marzenia. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę nowość od Dawida Podsiadło.
1: Reklama.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
6: K2. To co dziś robimy?
5: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
6: K2.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
8: I po reklamie.

Houdini, mistrz kamuflażu i mistrz mikrofonu Eminem w RMF Max. Teraz coś dla mistrzyni Agaty na urodziny na Maxa. Zostawiajcie swoje życzenia na rmfmax.pl. Agata, pozdrawia cię Urszula. Wszystkiego naj, naj. Niech ten cały tydzień będzie dla ciebie pełen radości i wyczekuj soboty, bo wtedy widzimy się na domówce. No to się będzie działo. Szykujcie się na sobotę i wtedy dobry bity także na waszej imprezie. Agata, ja myślę, że będziesz z RMF Max. 100 lat, 100 lat, jeszcze raz pieniędzy. Urszula, pozdrawia dziewczyny dla was. Nasza house'owa nowość, polecam na piękną wiosnę, na urodziny na Maxa też. To norweski projekt Bauza w numerze Magnetic. Agata, to for you.

klasy Superstars to Christian Marci i Reverend House. A propos szybkich samochodów, pojawił się taki pomysł, żeby w Polsce powstał rejestr osób z zakazem prowadzenia pojazdów. Większość Polaków, i to zdecydowana, uważa, że taki rejestr to jest dobry pomysł, że takie coś powinno być, żeby można było sprawdzić, kto rzeczywiście ma zakaz i kto nie powinien wsiadać za kółko. Jak myślicie, czy to jest dobry pomysł? Chyba, no ale mamy ochronę danych osobowych, tak więc nie wiem, czy to przejdzie. Teraz Alex Warren wieczorowo, także dla tych, co za kółkiem z nami w RMF Max. Fever Dream.

0: Anioły i demony to Tymek. Dla każdego strażaka, żeby tam były tylko dookoła same anioły, bo dzisiaj jest jeszcze dzień strażaka. Ja też chciałem zostać strażakiem. No zawsze, zawsze marzyłem o tym, żeby mieć taki piękny strój. Oczywiście jak każdy strażak, przynajmniej w marzeniach. Super umięśnienie, wiadomo, kaloryfer. No przynajmniej taka jest wizja strażaka wśród dziewczyn. Zostańcie z RMF Max. Wracam z dobrym bitem i nowościami.
1: Reklama. W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
1: I po reklamie.

0: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, bo tym jest z tego dobra beka.
2: Hity na maksa.
3: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.

Witajcie po 22. Przemek Grabowski z wami w RMF Max. Teraz Ray, która tak trochę chyba nie może doczekać się powrotu do Polski, bo miała tutaj bardzo ciepłe przyjęcie. No i podobno ktoś już tam jest na horyzoncie, bo mówiła, że nie będzie nowej płyty, dopóki się nie znajdzie wielka miłość i mężusia. No to trzymajmy za to kciuki. Ray szuka męża także w tym hicie Where is my husband?

Creed from Desire, takie bity wieczorowo-poniedziałkowo, także dla kominiarza i piekarza, tak, piekarze też mają swoje święto i to dzisiaj, no to może jest impreza o tej porze w piekarni, no wiecie, no piekarz to zaczyna nawet i o tej porze, dużo, dużo wcześniej, żebyśmy mieli świeże bułeczki, no to dla wszystkich na piekarni, nasza wiosenna nowość w RMF Max, nowy wykonawca Daydream Affiliate w numerze Playback.

całe lato, co wy na to? To Sobel, który rządzi na koncertach. No, nasza ekipa też rządzi na naszych imprezach Lato na Maxa. Wystartowaliśmy naszą trasę, relacje z pierwszego show w Gorlicach sprawdzicie również na Instagramie, a wkrótce wjeżdżamy do Piły i tam Zalia Posti, ale także nasza Ola Bieniarz w DJ-skim secie będzie bardzo przebojowo i na Maxa. Wszyscy jesteście zaproszeni do Piły na 16 maja.

Graceland, nasze odkrycie Airboxy wieczorowo w RMF Max, ale chyba nie kładziecie się spać. Jednak proszę pamiętać, że ludzie, którzy śpią mniej niż 6 godzin, są bardziej impulsywni. Tak więc jeżeli ktoś dzisiaj u was był trochę impulsywny, to może się nie wyspał po majówce. No to zanim pójdziecie spać, jeszcze jedna nowość w RMF Max. Wraca Wiktor Waligura. Polecam wam wieczorowo jego 4 pory roku.

Dracula, ale w remiksie Jenny rządzi w RMF Max. Tame Impala przed chwilą z pozdrowieniem dla tych, którzy już może w łóżku. Wiecie, że w łóżku niekiedy częściej sprawdzamy telefon niż rozmawiamy z partnerem, z partnerką. No jak człowiek sobie przypomni, to chyba często tak bywa. Technologia czasami wchodzi nam zbyt blisko życia. No to proponuję dzisiaj wieczorem, jeżeli ktoś słucha we dwójkę w łóżku, już nie skrolujemy, proszę ze sobą porozmawiać o czymkolwiek, o pogodzie, o planach na wakacje, o nowej muzyce, o tym, czy Anima wam się podoba. Oto jego nowy bit w RMF Max. Anima i jego Beautiful.

0: Dla wszystkich panów policmanów, no i dla pań też, policjantek, wiadomo. Jamal wieczorowo w RMF Max, taki klasyk, także dla wszystkich z drogówki. Uważajcie, uważajcie, żeby nie dać się ustrzelić. Nie bądźcie jak większość kierowców, którzy uważają się za lepszych niż inni. No tak to wygląda statystycznie, że kierowca jak jedzie, to zawsze uważa się za lepszego. Może tak wiecie, mniejsze ego, ale bezpiecznie i do celu. Z RMF Max oczywiście. Za chwilę nasza aktualna jedynka na liście Hot Bands. Dzisiaj Kungs i jego Galaxy.
1: Reklama.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2.
1: I po reklamie.

dwa dni pozytywnie na maksa, słonecznie, po prostu wiosennie, nowość od Bledki w RMF Max. Na pewno przy tym numerze sobie nie popłaczemy, ale czasami to dla zdrowia to można. Nawet faceci nawet mogą sobie czasami popłakać, tylko czasami nie chcą się przyznać. A wiecie, że w Japonii to są takie hotele łez, gdzie można się wypłakać przy smutnych filmach. Fajny pomysł, może u nas też to wprowadzą. Teraz kolejny kawałek, przy którym raczej się nie popłaczemy, bo to przecież nowa imprezowa wersja Turn the Lights Off.

Dopaminy, Friday Dopamin Remix to Riton i Nightcrawlers. Mam dla was premierę tego tygodnia. Słuchajcie, wraca do nas Gibbs, wraca Kukon. W tej produkcji jest także Jonathan, który rozbujał całe towarzystwo. Tytuł tej produkcji to Ty masz. Kto chce mieć ten numer szybko w zestawieniu listy Hot Bands głosuje. Polecam na wieczorny klimat. Gibbs, Kukon i Jonathan przed wami.

Już nie tylko na Ibicie, gdzie przecież wystartował sezon, ale także u nas w Polsce na wielu imprezach i na liście Hop Bands to holenderski duet Anava. Ich muzyka to wszystko dookoła house'u, deep house'y, afro house'y, słoneczne house'y. Talk to you. Zróbcie głośniej.

zła pamięć? Nasze kolejne odkrycie wieczorowo w RMF Max to Gaba Kościuk i przyjaciele. Teraz wiadomość na jutro. Takie wyzwanie, słuchajcie, kto podejmie. Podobno większość rozmów, często, w szczególności w pracy, tak nawet powyżej 50%, to narzekanie. Lubimy gadać, ale nie zawsze pozytywnie. No to może takie wyzwanie na wtorek. Dzień bez narzekania. Tak ani razu, może się uda.

Nasze kolejne odkrycie wieczorowo w RMF Max to Lia Blanco i Włodarski, Ich serce dla nas. Teraz coś dla was przed snem. Chyba słyszeliście już o FOMO, Fear of Missing Out, dlatego chcemy być zawsze na bieżąco. Często sprawdzamy smartfona, co się dzieje, kto co wrzuca, co się komentuje, co się lajkuje, ale okazuje się, że to właśnie FOMO może prowadzić do realnego stresu i problemów ze snem. Tak więc strach, że coś nas ominie, często zabiera nam spokój. No to może już dzisiaj nie sprawdzamy, okej, jutro będzie FOMO, a dzisiaj taki klimat może też tak powoli do poduszki zrobi przona w RMF Max.

co mnie wciąga. Twoje oczy dziś ścieżką, ale wliczyłem je w kosztach.

A czy wy też tak macie, że niekiedy czas leci za szybko, w szczególności jak fajne hiciory? Dziękuję za poniedziałkowy wieczór. Pozdrawiam już o tej porze chyba mniej zestresowanych maturzystów. Trzymam kciuki za ciąg dalszy. I słyszymy się jutro wieczorowo, wtorek, godzina 20. Nasz czas, wystartujemy od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze numery w Polsce, nowości, kawałki, których może jeszcze nie słyszeliście. Przemek Grabowski, miłej nocy, cześć!